0: Dzień dobry.
1: O, tak majówkowo.
0: Lekki poślizg z mojej strony, byłeś
1: majówkowo
0: pierwszy.
1: Majówkowo spóźniona lekko, tak, to prawda. Weronika Wawrzkowicz.
0: Patryk Rabiega.
1: I wy jeszcze musiałaś się zastanowić, jak ja się nazywam.
0: Dokładnie tak.
1: zaraz po kawę musimy iść.
0: Ja się sama zastanawiam, jak ja się nazywam
1: lepiej. I Franek Wójcicki, to wszyscy doskonale wiemy. Jest sobota, drugi dzień maja, dzień flagi Rzeczpospolitej. Tak, poważne sprawy, także szanowni państwo, dzisiaj w sobotnim brzasku majówkujemy i wciągamy flagi na maszt, a to oznacza, że dziś gramy tylko po polsku.

0: Pogoda.
1: No nie chcę zapeszać, ale majówka pogodowo na bogato w tym roku. Wiosna nas wreszcie dopieści. W zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy zachmurzenie małe i mnóstwo słońca. Na pozostałym obszarze nieco większe zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 22 w centrum do 26 na północnym zachodzie.
2: No to ja jestem w sporym niedowierzaniu, ponieważ w Lizbonie dzisiaj tylko 19 stopni, do tego jeszcze deszcz. Zatrzymujemy się w Atenach i tu już kompletnie nie wierzę, 15 stopni. No ale nie zawodzi nas Paryż, 24 stopnie i jeszcze znacznie dalej się udajmy, czyli do Bangkoku, tam 34 stopnie, no ale burzowo i deszczowo, więc no w Polsce tak, najlepiej.
1: No najlepiej, no właśnie. Polska w ten weekend, szanowni państwo, europejską wyspą ciepła.

0: 10 minut po 7. Nie wiem, jakoś tak się zamyśliłem majówkowo. My chyba dzisiaj jesteśmy w ogóle coś.
1: Jesteśmy tacy myślicielami.
0: Myślicielami majowymi. Sobota, drugi dzień maja. Gdyby państwo oderwali się tak na przykład od grilla albo od tego majówkowego nic nie robienia i chcieli do kogoś zadzwonić albo najlepiej udać się osobiście z życzeniami, to myślę, że osoby o tych imionach czekają na to dzisiaj. Anatol, Anatoliusz, Atanazy, Borys, Cyriak, Częstowoj, oj, ale to trudne.
1: Częstowoj, oj.
0: Częstowoj, oj, ale to oj było do tego następnego pana. Eksuperiusz, Eksuperiusz, Gwalbert. Ale dzisiaj trudno się wylosowało.
1: Tobie się tak co tydzień trudno wylosowało, nie?
0: Nie, czasami są łatwiejsze, ale dzisiaj jest naprawdę z tej szufladki z dużą trudnością. Teodulf, Walbert, Waldebert, Walentyn, Walter, Zoe, Zygmunt i Zygmunta. Uff.
1: Uff, no. Ten taki na E skomplikowany.
0: Eksuperiusz. Eksuperiusz. Ten, do którego było oj. To oj, Eksuperiusz, imię męskie pochodzenia łacińskiego, oznaczające nadmierny.
1: O, i widzisz, faktycznie takie nadmierne
0: takie
1: jest to
0: nadmierne
1: imię,
0: tak, też mi się tak wydaje, ale ja jeszcze bym sprawdził tego Gwalberta, bo to jest takie, jakieś takie, aha, Gwalbert to jest to samo co Walbert i Waldebert. Wyobraź sobie, imię męskie pochodzenia germańskiego. No tak, to mogliśmy się spodziewać. Złożone z członów Waldan, czyli panować, rządzić, i Beracht, czyli jasny, błyszczący. Czyli ten, który błyszczy rządząc.
1: Myślałam, albo, że błyszczy jaśnie, rządzą.
0: Albo jaśnie, jaśnie nam panuje. No może tak. W Polsce bardziej znane w zromanizowanej formie Gwalbert. Istnieje trzech świętych patronów tego imienia. O proszę.
1: Ale cały czas wiesz co, myślę o tym słowie nadmierny, bo myślę, że w wielu sytuacjach można powiedzieć, wiesz co, jesteś taki nadmierny, albo jesteś taki jaśnie panujący.
0: Jaśnie panujący.
1: Nie? Dobry. Mhm.
0: Dobre. No, to życzymy państwu nadmiernych wrażeń w trakcie dzisiejszego sobotniego brzasku i to wbrew pozorom jest dobre życzenie.

0: 200 lat, na 300 lat, na 500 lat, na 1000 lat, na milion lat, na milion lat, na milion lat.
1: No nasz plan jest dużo krótszy, bo na najbliższe niecałe już 3 godziny i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zakłada on Mateusza Andruszkiewicza oczywiście i kalendarium muzyczne. Dziś, skoro flaga na maszt, to Made in Poland też kalendarium muzyczne w całości po polsku i z polskich rocznic, to rzadko się zdarza w tym cyklu, także... Bardzo się cieszę, że Mateuszowi udało się wyłuskać te polskie muzyczne skarby z przeszłości.
2: Jest tam jeden taki utwór, fragment utworu, który bardzo, bardzo lubię i będę próbować za chwilę cię namówić na to, żeby w całości mógł się pojawić.
1: O, proszę bardzo, to mnie zaskoczyłaś. No dobra.
2: No to potem będzie pluszowa zbroja. Co masz dzisiaj w zachwytach tygodnia?
1: No dzisiaj mam tyle zachwytów.
2: Ja tak samo.
1: Ale stwierdziłem, że majówka to nie będę się ograniczał, więc mam spotkanie z fantastyczną człowieczką, że tak powiem, z fantastyczną osobą. Mam, słuchaj, kartkę pocztową, o której tak opowiem ci. Myślę, że dzisiaj ją do kogoś puścimy dalej w świat, ale mam całą historię związaną z tą kartką pocztową, więc to jest też zachwyt. No i trzeci zachwyt to już taki klasyczny, czyli film.
2: No to ja mam film, książkę i zachwyt przyrodniczy, czyli w sumie podobne kategorie dzisiaj wypełniamy.
1: Tak, no to bardzo ładnie się znów tutaj zgraliśmy ze wszystkim. Będzie oczywiście także cykl klimatyczny i dziś wrócimy do akcji Żabia Odyseja, o której w ubiegłym tygodniu szerzej Państwu opowiadaliśmy. Iwona Pastuszka-Wedral, autorka i ilustratorka książek dla dzieci, autorka Żabiej Odysei, czyli najnowszej książki właśnie inspirowanej akcją z podwarszawskich otrębusów, będzie razem z nami. No i namówimy Państwa, żeby wybrać się w te Odyseje razem z żabami spod Warszawy.
2: Będzie też poezja w prozie Brzasku.
1: A, znowu zapomniałem, oczywiście.
2: No taki jesteś cały w prozie unurzany. A ja będę tym motylem
1: w prozie klimatycznej.
2: Tak, więc będzie jak najbardziej poezja. Wróciłam do takiego tomiku, który już czytałam i na szczęście cały czas zachwyca. No bo wiesz, czasami jest tak, że jakiś tom nie przechodzi próby czasu, czyli coś, co mnie zachwycało kilka miesięcy temu, potem nie działa, tutaj działa, więc z przyjemnością puszczę dalej w obieg.
1: To bardzo się cieszę. Poeta czy poetka?
2: Poetka.
1: Poetka. To fantastycznie. Będziemy oczywiście także śniadać i dziś połączymy wątki polsko-włoskie, bo będzie razem z nami Nicola Palladini, kucharz, trener kulinarny Włoch od 15 lat mieszkający w Polsce. Weronika się zdziwiła, że można tak dobrze mówić po polsku, że nawet...
2: Rewelacja.
1: Że nawet można się zdziwić, że ktoś jest obcokrajowcem. Bardzo ciepła, bardzo pełna humoru oczywiście opowieść i spotkanie, także chwilę po 9:00 zaprosimy Państwa do polsko-włoskiego majówkowego stołu.
2: Naprawdę ten człowiek może być motywacją do nauki języka, bo ja bym bardziej postawiła, na przykład nie wiedząc, że jest Włochem, na to, że pochodzi z jakiegoś konkretnego regionu Polski, bo ma charakterystyczny sposób mówienia, ale że jest obcokrajowcem w życiu, więc tutaj wielki ukłon, bo oprócz tego, że na pewno trzeba bardzo pilnie się uczyć, to trzeba mieć ucho do języków, żeby tak fantastycznie mówić po polsku. Bardzo smakowita ta rozmowa, panowie, to od razu wam chcę powiedzieć. A teraz jeszcze po cyklu kulinarnym, krótkie zwierzę. Krótkie zwierzenia z Renatą Przemyk. Powiem Państwu, że zabrałam sobie bardzo cenne zdanie z tej rozmowy. Teraz nie wiem, czy jeden do jednego powtórzę, ale sens jest mniej więcej taki, że dzisiaj trzeba być szczęśliwym, bo możemy nie zdążyć najzwyczajniej w świecie.
1: Tak, i to bo jutro jest, może być za
2: tak,
1: późno.
2: To jest tak motywujące, że my czasami odkładamy, że już będzie dobrze, jak załatwię to, to i to. Więc... Te drobnostki, ta nasza pluszowa zbroja, między innymi tak sobie znałam sprawę, że też jest z tego założenia, że teraz trzeba być szczęśliwym, bo
1: oczywiście
2: możemy potem nie zdążyć. Więc drodzy Państwo, zaspani czy nie zaspani, teraz jest dobry czas na to, żeby się uśmiechnąć.

0: 24 minuty po siódmej. Mamy dla Państwa jeszcze przesyłkę od pana Zbigniewa, który pochwalił się niecodzienną korespondencją ze spółdzielnią mieszkaniową Karpacka, to w Bielsku-Białej. Żona pana Zbigniewa napisała z pewną sprawą do spółdzielni mieszkaniowej i otrzymała od tej spółdzielni list, odpowiedź, taki klasyczny papierowy. Na dole tego listu jest dopisek od pana ze spółdzielni, który ten list napisał. Dopisek odręczny. PS, jestem także patronem Radia Nowy Świat. I uśmiechnięta buźka. No proszę bardzo.
1: Wspaniałe.
0: Naprawdę, nasi patroni są wszędzie, nawet w spółdzielniach mieszkaniowych.
1: To jest niesamowite. A, bo zapomnę, miałam państwu przekazać, bo to jest jedna z tych rzeczy, która nam pasuje też do zachwytów i do całej ideologii, jeżeli mogę tak powiedzieć, sobotniego Brzasku.
0: Ideologia Brzasku. O!
1: No to zmienię to sformułowanie. Do zamierzeń, do założeń, do intencji.
0: Ale to jest bardzo dobra ideologia. To akurat jest, wiesz, w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: No bo znalazłam, słuchaj, na stronie ZTM. Można złożyć skargę. Ja akurat przyznaję, że pisałam ze skargą, ale jest też taka opcja pochwała. I ja będę z niej korzystać. Ale uważam, że w ogóle to jest fantastyczne, że no sama, jako typowa Polka jednak, przepraszam, to jest stereotyp, ale no są zazwyczaj księgi skarg i zażaleń, takie rzeczy jeszcze z
0: wypełnione po brzegi
1: i tak dalej.
0: Zazwyczaj, tak.
1: A tam jest pochwała, a przecież niejednokrotnie mi się zdarzyło, że pan poczekał dłużej, jak biegłam do autobusu, albo pomógł komuś. Zresztą ostatnio była też bardzo ważna akcja, kiedy pan podjął się reanimacji, robił to pierwszy raz i świetnie mu poszło. Więc, drodzy państwo, jest taka opcja w ZTM-ie. Można czasami, no, po prostu ktoś się uśmiechnie. No i potem robicie komuś dzień, że jest taka adnotacja i sobie wyobrażam, że ci kierownicy kierowców przekazują im te informacje. Ja w ogóle kiedyś się zawstydziłam, bo byłam tak zamyślona, że weszłam i powiedziałam na cały regulator dzień dobry w autobusie. I najpierw się zawstydziłam, potem stwierdziłam, ej, to w sumie wcale nie byłaby głupia tradycja. No wchodzisz tak, jak wchodzisz do ludzi, do pomieszczenia, jedziesz z nimi przez chwilę, możesz im podziękować za wspólną jazdę i taki dzień dobry do pana kierowcy. W sumie dlaczego nie? Sama się zastanawiałam, dlaczego mnie to tak zawstydziło, a przecież powinno to być naturalne.
0: A ktoś ci odpowiedział z pasażerów?
1: No niestety nie.
0: No to niestety też bardzo polskie.

0: głowie mam.
1: W Australii dzień dobry przy wchodzeniu do autobusu i dziękuję do kierowcy przy wychodzeniu. To norma. Bardzo szybko wchodzi w nawyk. Polecam, napisała pani Paulina.
2: Zobacz, czyli jestem trendseterką trendów australijskich w Polsce.
1: No, proszę bardzo. Bądźmy jak Australijczycy, szanowni państwo, w takim razie. A bardzo dobrze, że pojawiła się Australia, bo dzisiaj mamy też, oprócz Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, mamy też Dzień...
2: Polonii.
1: Polonii. Także jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie nasi słuchacze rozsiani są na świecie. Także prosimy dawać znać, gdzie nas państwo słuchają i jak się państwu żyje poza Polską, bo wiem, że ta grupa patronów polonijnych jest naprawdę mocna i duża, więc no jestem bardzo ciekaw. brzask@nowyswiat.online, tam można napisać, można oczywiście też, jeśli ktoś z państwa jest na grupie dla patronów na Facebooku, wszędzie tam jesteśmy, wszędzie patrzymy, co państwo piszą i gdzie państwo nam dają znać, także prosimy się ujawnić z zagranicą.
2: Pan Adam na przykład z Luksemburga napisał do nas i zapytał, czy poczta sprawnie działa, bo wysłał do nas pocztówkę. Panie Adamie, jeszcze nie dotarła, ale z naciskiem na jeszcze.
1: Jeszcze. Dotrze. Z zagranicy dłużej po prostu to wszystko wychodzi, ale... Przyjdzie ten moment i damy panu znać wtedy.

0: I już mamy pozdrowienia z Cypru, gdzie, jak donosi nasz słuchacz, już kwitną morwy, wyobraź sobie.
1: O, pięknie, a ja będę mówiła jutro w niezapominajkach między innymi o tym, co tak pachnie wiosną. Będziemy sobie identyfikować te wszystkie zapachy, no ale też wszystkie najmniejsze stworzenia. Swoją drogą mam pytanie do Państwa, jeżeli znacie jakieś fantastyczne książki o insektach, owadach, motylach, to jest teraz moja nowa strefa zainteresowań. Ja nie mogę po prostu się oderwać od tego.
0: Twój nowy fetysz?
1: Tak.
0: Książki o owadach.
1: Ale wiesz, no, mam taki piękny, wielki album, zresztą zawdzięczam to jednemu z naszych słuchaczy, który mi doniósł, że w takiej wielkiej, w dużej księgarni takiej artystycznej się pojawiły takie ryciny jeszcze z XVIII wieku motyli, przez Linneusza to wszystko oczywiście tam ponazywane. No i wiesz co, to jest jednak fantastyczne, jak będę opowiadała o tym w pluszowej zbroi, kiedy natrafiam na motyla, za którym biegam wczoraj po lesie, bo widzę go no kolejny raz, ale cały czas się staram go zrobić jeszcze w trybie makro w zdjęcie. I okazuje się, że on w tych rycinach tam z XVIII wieku jest i w zasadzie no, niezmiennie taki sam, tak samo piękny, więc no, to jest obłędna książka, taka cegłówka. Możesz służyć też, potem wiesz, możesz sobie coś podeprzeć, możesz sobie postawić laptop, jak musisz jakąś transmisję nagle
0: czyli
1: zrobić nieoczekiwanie.
0: Książka tak, wielofunkcyjna.
1: Wspaniała jest.
0: Szanowni Państwo, 22 minuty do godziny 8:00 to jest Misia Furtak i jej najnowszy singiel.

0: Bądź ze mną w tym. To nawet bardzo ładnie się, bardzo dobrze się składa, bo mamy po drugiej stronie takie grono stałych słuchaczy, którzy zawsze są z nami w sobotnim Brzasku. Między innymi tych, których za chwilę Państwo usłyszą.
1: No to w takim razie oddajemy Państwu głos i my się zamieniamy w słuch.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witamy się z Wami majówkowo. Zaraz zabieramy Was w trasę, bo jedziemy dzisiaj, bardzo się cieszę, do mojej babci Stefci, do prababci Iwka. Babcia ma 87 lat, ale jest oczywiście w super formie. Babcia mieszka w takiej malutkiej wioseczce w województwie lubuskim, nazywa się Kosarzyn. I wioseczka jest naprawdę maleńka, tam jest dosłownie kilkanaście domków. Wioseczka leży nad jeziorem Borek, wśród lasów, nad rzeką Nysą. Jest tam cudownie, przepięknie, także nie mogę się doczekać, aż dojedziemy, zobaczymy babcię. Życzymy wszystkim super dnia, udanej majówki i pozdrawiamy Was bardzo, bardzo gorąco. Chcesz pozdrowić?
2: Też.
3: To pozdrów. Powiedz pozdrawiam.
2: Pozdrawiam.
3: Iwko nie wiedział, co powiedzieć, ale pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Wysyłamy Wam dużo dobrej energii i słońca.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Ale
1: zobacz,
0: fajnie.
1: Jak fajnie jedziemy na wycieczkę do babci.
0: Na wycieczkę. Tak, to prawda.
1: I jak zwróciłeś uwagę na melodię języka, jak pięknie Iwko powiedział pozdrawiam, tak ładnie zaśpiewał.
0: Pozdrawiam.
1: No tak, ale to jest wspaniałe.
0: My też bardzo, bardzo pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego. Nie tylko dziś, ale tak generalnie.
1: Uściskajcie od nas babcię Stawkę.
0: Koniecznie.

0: Lech Janerka i nie tylko dlatego, że dziś gramy tylko polskich artystów i tylko polskie piosenki. A dlaczego jeszcze, to za chwilę Państwo usłyszą w kalendarium muzycznym. Natomiast mamy jeszcze kilka meldunków. Meldunek od pana Pawła z Monachium, meldunek od pana Mateusza ze Sztokholmu, który pachnie już kwitnącymi zawilcami, fiołkami i jaskrami. No i mamy też, słuchaj, meldunek z Łotwy, z Rzeszycy. Pan Witek nas serdecznie pozdrawia i pisze, że słucha nas wszędzie. Najczęściej właśnie w Rzeszycy, gdzie bywa służbowo. Za chwilę, jeśli nie mamy nic przeciwko, będziemy razem z nim biegać wokół jeziorka. Potem pojedziemy rowerem. Bardzo często też nas słychać pod prysznicem podobno.
1: O, to jesteśmy czyściutcy, świeżutcy, mało tego, tacy fit.
0: I jeszcze wysportowani, no właśnie.
1: Ciekawe, ile kilometrów dziennie o poranku robimy.
0: O, panie
1: Witku.
0: Piąteczkę,
1: dziesiąteczkę, czy jeszcze więcej?
0: Panie Witku, prosimy dać znać, ile tych kilometrów z panem wokół tego jeziora pokonujemy. Może być też łącznie z i bieganie, i później na rowerze, to ile tych kilometrów razem z panem robimy. Mateusz Andruszkiewicz teraz, bo już tutaj też czeka w blokach startowych i za chwilę się wyjaśni, o co chodziło z tym Lechem Janerką.
2: Choć 2 maja nie jest szczególnie częstą datą premier na polskim rynku muzycznym, to mamy dziś rocznice, bez których polska muzyka nie byłaby taka sama. I nie chodzi tylko o to, że urodziny obchodzi dziś Norbi. Choć to również istotna część polskiej muzyki rozrywkowej, ale mamy dziś rocznicę urodzin takich twórców jak choćby Bogdan Lebl. Poeta, prozaik, publicysta i autor tekstów, piosenek, artystów tak wielu, że musielibyśmy wymienić całą litanię i właściwie to dlaczego nie. W ciągu 8 dekad aktywności pisał dla SBB, Perfektu, Krzysztofa Cugowskiego, Stana Borysa, Niebiesko-Czarnych, Demono, Nocnej Zmiany Bluesa, Starego Dobrego Małżeństwa, Edwarda Hulewicza itd. itd. A najważniejsze celowo zostawiam na koniec, czyli współpraca Lebl na Lepa.
3: Łamie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą.
2: Wspomniany już Stan Borys zaangażował w latach 60. Lebla do nowo formującego się składu Blackout. Zaczęło się od napisania utworów Boję się psa, Ktoś wziął mi i Nic mi więcej nie potrzeba. Po Blackoutie był Breakout, a z Breakoutem były choćby takie płyty jak Blues, Kamienie czy Karate, a więc przede wszystkim lata 70. i to właśnie spod pióra Bogdana Lebla wyszło Kiedy byłem małym chłopcem, hej.
3: Kiedy byłem małym chłopcem, hej.
2: Tak jak możemy dziś mówić przy okazji rocznicy urodzin Bogdana Lebla o tandemie muzyczno-pisarskim Lebl na Lepa, tak trzeba powiedzieć o jeszcze jednym artyście, który obie te role spaja w sobie od wielu dekad. A jego ostatni przejaw działalności muzycznej to płyta, na którą prawie 2 dekady musieliśmy poczekać, czyli Gipsowy odlew falsyfikatu.
4: Nie pamiętam prawie nic. Nie pamiętam, co się śni.
2: To właśnie 2 maja we Wrocławiu urodził się Lech Janerka. Uosobienie niezależności na polskim rynku muzycznym, założyciel zespołu Klaus Mittwocha, później autor solowego dorobku, który rozpoczął się od historii podwodnej w 1986 roku, a kończy na wspomnianym gipsowym odlewie falsyfikatu z 2023, na który trzeba było poczekać 18 lat. A częścią obrazka dołączonego do tej wyczekiwanej premiery albumu była gala Fryderyków i 5 statuetek, które powędrowały wtedy do Lecha Janerki właśnie za wspomniany album.
4: Śpi, śpi, śpi inteligencie, choć setno spi nutki w przeklęcie.
2: O tym, że solowy dorobek kończy się na gipsowym odlewie falsyfikatu, mówiłem celowo boku, jak przypuszczam, ogromnemu smutkowi uwrażliwionych na słowo i muzykę Janerki. Artysta ogłosił niedawno zakończenie kariery. I tak oto ponad 40 lat dorobku artystycznego ma swój finał w postaci trasy koncertowej, którą Lech Janerka zaplanował w tym roku w ważnych dla niego miejscach koncertowych w Polsce, jak choćby warszawska Stodoła 18 listopada. Dziś mamy też rocznicę urodzin instrumentalistów polskich kultowych składów, jak Lady Punk na przykład, którego basista Krzysztof Kieliszkiewicz urodził się 2 maja w 72.
5: Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen?
2: Z kolei w 64 2 maja urodził się gitarzysta T-Love Jacek Perkowski.
6: Mówiono o nim King w mieście świętej wieży.
2: Choć w przypadku obu muzyków to nie tylko gra we wspomnianych zespołach, ale też solowy dorobek, które mają na koncie. Krzysztof Kieliszkiewicz wydał kilka solowych płyt jak Dziecko Szczęścia, Drapacz Chmur czy Szczerze albo Wcale. Jacek Perkowski album Perkos wydał w 2005, współpracował też z Kobranocką, grał z Demono, a w 2022 wrócił do T-Love. My z kolei na moment wrócimy jeszcze do lat 80. Bo nie byłoby Lombardu, nie byłoby Meluzyny, nie byłoby Alchemii i serii kolejnych solowych płyt, gdyby swego czasu w Szczecinku 2 maja właśnie na świat nie przyszła jedna z najważniejszych ikon polskiej muzyki, czyli Małgorzata Ostrowska. Podobnie jak wspomniany Lech Janerka, Małgorzata Ostrowska też zaplanowała na ten rok ważną trasę koncertową, niepożegnalną bynajmniej, a jubileuszową na 45-lecie działalności artystycznej. My zaplanowaliśmy z kolei niepożegnalne, niejubileuszowe, takie sobie zwykłe, kalendarium w przyszłym tygodniu po 7. Do usłyszenia.
0: I kalendarium też się powtarza co sobotę i ono wcale nie jest takie zwykłe. Ono jest niezwykłe. Mateusz Andruszkiewicz. Dziś po polsku, a co będzie za tydzień? No, czas pokaże, jak to mówią ładnie dziennikarze.
1: To ja jeszcze powiem Państwu, że oczywiście do Iwa wysyłamy pocztówkę.
0: Oczywiście.
1: Bo zasady są niezmienne. Dobrze, że są jakieś niezmienne zasady. A polega to wszystko na tym, że jeżeli Państwo uchylą na drzwi do swojej codzienności, nagrają się, wystarczy naprawdę wziąć do ręki dyktafon i taki plik MP3 do nas wysłać i powiedzieć, w jakich codziennych

0: gdzie obecnie pracuje w szkole z internatem jako nauczyciel łaciny i greki. Szkoła uczy w języku angielskim. Plan nauczania jest oparty na międzynarodowych egzaminach z Cambridge. Pani Ania na co dzień mieszka w Londynie, ale od kilku lat jest na kontrakcie w tym małym i mało znanym kraju w Afryce. Ludzie są cudowni, chociaż ciągle pytają, po co tu przyjechałam. Nie mam niestety czasu, żeby więcej pisać, bo mam bardzo napięty plan na weekend, ale może później napiszę więcej i nawet jakieś zdjęcia mogą się pojawić, więc Pani Aniu, jak tylko znajdzie Pani czas, to bardzo, bardzo poprosimy, bo moja ciekawość jest bardzo rozbudzona.
1: Ja już w ogóle widzę w Pani taką osobę, która może zostać naszą gościnią, żeby nas trochę w ten klimat wprowadzić.
0: Bo tam nas
1: jeszcze nie było.
0: Nie. Sobotni brzask w Malawi.
1: Albo z Malawi.
0: Widzę, że te twoje plany tutaj dalekosiężne.
1: No, trzeba mierzyć wysoko i marzyć z rozmachem. O,
0: i niech to będzie w takim razie kropka pierwszej godziny, a my pożegnamy się, no oczywiście, meluzyną.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Czarmary!
0: Czarmary!
2: Czarmary!
0: To ciekawe!

0: co zostaje po piosence oraz jak interpretować tekst. Już dziś, po 9:00, w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Renata Przemek. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Sobotni brzask.
3: Dzień dobry. Minutka po 8:00.
4: Patryczek Rabiega.
3: Weroniczka Wawrzkowicz.
4: I Fran.

0: Franusiuk.
1: Franuś. A ja Franeczek chciałem.
0: No to ładnie.
1: Franek, wolisz Franusia czy Franeczka? Szybka decyzja. Ani to, ani to?
0: To wszystko.
1: Jeszcze jest, a, jeszcze Franio. Jest Franio.
0: O, to bardzo ładnie.
1: No to Franio. To Franio w... O.
0: Wójcicki.
1: Wójcicki, właśnie. Jakoś... Jakoś twoje nazwisko dzieje? Mi się zawsze, wiesz, jak mówię, to mam przyklejone do Franka, więc jak teraz trzeba było odmienić, to był
0: trzeba
1: problem.
0: Trzeba było dorosnąć do nazwiska,
1: trzeba było
0: słuchaj.
1: Dorosnąć, no my chyba nigdy nie dorośniemy,
0: chyba
1: wiesz, tak
0: nie.
1: Sobie myślę.
0: No bo mnie sprowokował tą minutką, a nie minutą, więc...
1: Aha, czyli moja wina, oczywiście,
0: no,
1: jak zwykle.
0: Musi być jakiś winny, nie to, żebyśmy tak zlubili zdrobnienia, więc już obiecujemy, że nie będziemy, drodzy państwo, bo wiem, że jest bardzo dużo osób, które nic tak nie irytuje, jak na przykład pieniążki, czy już przyszły. Pieniądze, koniec, kropka. Więc tyle, jeżeli chodzi o zdrobnienia. Natomiast zachwyty to będą zachwyciska.
1: O, no to teraz żeś powiedziała.

0: Pogoda.
1: Piękna, słoneczna i ciepła majówka. Tego doświadczamy i będziemy doświadczać w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy zachmurzenie małe i mnóstwo słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. No i temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 26 na północnym zachodzie.
2: No to ja nas zabieram do Barcelony. Tam dziś 19 stopni, sporo chmur, ale padać nie będzie. No i idealna pogoda w Kopenhadze do łazikowania po mieście, 22 stopnie, piękne słońce.
1: O proszę bardzo, no to kto dzisiaj w Kopenhadze, to wygrał los na loterii.

0: 11 minut po 8, a to oznacza, że pluszową zbroję właśnie wyjmujemy z szafy, otulamy się i przekazujemy Państwu to dobro, które nas spotkało w ostatnim tygodniu dalej. Proszę bardzo, czyń honory, koleżanko.
1: No to zaczynam od zachwytu przyrodniczego. Napisałam, zresztą zawsze zawracam gitarę Patrykowi, kiedy upoluję nowego motyla w obiektywie.
0: To nie jest żadne zawracanie gitary, to jest po prostu też wzbudzanie mojego podziwu i takiej naprawdę dziecięcej radości. Ty wtedy tego małego Patryczka, który jest w środku, tak szturchasz i on się wtedy tak pobudza.
1: No to dobrze, to napisałam ci, że nie doczołgałam się do rusałki żałobnika, żeby zrobić porządne zdjęcie makro, ale mam z daleka i dzięki temu w końcu wiem, jak się ten motyl nazywa. Bo już jakiś czas temu, drodzy Państwo, chodząc po lesie, zobaczyłam naprawdę takiego motyla giganta, który nawet też, jeżeli chodzi o sposób latania, to mam wrażenie, że on tak pięknie szybuje, jakby w ogóle pokazywał to swoje piękno. Jest bardzo duży, ma taki kolor czerń, ale w zasadzie to jest taki ciemny brąz przechodzący w czerń. Trochę mi się kojarzy z takim umaszczeniem labradorów czekoladowych, tylko jeszcze bardziej głębokie to jest. Ma takie obwódki białe, więc proszę sobie w ogóle wyobrazić taki czekoladowy brąz wchodzący w czerń. Obwódka skrzydeł jest biała i jeszcze są niebieskie kropki. Tych niebieskich kropek, jak latał, to oczywiście nie widziałam. Dopiero potem się przyjrzałam, kiedy sobie zrobiłam przybliżenie. No już kilka razy skubańca widziałam, ale nie mogłam po prostu dobiec. Tym razem udało mi się dobiec tak, żeby mniej więcej go zobaczyć, no w miarę wyraźnie, ale oczywiście jeszcze jako fotografka mnie to nie satysfakcjonuje, więc jeszcze będę się czołgać i łapać. A ponieważ jest to motyl długowieczny, żyje tak do 11 miesięcy, więc już wiem, gdzie przebywa w okolicy, także mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. No i okazało się, że nazywa się rusałka żałobnik i to jest jeden z największych, jak czytam, najpiękniejszych polskich motyli. No i drodzy Państwo, pojawia się na przykład właśnie w takich miejscach, gdzie jest las, gdzie jest jakaś polana, ponieważ żywi się głównie wyciekającym sokiem drzew z brzozy i dębów oraz dojrzałymi owocami, rzadziej nektarem kwiatów. No i żałobnik to jest taki gatunek, który, jak czytam, pomimo żałobnej nazwy, uważany jest za symbol zwiastujący wiosnę, często pojawiający się, gdy temperatura wzrasta. Podobno nawet w marcu może się pojawić. No tym razem nie wiem, czy miał szansę na to, żeby się pojawić w marcu, ale już jest, więc proszę się rozglądać. Wygląda obłędnie. I jeszcze czerwończyk żarek. To jest też...
0: Kocham te nazwy, absolutnie kocham.
1: Ja uważam,
0: kocham,
1: że w ogóle owady, motyle mają najpiękniejsze nazwy, takie, które pokazują, że Polacy mają poczucie humoru, że potrafią się bawić słowem w ogóle takim... No jest dużo wdzięku w tym.
0: No odorka zieleniaka to długo nikt nie pobije, tak, ale tutaj godno ma konkurencję.
1: Złotook na przykład, który...
0: Złotook?
1: Złotooki, tak.
0: Złotooki, a.
1: No, to, no i one są niesamowite, bo one z odwłokiem wibrują i podobno jest 20 w ogóle gatunków tych owadów. One są mszycożercami, ale żeby się mogły rozmnażać, to one grają różne melodie. Ale każdy z tych 20 gatunków gra inną i muszą się te gatunki zgrać, czyli być dokładnie na takiej samej radiowej fali, bym powiedziała, żeby mogło dojść do tego, żeby one się rozmnożyły.
0: Czyli taka latająca szafa grająca trochę. Mhm. Ciekawe.
1: Niesamowite i takie nawet, powiedziałabym, że podziemne muszle koncertowe budują i taką sieć korytarzy. Ale to wszystko będzie, drodzy Państwo, jutro w Niezapominajkach. W taką stronę skręcam, nie wiem, gdzie mnie to dalej zaprowadzi, ale idźmy za tym. Więc to był zachwyt przyrodniczy, a teraz zachwyt książkowy. Pisz do mnie na Łódź. Życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. Książka Małgorzaty Czyńskiej. No i to jest ten moment, kiedy po wojnie Warszawa jest w gruzach i na kilka niezwykłych lat takim sercem polskiej kultury stała się Łódź. I wypisałam sobie kilka fragmentów, bo niesamowite jest to, że patrzymy, jak zaczynało się rozwijać życie literackie, filmowe, teatralne, więc dużo wielkich nazwisk w tej książce się pojawia. I zacznę może od łodzianina. Julian Tuwim z urodzenia mógł rozpływać się, jak pisze Małgorzata Czyńska, w zachwytach nad miastem fabrycznych kominów, fabrycznych syren, nad całym tym zadymionym kominogrodem, bo kominogród, tak mówiono na Łódź, w którym upłynęły mu dzieciństwo i wczesna młodość. W wierszu Łódź, o proszę, nawet poezja w pluszowej zbroi się pojawi.
0: Nie ma przypadków.
1: Deklarował, bo sam oświadczam, mój gród to Łódź, to moja kolebka rodzima. I dalej. Niech sobie Ganges, Sorrento, Krym pod niebo inni wynoszą, a ja Łódź wolę. Jej brud i dym szczęściem mi są i rozkoszą. Wszystkich łodzian teraz pozdrawiamy. No i podobno, kiedy jako 20-latek Tuwim przeniósł się do Warszawy, tęsknił za tym swoim kominogrodem. Niesamowity jest też ten nastrój. Jan Kot opisuje, wojna się dla nas skończyła. Oczekiwaliśmy na ten dzień przez lata, ale teraz jak gdyby nas to wyzwolenie zaskoczyło. Nie wiedzieliśmy nawet, gdzie będziemy mieszkać. Dla wielu, także dla Kota, pierwszym przystankiem był Kraków, który pozostał nietknięty przez działania wojenne. W czasie wojny był stolicą Generalnego Gubernatorstwa, ale komunistom nie odpowiada ze względów ideologicznych. Są też fragmenty, kiedy Łódź powojenną wspomina poetka Julia Hartwig, która pisze, w Łodzi było pustawo. W Łodzi ona akurat spędziła rok. W momencie, tutaj żeby sobie wyobrazić, w momencie wyzwolenia w Łodzi mieszkało około połowy mieszkańców sprzed wybuchu II wojny światowej. Aż trudno uwierzyć, że we wrześniu 1939 roku to było drugie co do wielkości miasto Polski. No ale potem już mamy kolejne dane, czyli od stycznia do końca 1945 roku do Łodzi przybyło blisko 206 tysięcy ludzi i przeprowadzono spis ludności w 1946 roku w lutym i wtedy on pokazał, że miasto już liczyło niemal 499 tysięcy osób, co stawiało je na pierwszym miejscu w kraju przed Warszawą. Nic dziwnego, że był ogromny kłopot wówczas z wolnymi mieszkaniami. W 1945 roku zaczęło obowiązywać nowe prawo lokalowe. Można było mieć na własność tylko jedno mieszkanie, a ci, którzy byli singlami, żyli samotnie, no to musieli mieć współlokatorów. Musieli się na nich po prostu zgodzić. Że Łódź była niezburzona, to było dla nas wszystkich wielkie szczęście, opowiadała Krystyna Sieleniowska, ale początkowo ona pękała w szwach, bo tych warszawiaków się tu zwaliła cała kupa i każdy chciał się jakoś zahaczyć i żyć. Zdarzało się też, jak pisze Małgorzata Czyńska, że łodzianie wracali do swoich mieszkań, a te już były zajęte przez nowych lokatorów. No i też te kontrasty były niesamowite, bo na przykład no, wiele osób pamiętało doskonale Warszawę w gruzach, a ta tam portier w Liberii, w Grand Hotelu w Łodzi ze złotymi galonami, bagażowy z wózkiem, miękkie bordowe dywany, marmurowe posadzki, zapastowana podłoga, błyszczące klamki, więc to było trochę jak dla tych warszawiaków, którzy przyjeżdżali, miasto jak z innej planety. No i jest też, słuchaj, taki fragment, mam nadzieję, że teraz go szybciutko wyłowię, kiedy Jan Kot opisywał pewną swoją współlokatorkę. Przyznaję, że bardzo mi się spodobało określenie, że ktoś może być absolutem nieporządku i domowej anarchii. Pewnie nie przez przypadek mi się spodobało, no ale dobra. Moje poniemieckie mieszkanie na Bandurskiego w domu, przydzielonym hojnie pisarzom w pierwszych dniach po wyzwoleniu, miało 3 pokoje, pisze Jan Kot. Mieszkaliśmy z M zawsze tylko w jednym, aż do jego zupełnego zniszczenia. M była chyba najbardziej leniwą istotą, jaka istniała na świecie. Nawet była leniwa w miłości. Tutaj już ten wątek erotyczny Państwu pominę. W łóżku jedliśmy, w łóżku pisała wiersze i czasami tłumaczyła za mnie i dla siebie. Była tam jakaś broszura, która w końcu wyszła pod moim nazwiskiem. Jestem nieporządny, ale M była absolutem nieporządku i domowej anarchii. Nigdy nie sprzątała, nigdy nie myła naczyń. Nawet sama myła się i czesała tylko przed spaniem. Każdy z trzech pokoi, słuchaj, no...
0: Przed spaniem to bez sensu.
1: No, przyjemnie zawsze też przed spaniem i rano i wieczorem przecież.
0: No dobra, jak co kto lubi.
1: Teraz, jeżeli Państwo mają na przykład problem, że nie zdążyli przed majówką wysprzątać, to na pewno nie doprowadzaliście do takiego nieporządku mieszkania, jak wspomniana M. I teraz uważaj, razem z Janem Kotem, nie to, żeby go tutaj wybielać. Każdy z trzech pokoi starczał nam nie dłużej niż na tydzień. Kiedy już nie można było w nim wytrzymać, zamykaliśmy go na klucz i przenosiliśmy się do następnego. Po miesiącu całe mieszkanie z kuchnią było już w stanie zupełnego rozkładu. Przenosiliśmy się wtedy na dzień lub dwa do gościnnych pokoi czytelnika i przywoływaliśmy Niemki z obozu pracy przymusowej, nie wiem jak to się w końcu nazywało, do sprzątania. Chwaliły to sobie zresztą, bo dostawały parę groszy, coś do zjedzenia i czasem nawet niedopitą butelkę wódki. Więc mamy tutaj życie literackie, mamy życie filmowe, ale tak naprawdę pokazuje też Jan Kot, jak wyglądała ta codzienność. No przyznaję, że No to był taki dom chyba nietypowy jednak.
0: Dość mocno bym powiedział.
1: Nie wiem, czy państwo mieli kiedykolwiek takie doświadczenia, żeby przenosić się z pokoju do pokoju, zamykać, a potem wzywać ekipę sprzątającą, więc przyznaję, że no to była ta opowieść, która mnie między innymi zatrzymała. Ale jest też fantastyczny moment, kiedy powstaje Polskie Życie filmowe. Są opowieści o Danucie Szaflarskiej. No i bieda była ogromna, więc najczęściej aktorzy młodzi grali w tych ubraniach, które po prostu mieli w szafie, ale ona biedna się spotykała między innymi, bo miała taki charakterystyczny kapelusik, że część pani oczywiście mówiła, tak, chodzi sobie tutaj w tych strojach, żeby podkreślić, że to ta aktorka, to z tego filmu jakby nie mogła innego kapelusika sobie założyć, a kapelusik był po prostu kapelusikiem, który został zabrany z domu. Więc polecam państwu bardzo mocno, bo to jest książka, która pokazuje ludzi, którzy w końcu są na takim etapie życia, kiedy ta wojna się skończyła. Mają w sobie ogromne poranione serca, zranienia, ale też taki głód właśnie życia towarzyskiego, świętowania. Zdawali sobie, jak pisze Małgorzata Czyńska, zdawali sobie sprawę z tego, że nastąpił koniec świata, który znali, ale zwycięstwo nad śmiercią dało im mnóstwo wiary we własne siły. Szalone życie towarzyskie uśmierzało tęsknotę za przedwojenną przeszłością i lęk przed przyszłością, a praca nadawała sens egzystencji. Faktycznie patrzymy na taką pracę, która w zasadzie nie wychodzi z tej pracy, bo te relacje towarzyskie przechodzą w relacje zawodowe, więc polecam państwu z całego serca. Pisz do mnie na Łódź, życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. I teraz ekspresowo dorzucam film. Film dla tych, którzy w końcu chcą odetchnąć, pośmiać się tak z serca. No i zobaczyć taką polską rodzinę w takim lustrze karykatury, czyli Teściowie 3, wyobraź sobie, włączyłam sobie wczoraj Trójkę, tak. Czyli na ekranie między innymi Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Iza Kuna i Adam Woronowicz, reżyseruje Jakub Michalczuk, a scenariusz to jest dzieło Marka Modzelewskiego. No i muszę przyznać, że no coraz bardziej wchodzę w klimat rodziny Chrapków i Wilków. Uwielbiam Wojtka Mycwaldowskiego w roli właściciela takiego prowincjonalnego lokalu, w którym mają się odbyć chrzciny. Chociaż niektórzy z różnych względów są poinformowani, że to nie chrzciny, tylko kompletnie inna impreza. Bardzo lubię nie od dzisiaj Adama Woronowicza i jego rys komediowy, ale też fantastycznie się odnajduje, uważam, Marcin Dorociński. I myślę, że on się w ogóle świetnie bawi na planie, bo no rzadko dostaje takie role typowo komediowe, więc jeżeli chcą państwo sięgnąć po taką lekką komedię, przy której wielokrotnie się człowiek uśmiecha i też się nie musi zajmować problemami całego świata, to polecam. Teściowie 3.
0: No i jeszcze fantastyczna w roli drugoplanowej jest Magdalena Popławska.
1: O tak, jako pani psychiatrka.
0: No nie będziemy państwu, chociaż bardzo mnie korci, żeby zdradzić, co tam się dzieje, ale tak, ale też jest absolutnie fantastyczna, także dołączam się do tego zachwytu. Zresztą wszystkie trzy części Teściów to jest naprawdę kawał fantastycznej rozrywki, takiej właśnie na oderwanie się od rzeczywistości, więc jeśli będą mieli państwo kiedyś okazję, to ja też zachęcam, żeby obejrzeć.
1: No i dzięki, nawiązując do wątków przyrodniczych, dzięki Adamowi Woronowiczowi, nauczycie się, jak jest wiewiórka po angielsku.

0: To teraz ja wchodzę cały, no nie na biało, ale...
1: Na brązowo, czarno.
0: Na brązowo.
1: Ty jesteś w kolorze tego, rusałki żałobnika.
0: A to nie jest brązowy, to jest taki łososiowy ten
1: sweter. To nie jest brązowy, błagam cię, Patryk.
0: No musisz go zobaczyć w świetle dziennym, to jest taki łososiowy.
1: Idę zapalić światło, gadaj do państwa, bo nie będziesz mi wmawiał, że to jest kolor łososiowy.
0: Szanowni państwo, zacznę od tego, co wydarzyło się na antenie wczoraj, czyli od mojej rozmowy z Patrycją Ewangelistą. No i co? No i co? Teraz będziesz odszczekiwać, widzisz? No.
1: Hał, hał.
0: Łososiowy. Taki bardziej
1: ale
0: łososiowy niż brązowy.
1: Drogi, nie, łososiowy to nie jest. Ja bym powiedziała, że to wchodzi w fiolet i róż i szarość.
0: No tak. Ale nie w brąz.
1: No nie w brąz, ale guziki chociaż są brązowe. Faktycznie światło mieliśmy taką, jak my to nazywaliśmy, taką jaskinię. Nie, jak to się...
0: My to nazywaliśmy nie ciemnia. O Jezu, patrz, nie pamiętam.
1: Patrz, ja też już nie pamiętam.
0: Krypta.
1: Tak, że funkcjonowaliśmy trochę w krypcie, tak mniej więcej do 8:00.
0: Ale to głównie w okresie takim jesienno-zimowym, jak jest ciemno, tak. Jak to jeszcze do państwa mówimy, ale już jest pięknie jasno, więc tak, więc...
1: No więc wchodzi na różowo, szaro-fioletowo on.
0: Tak. I Patrycja Ewangelista. Wczoraj miałem okazję, znaczy nie wczoraj, tylko już tydzień temu, połączyć się z Manilą, ze słynną filipińską reporterką, która no tak się pochwalę, udzieliła mi jedynego wywiadu w Polsce. I bardzo państwu polecam tę rozmowę. Jest do znalezienia i we wczorajszych podcastach, w audycji Cały Nasz Świat i także na naszym radiowym YouTubie, bo też jest zapis wideo. Nie tylko dlatego, że to jest rozmowa bardzo ważna i bardzo poważna, ale też także dlatego, jaką osobą jest Patrycja Ewangelista. Już pomijam fakt, że jest naprawdę wybitną reporterką, która przeszła przez piekło, która przetrwała piekło, bo to, co w latach 2016-2022 działo się na Filipinach za czasów Rodriga Duterte, co opisuje w swojej książce Niektórych trzeba zabić, to było naprawdę piekło. Na celowniku byli też, albo może przede wszystkim dziennikarze, którzy opisywali to wszystko z narażeniem własnego życia. To poza tym wszystkim jest po prostu bardzo ciepłą, wciąż uśmiechniętą reporterką, która dzieli się swoimi doświadczeniami, która dzieli się swoją wiedzą, która ma fantastyczne i bardzo mądre przemyślenia. Emocje po tych kilku latach od tych wydarzeń wciąż w niej buzują i są na tyle mocne, że ona przed rozmową zapytała, czy nie będzie mi przeszkadzało, jak będzie w trakcie wywiadu paliła papierosy, bo to jej po prostu pomaga się skoncentrować i pomaga właśnie te emocje okiełznać, a gdy opowiada o tym, co przeszła, co przeżyła, co opisywała, no to naprawdę te emocje czasami biorą górę, więc polecam państwu z całego serca tę rozmowę, tak jak mówię, wczorajsza audycja Cały Nasz Świat i nasz radiowy YouTube, także jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to zachęcam. Tak samo jak zachęcam, by sięgnąć po książkę Patrycji, Niektórych trzeba zabić, Rządy terroru na Filipinach. No nie jest to oczywiście lekka, łatwa, majówkowa lektura, ale bardzo ważna i bardzo potrzebna. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w Pluszowej Zbroi też o tej książce jakiś czas temu opowiadałem. No a tak jeszcze a propos książek, to ten zachwyt pocztówkowy, o którym opowiadałem, to jest historia następująca. Jakiś czas temu byłem na bazarku, tak jak wiedzą państwo, bazarek po prostu spożywczy z warzywami. No ale było też stoisko, na którym pan miał książki. Taki mały antykwariat, powiedzmy coś takiego, i zobaczyłem, że jest tam książka za 5 zł, więc w zasadzie za darmo. Jonathana Carrolla, którego nigdy nie czytałem, więc stwierdziłem, że to jest idealna okazja, skoro zobaczyłem, że ona tam jest, to wszechświat do mnie przemówił, musisz kupić, więc kupiłem tę książkę. To był oczywiście egzemplarz używany. No, książka niestety mnie rozczarowała, mówiąc szczerze, całując ul. To jest ta pozycja. Chociaż jak później poszparałem w internecie, to Rzeczywiście krytycy tę książkę zmiażdżyli, zresztą czytelnicy też, i podobno jest to najsłabsza książka w dorobku Jonathana Carrolla, więc po prostu chyba od złej zacząłem, ale nie zrażam się, może jeszcze po jakieś książki tego autora sięgnę. To jest książka z 1997 roku i wyobraź sobie, Weroniko, i wyobraźcie sobie państwo, że w tej książce była pocztówka.
1: Jaka piękna.
0: No, ona jest graficznie może jakoś nie cudowna, bo ona jest w zasadzie biała, ale...
1: Ale właśnie taka estetyczna.
0: Taka bardzo estetyczna, ale ma hipcia, hipopotama, takiego małego hipopotama z... Jest adres ogrodu zoologicznego w Opolu z wszystkimi danymi do przelewu i tak dalej. I słuchaj, ta pocztówka ma też taki napis: kupując tę kartkę korespondencyjną w urzędach pocztowych, przyczyniacie się państwo do odbudowy po powodzi ogrodu zoologicznego w Opolu. Czyli ktoś, ja tak sobie już taką historię do tego dorobiłem, ktoś musiał tę książkę Jonathana Carrolla kupić w 97 roku, kiedy się ukazała, wtedy, kiedy trwała ta wielka powódź w Polsce, kupił tę pocztówkę, żeby ją wysłać, służyła mu pewnie jako zakładka do tej książki, zapomniał o niej, no i teraz po tych blisko 30 latach... Ja tę książkę z tą pocztówką kupiłem, no i ta pocztówka zostanie wysłana, pójdzie w świat, bo nie może być inaczej. I tak sobie pomyślałem, że chyba ona powinna do Iwa trafić. Co
1: no
0: myślisz?
1: No dokładnie, że tak.
0: Ten hipopotam jest przypisany.
1: Ja nawet myślę, że my możemy, bo nie wiem, czy państwo, ja teraz dopiero to ogarnęłam, że ten hipopotam jest na tej części kartki, na której też jest adres. Jest podzielona na część lewą i prawą. A ta główna część, na której zazwyczaj jest jakiś obrazek,
0: tak, jest pusta.
1: Pusta. To możemy coś narysujemy.
0: Oczywiście. Możemy coś narysować.
1: Co potrafisz narysować? Bo ja tak kiepsko, kwiatka chyba.
0: No ja też kwiatka, słoneczko, ale myślę, że jak narysujemy wspólnie jakiegoś motyla w tym wszystkim, to będzie...
1: To czerwończyka
0: będzie
1: okay. Żarka na przykład.
0: Na przykład.
1: Albo modraszka. Jakieś kredki tu w radiu?
0: Nie mamy.
1: A poszukamy.
0: Ale to możemy zrobić, słuchaj, to możemy zrobić dwa w jednym i to możemy zrobić coś a la kolorowankę i Iwo sobie to pokoloruje.
1: O, bardzo dobry pomysł.
0: Widzisz, także hipopotam z 97 roku zostanie wreszcie po blisko 30 latach wysłany. Swoją drogą zupełnie jakoś nie pamiętałem, że była taka akcja Poczty Polskiej ze zbieraniem pieniędzy na odbudowę ogrodu zoologicznego w Opolu. Kartka korespondencyjna, tak to się po fachowemu wtedy nazywało, także to jest taki mój zachwyt i chyba kolejny dowód na to, że wszechświat z nami rozmawia i podsuwa nam tutaj różne ciekawostki. No a jeszcze...
1: A ty myślisz, że to jest hipopotam?
0: A co to jest?
1: No tak, zaraz to wrzucę do AI, bo tak...
0: No nie, no...
1: No proszę cię.
0: A tam w ogóle nie jest podpisane, że hipopotam z opolskiego zoo?
1: Nie, ty sobie to wymyśliłeś.
0: No jak sobie, pokaż.
1: No
0: pokaż. No to nie może, nie, no, no to no oczywiście, no to jest mały hipcio.
1: Zaraz zobaczę.
0: No nie, no proszę cię. To tak samo, wiesz co, tak samo będzie jak z tym moim swetrem, który niby jest brązowy, a
1: szczekać?
0: Jest łososiowy.
1: No dobra, to ja sprawdzam.
0: To ty sprawdzaj, ja jeszcze państwu opowiem o filmie, który myślę, że będzie idealny na majówkę, choć jego akcja dzieje się zimą. Być może wielu z państwa już ten film widziała, bo swego czasu było o nim głośno, zresztą nominowany był do kilku Oscarów. Przesilenie zimowe. Taki jest tytuł, ale dobry, pozytywny i taki naprawdę bardzo otulający film. Rzecz dzieje się w latach 70. w elitarnej szkole w Stanach Zjednoczonych. Przychodzi koniec semestru i uczniowie na przerwę zimową, na Boże Narodzenie, na święta Bożego Narodzenia, rozjeżdżają się do swoich domów. Ale nie wszyscy, bo w szkole zostaje grupa, która z różnych powodów musi te zimowe wakacje spędzić w szkole. No i z tą grupą zostaje także opiekun, który ma w czasie tej przerwy pilnować, żeby nastolatkowie nie roznieśli szkoły. Z uczniami zostaje Paul Henhen, najbardziej restrykcyjny i, jak łatwo się domyślić, najbardziej nielubiany nauczyciel. W trakcie tej przerwy część uczniów obmyśla skuteczny plan, by jednak na święta wyjechać i z tym nauczycielem nie spędzać ferii. Na narty zabiera ich bogaty ojciec. ojciec jednego z nich, ale nie udaje się skontaktować z rodzicami jednego z uczniów, Angusa, no i on jest zmuszony jednak zostać. Angus jest bardzo utalentowanym, super mądrym młodym człowiekiem, ale sprawia dość dużo kłopotów. Chłopak, tak jak wspomniałem, zostaje w szkole sam z nauczycielem i kucharką Mary, która odpowiedzialna jest za przygotowywanie dla nich posiłków. Mary niedawno straciła jedynego syna, który zginął w wojnie w Wietnamie, więc mierzy się z gigantyczną rozpaczą. No i troje takich rozbitków, każdy z bagażem własnych trudnych doświadczeń, są zdani tylko na siebie, zamknięci w zasypanej szkole, bo zima w latach 70., wtedy kiedy dzieje się akcja tego filmu, naprawdę jest srogą zimą i daje się mocno we znaki. Nic więcej Państwu nie zdradzę, powiem tylko, że naprawdę super ciepły, cudowny film z humorem, bo mimo trudnych tematów jest tam bardzo dużo humoru, z humorem właśnie pokazujący, jak totalnie różni ludzie mogą być dla siebie mili i mimo wszystko stworzyć więź przyjaźni i takiego wzajemnego zrozumienia. Paul Giamatti w roli głównej, tego irytującego i najbardziej nielubianego nauczyciela, a w roli Angusa, i to chcę podkreślić, czyli tego ucznia, który zostaje w szkole, debiutant Dominic Ressa, to jest jego pierwszy film, w ogóle pierwsza rzecz, w której wystąpił, no a zagrał tak, że szczena opada, także jeśli będą mieli Państwo okazję, a jest ten film na jednej z platform streamingowych, także łatwo go znaleźć, to bardzo, bardzo proszę sięgnąć. Przesilenie zimowe, jak to się ładnie po polsku mówi taki feel good movie.
1: O, no to jest bardzo dobry moment. A gdzie można zobaczyć?
0: No nie mogę tutaj teraz...
1: Ale platforma streamingowa,
0: jest na platformie streamingowej, tak. No takiej najpopularniejszej, myślę, że większość naszych słuchaczy ma subskrypcję tej platformy. Także Przesilenie zimowe bardzo polecam. No i co, hipopotam czy nie hipopotam?
1: Za bardzo wyszczekana byłam. Hał, hał, muszę. Ale słuchaj, AI pisze tak... Obraz przedstawia czarno-białą grafikę przedstawiającą hipopotama wykonaną w stylu rysunku ręcznego lub ryciny. Rysunek charakteryzuje się szczegółowym kreskowaniem, co nadaje mu teksturę i przypomina styl vintage lub ilustracje z dawnych ksiąg. Ilustracja przedstawia młodego lub karłowatego hipopotama, to mnie zmyliło, no bo on po prostu tak, i tego ogonka tutaj nie było. W pozycji stojącej, patrzącego w dół. Technika jest to prawdopodobnie grafika wektorowa lub skan ilustracji, często wykorzystywana w projektach graficznych jako clip art. Także już Państwo wiedzą, jaka pocztówka zostanie wysłana. Teraz się zastanawiam, jak my narysujemy motyla, skoro ja miałam problem, żeby rozpoznać hipopotama.
0: No to ja narysuję tego motyla.
1: Dobra.
0: Tak zrobimy.

0: Maria Peszek. A teraz będzie poezja w prozie Brzasku.
1: Jak najbardziej tak. Dzisiaj mam dla Państwa tomik zatytułowany Raptularz. To jest ten tom, za który dwa lata temu, w 2024 roku, pani Urszula Kozioł otrzymała literacką nagrodę Nike. I pamiętam, że krytyk Dariusz Żółtowski stwierdził między innymi, że ten tom to jest lekcja z antropologii starości, która, miejmy nadzieję, czeka nas wszystkich. Bardzo lubię to zdanie i też myślę, że to zdanie pozwala docenić starość, bo to jest przywilej, że my się starzejemy i że możemy dożyć późnego wieku. Pani Urszula odeszła w 2025 roku i bardzo się cieszę, że ona zdążyła odebrać tę nagrodę. Rok wcześniej, w 2024, została laureatką literackiej nagrody Nike. Poetka, której wiersze były tłumaczone i na angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, serbski, hiszpański i niderlandzki. A ja na dzisiaj wybrałam taki wiersz, który bardzo nam pasuje do sobotniego Brzasku, bo nosi tytuł Nie mijaj ranku. I brzmi następująco. Nie mijaj ranku, zatrzymaj swe ptaki, jeszcze się zdążysz naobracać w czasie. Przystań mi wiosno w półobrocie światła, wahaj się chwilę w odcieniach zieleni. Przedłuż mi zmierzchu swą wczesność dosyta. Nie śpiesz się, maju, trwaj moja miłości. O lata, kiedy się wami nacieszę. Przemija życie jak noc. W okamgnieniu przemija ziemia w ułamku promieni.

0: 8.49, już 8.50 w zasadzie, bo to za 10 sekund. Także sprawy klimatyczne, szanowni państwo, teraz przez kilka minut przejmą antenę Radia Nowy Świat i dziś, tak jak zapowiedziałem, wracamy do otrąbusów i do naszej ulubionej ekologicznej akcji społecznej. Jak już państwo doskonale wiedzą, akcja Żabia Odyseja, czyli oddolna inicjatywa, w której to mieszkańcy i wolontariusze przenoszą żaby, ratując je w ten sposób od śmierci pod kołami samochodów, uratowała do tej pory około 21 tysięcy płazów. Także naprawdę to działa na wyobraźnię. Zresztą akcję docenił m.in. Washington Post, agencja Associated Press, a przed kilkoma dniami została ona nagrodzona także w konkursie Perły Mazowsza. Także zasłużone wyróżnienia moim zdaniem. W ubiegły weekend odbyła się uroczysta premiera książki dla dzieci Żabia Odyseja. To jest historia inspirowana tym, co każdego roku dzieje się w otrębusach i w okolicach. Na premierze książkę czytał sam Jerzy Radziwiłowicz, więc mogą sobie państwo wyobrazić, jak wspaniała była to interpretacja. Iwona Pastuszka-Wedral odpowiedziała jest za tę książkę. Ona wymyśliła całą historię, ona ją zilustrowała. Ekologicznych wątków edukacyjnych jest tu mnóstwo i bardzo się cieszę, że Radio Nowy Świat objęło to wydawnictwo patronatem medialnym. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki, więc proszę się zgłosić, kto ma dzieci i chciałby wspólnie z nimi w tę Żabią Odyseję wyruszyć. Brzask@nowyswiat.online. A ja już teraz zachęcam, by posłuchać autorki i ilustratorki Iwony Pastuszki-Wedral.
1: Zostałam zaproszona na festyn do Otrębus. Przybyłam i w rozmowie z Łukaszem Franczukiem wyszło, że prowadzą taką akcję przenoszenia żab, nazwaną przez nich Żabia Odyseja. I gdzieś od razu w mojej głowie zakiełkował pomysł, ale on się siedział tam w mojej głowie przez rok. I w tym roku wraz z wiosną i z pojawieniem się Żaby Renaty, czyli maskotki tutejszej akcji, wypłynął. Po prostu momentalnie welna przyszła i bardzo szybko ta książka powstała.
2: A czy od razu wiedziałaś, że to jest historia, którą trzeba opowiedzieć w książce?
1: Tak, właściwie mogę powiedzieć, że to był taki impuls, że to jest świetny temat, żeby uwrażliwiać dzieci na to, że nawet takie małe stworzenia, które często zamieszkują tereny, również zamieszkane przez nas, napotykają na przeszkody, nie do końca mogą sobie same poradzić. No a taka akcja też pokazuje, że nawet tym najmniejszym możemy pomagać. I to przekłada się na całą resztę, na cały ekosystem tak naprawdę.
2: Takie wątki edukacyjne, wątki ekologiczne nie pierwszy raz pojawiają się w twoich książkach, prawda?
1: Tak, staram się przede wszystkim w moich książkach zawierać wątki, które mogą być wykorzystane w życiu codziennym. W moich książkach nie ma antybohaterów. Właściwie można powiedzieć, że są sami dobrzy bohaterowie. Bo nigdy nie wiadomo, jaki bohater będzie miał wpływ na młode pokolenie. I uznałam, że tak właśnie będę realizować w ten sposób jakąś mini edukację wartościami, które sama chciałam przekazywać moim dzieciom.
2: A skąd w ogóle pomysł, żeby nauczycielka WF-u, bo to chyba możemy zdradzić, zajęła się pisaniem i ilustrowaniem książek dla dzieci, bo to też jest ważne, że ty nie tylko wymyślasz te historie, ale też sama je ilustrujesz.
1: Właściwie od zawsze uwielbiałam rysować, ale nigdy nie myślałam, że będę robić to w taki sposób jak obecnie, czyli ilustrować dla innych autorów, ilustrować swoje książki. Natomiast pomysł zrodził się w momencie, kiedy opowiadałam swoim dzieciom historię. One nie chciały zasypiać przy świetle, więc trudno było czytać. I no, tak wyszło po prostu, samoczynnie, a że głowę miałam od zawsze pełną pomysłów. Nigdy nie mogłam usiedzieć na jednym miejscu, więc przyszedł moment, kiedy mogłam to wykorzystać.
2: Trudno się pisze książki dla dzieci?
1: dla mnie łatwo, w sensie, że mam ogrom pomysłów, może dlatego, że wciąż we mnie dużo dziecka i wcale nie chcę się tego pozbywać. Trudność jest w znalezieniu czasu na napisanie, na zilustrowanie. Zwykle odbywa się to w porach nocnych, ale mogę podziękować swojej rodzinie, która jest bardzo wyrozumiała, i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że odważyłam się pokazać swoją twórczość na zewnątrz, bo też zawsze były obawy, jak zostanie to odebrane, ale taką ogromną nagrodą i słowami, które są dla mnie bardzo ważne, to są słowa moich córek, które powiedziały, że są ze mnie dumne, że nie myślałam o tym, co powiedzą inni, i że jednak odważyłam się.
2: Czyli to córki zawsze są pierwszymi czytelniczkami?
1: Tak. I są bardzo szczere.
2: Czyli krytyczki ostre?
1: Wychwytują pewne szczegóły, które mnie umykają, ale nie spotkałam się z negatywnymi ich opiniami. Mam nadzieję, że nie ze względu na to, że jestem ich mamą.
2: Zapytałem o to, czy trudno się tworzy dla dzieci właśnie z tego powodu, że mam wrażenie, że dzieci przez to, że są bardzo szczere i bardzo otwarte, są chyba też właśnie takimi trudnymi odbiorcami, trudnymi w takim sensie, że no właśnie,

0: Zawsze można też podyskutować, ale to też pokazuje, że jesteśmy różni i że nie każdemu musi się podobać to samo. I to był też ten moment, kiedy uznałam, że tak, pokażę moje książki światu, bo być może trafią do takiego odbiorcy, który je zrozumie, któremu będzie się to podobało. I tak jest.
1: To zdradź jeszcze na koniec, co jest pierwsze, czy historia, czy ilustracje, czy to powstaje równocześnie, czy najpierw wymyślasz całą historię, a dopiero później myślisz, jak ją zilustrować, jak to wygląda, jak te kulisy procesu twórczego u ciebie wyglądają?
0: Inspiracje chwytam. Właściwie można powiedzieć, że Żabia Odyseja najpierw miała tytuł, a potem została stworzona historia, na końcu ilustracje. Ale bywa różnie, bo pomysły przychodzą w różnych momentach dnia. Staram się je zapisywać, nie zawsze jest to możliwe. Właściwie zaczynam od tego, co chcę przekazać w tej książce, jakie wartości chcę przekazać czytelnikom. I do tego dorabiam historie. Staram się, żeby one były też zabawne, ale właśnie na tyle edukacyjne, nienachalnie przekazywane te wartości, żeby czytelnik mógł je zrozumieć, a z drugiej strony nie czuć się naciskany.
1: I o tym wszystkim opowiadała Państwu Iwona Pastuszka-Wedral. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Już dziś Maria Lengren,
1: Tomasz Giemza
0: koncertowo będą spełniać życzenia.
2: To jest swego rodzaju cud, który należy świętować.
1: Bardzo dziękuję. A teraz, aby nie przesadzić z tym chwytaniem za serce i z poruszaniem czułej struny,
0: przypomnijmy, że studio i siedzących w nim prowadzących będzie można podejrzeć w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online.
2: Także do takich zabaw, cudów
0: zapraszamy już dziś po godzinie 10. Sobotni brzask.
3: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz,
4: Patryk Rabiega
3: i Franek Wójcicki. 2 minuty po 9, więc zaczynamy trzecią godzinę sobotniego brzasku.

0: Pogoda.
1: Mogę marzenie jeszcze?
2: Możesz.
1: Zamarzyło mi się, żebyśmy kiedyś nadawali sobotni brzask z jednego z miast w Polsce, który otwierałaby taka górniczo-hutnicza orkiestra, w ogóle taka orkiestra dęta.
2: No to chyba na Śląsku najlepiej.
1: Drodzy Państwo, może jest jakiś na przykład taki koncertmistrz, o, to jest trudne słowo, ze Śląska, który mógłby tak zagrać na otwarcie, taki dżingiel otwierający, to by było coś.
2: Słyszę to i widzę to, zdecydowanie. No dobrze, no to mamy kolejny plan do zrealizowania w przyszłości.
1: Musimy długo żyć, naprawdę.
2: No pogoda też robi nam paparara, tak jak ta orkiestra górniczo-hutniczo-dęta. A my na to co? A my na to super. W zachodniej połowie kraju i w centrum i na północy mnóstwo słońca, nieco więcej chmur, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na pozostałym obszarze kraju. No i bardzo ciepło, bo temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 22 w centrum do nawet 26 na północnym zachodzie.
1: No to Rzym robi nam pam pararam 23 stopnie.
2: Bo za chwilę nieco dłuższe zwierzenia kulinarne. O, Nicola Palladini za chwilę się pojawi.

0: Minęła dziewiąta, więc w sobotnim Brzasku czas na wielkie majówkowe śniadanie i dziś splotą się historie polsko-włoskie, bo razem z nami jest Nicola Palladini. Dzień dobry, buongiorno.
1: Buongiorno tutti. Dzień dobry, dzień dobry.
0: No właśnie, Nicola czy Nico?
1: No właśnie, tutaj jest, no tak jak normalnie opowiadam, to Nicola, kiedy jestem na scenie i kiedy występuję, a Nico bardziej w kuchni, bo też jest troszeczkę bardziej domowo, jest troszeczkę bardziej na ty. Trochę próbuję skrócić ten dystans też między ludźmi, więc mówię Nico, ale też opowiadam zawsze to samo. Jestem tutaj od 15 lat i od 15 lat mnie spotyka to, że dzwonią do mnie wszyscy i proszą, żeby rozmawiać z panią Nicolą. Ale ja się tym bawię, bo mówię za każdym razem tak, przy telefonie. Potem jest moment ciszy, potem się śmieją. Ale właśnie Nico tutaj w kuchni to lepiej pasuje.
0: No to Nico, pierwsze pytanie podchwytliwe. Już zdradziłeś, że jesteś tutaj 15 lat. No to która kuchnia lepsza, włoska czy polska?
1: No to tutaj muszę powiedzieć, że niestety włoska. Mimo, że też kiedy się spotykam z moimi rodakami, to zawsze się pytają: Nico, a ty jesz te ogórki zepsute? Mają na myśli oczywiście kiszone. Ja mówię, że tak, że ja lubię, nie mam żadnego problemu z tym, ale niestety to jest też nastawienie, żeby się przyzwyczaić, żeby wszystko próbować. Ze mną nie ma żadnego problemu, bo ja za każdym razem to jem wszystko i lubię jeść, więc próbować smaki. No, może nie do końca wszystko kocham, ale pokochałem też tą kuchnię polską.
0: A pamiętasz, co cię najbardziej w tej naszej kuchni zaskoczyło te 15 lat temu, kiedy ją poznałeś?
1: Pamiętam, że mogę powiedzieć o takim wątku, kiedy byłem w Krakowie i byłem w Nowej Hucie i wylądowałem, bo znajomi z teatru mnie zaprosili, żeby pójść właśnie zjeść i zaprosili mnie do baru mlecznego. Dla Włocha bar mleczny to jest zupełnie coś nie.
0: Egzotyka.
1: Tak, egzotyka. Było zimniej w środku w tym barze mlecznym niż na zewnątrz. Było minus 27, bo jeszcze były takie zimy dość intensywne i dość mocne. I powiedzieli mi, a musisz tutaj spróbować żurek. I ten smak tego żurku, no to oczywiście jest już podpowiedź do tego, co tutaj właśnie w Polsce, jak ta kuchnia funkcjonuje, jak ona smakuje. Sytuacja była dość ciekawa i dość śmieszna, bo ja myślałem, że tutaj będzie też ta życzliwość, jesteśmy w jakimś tam miejscu trochę domowym i tak dalej, a tutaj pani rzuciła tą kiełbasą i tym jajkiem do środka do tego żurku, bo żurku wyleciała z tego talerza, no ale smak był wyjątkowy i było to bardzo ciekawe pod kątem właśnie tej, no, kwaszności. Ale dużo takich potraw później też mnie tam zaskoczyło, zalewajki, no schabowy, dobry schabowy, no to wiadomo, że bym jadł nawet codziennie, ale to jest już bardziej w koncepcji też kotoletta la milanese, więc jesteśmy blisko właśnie kuchni mediolańskiej. No mięsa to są zawsze, może nie reprezentują do końca kuchni włoskiej, że od razu kiedy myślimy właśnie o Włochach, o Italii, to od razu nam przychodzi coś takiego, ale na przykład no to skoncentrujemy się na pierwszych daniach. Co tutaj, ta koncepcja zupełnie nie istnieje. Pomywacie zupę i danie główne. A my mamy primi piatti, więc pierwsze dania i drugie dania. I już tutaj muszę wszystkim też słuchaczom powiedzieć, że nie robi się czegoś takiego jak filet z kurczaka z makaronem obok. To nie istnieje w kuchni włoskiej, więc to musimy o tym zapomnieć.
0: A czego ci brakuje w polskich smakach, w polskiej kuchni, jeśli chodzi o te włoskie smaki i zapachy?
1: Wiesz, jest trochę też podejście do pewnych dań i do zbudowania tych dań. U nas to przede wszystkim królują produkty, więc produkty muszą być bardzo dobrej jakości. Tutaj nie mówię, że w Polsce nie można ich znaleźć, bo można. Trzeba tylko trochę też się zapoznać, posmakować i dojść do pewnej struktury dań. Przykład, to mamy soffritto. Soffritto to jest start wszystkiego, na przykład kiedy robimy sosy albo kiedy robimy na przykład jakieś risotto. Więc podgrzewanie tłuszczu, najczęściej oliwa, ale może być czasami też to zmieszane z masłem. I do tego wchodzą pewne aromaty, które muszą się tylko podgrzać i oddać ten aromat i ten smak właśnie do tego tłuszczyku. Tłuszczyk jest nośnikiem smaku, więc potem do tego właśnie wchodzą pomidory, czy mięso, czy wino, czy inne rzeczy. No, gotowanie z winem to właśnie jest też ciekawe. Bardzo często mówią, a ja mam dzieci w domu, nie mogę gotować z winem. Alkohol to pierwsza rzecz, która paruje, więc to jest tylko ten posmaczek, który właśnie potem sobie tam poczujemy. Trochę inaczej się właśnie podchodzi, trochę inna jest nawet też ta włoszczyzna. Jak mówimy o królowej Bonnie, która przyjeżdża i tutaj ten, to nie przyjechała z tą tacką z supermarketu, gdzie mamy teraz te wszystkie rzeczy. Nasza święta trójca, no to rzeczywiście mamy cebulę, marchewkę i seler naciowy. To zmienia wszystko. Jak używamy ten korzeniowy, który to nie jest to samo warzywo, no to tutaj zmienia nam się cała też koncepcja tego wszystkiego. Nie? Więc od tego startujemy i no ten start jest inny. I oczywiście sery na końcu. Nie zawsze sery wchodzą, tak? Bo tutaj za każdym razem widzę, a zrobiłem risotto z krewetkami, teraz dam dużo parmigiano reggiano i będzie dobre. Zabijamy te krewetki. Więc fajnie jest to, że ludzie chcą jak najbardziej już uzyskać te wszystkie wiadomości i też się podszkolić, też wiedzieć i stąd właśnie też to, co robię na co dzień, nie? Uczenie ludzi.
0: Właśnie powiedzmy trochę o warsztatach kulinarnych, które prowadzisz, bo szanowni państwo, Niko jest też nauczycielem i tą swoją wiedzę, którą ma we krwi włoską, jeśli chodzi o kuchnię, stara się, tą wiedzą stara się dzielić ze wszystkimi, którzy przychodzą na warsztaty. Czy Polacy to są pojętni uczniowie?
1: Tak, muszę powiedzieć, że bardzo chcą się nauczyć, są bardzo ciekawscy tego wszystkiego, co się krąży wokół kuchni włoskiej, ale tak jak startuję też z warsztatami, lubię się też nazywać trenerem kulinarnym niż nauczycielem, bo w tym momencie to też, kiedy spotykamy się na takie 4-godzinne gotowanie, co jest bardzo fajną przygodą, jak człowiek się dobrze bawi, to 4 godziny to lecą od razu.
0: Oj, tak.
1: I to wszystko po prostu się kończy i już mówię, ale co, już? Już idziemy do domu? No są szczęśliwi bardzo, bo też wychodzą z dużą ilością też jedzenia, wszystko zapakowane. Najlepiej na takie warsztaty to zawsze się udawać się z własnymi pojemniczkami. Malutki, większy i tak dalej, w zależności od tego, co tam robimy. Ale no to jest fajna przygoda pod kątem poznawania nie tylko smaków, poznawania produktów. Piszą sobie nie tylko te rzeczy, które są napisane oczywiście w przepisach. Ja nie zawsze mówię, że też zostawcie przepisy tam na stole, to musicie zabrać do domu. Mnie nie zabierzecie do domu, więc lepiej się słuchać i lepiej tutaj w tym momencie iść za żywym przepisem, który będzie was tutaj zaprowadzać. Ja lubię ciekawostki też opowiadać, skąd taki pomysł na takie danie, więc ta edukacja jest zmieszana z zabawą, więc człowiek się bardzo dobrze w tym czuje i to zrobiło się no, modne.
0: A gdybyś miał teraz na naszym radiowym stole postawić jedną włoską potrawę, jedno włoskie danie, to co by to było i dlaczego akurat to?
1: Zróbmy tak. Może nie jeden, tylko dwa.
0: No dobrze, niech będzie.
1: Nie tak, będę tutaj próbować sprostować pewne informacje, bo najczęściej to, co jest omylne, to jest to, że carbonara, ja jestem Rzymianinem, więc dla mnie carbonara to jest święto. Carbonara, zaczynamy od tego, przede wszystkim to nie muszą być koniecznie spaghetti, więc za każdym razem mylimy, że jak jest jakiś rodzaj makaronu, jakiś krój makaronu, to biorę spaghetti. Nie, niekoniecznie. Tutaj potrzebujemy coś też bardziej mięsistego i o makaronach też moglibyśmy rozmawiać godzinami, bo tutaj musimy też to odróżnić. I dlatego też ci powiedziałem o tych dwóch potrawach, bo tu będziemy potrzebować makaron z pszenicy durum, więc mamy pszenicę twardą i wodę i właśnie w tym momencie to możemy sobie kupować rigatoni, bucatini i tak dalej. Ale składniki są najważniejsze. Jakbyś musiał tutaj w tym momencie postawić coś, co będzie tutaj zachwycało, to prostota, ale nie do końca. Musimy mieć ten ser, który jest nam potrzebny, więc ser pecorino romano. Jak pojedziemy do Mediolanu, tutaj ci z Mediolanu to będą na pewno na mnie krzyczeć, ale oni używają bardzo często parmigiano reggiano. To nie są te same sery. Pecorino jest owcze, a parmigiano reggiano jest z mleka krowiego, więc już smak jest totalnie inny. Dobre, obie wersje, ale no w Rzymie to trzymamy się tego. Jajka, tylko żółtka. Nie używamy pełnych jajek. A w innych miejscowościach to używają całe. Albo robią taki miks. Do tego czasami słyszę, że ktoś dodaje śmietany.
0: No w Polsce to podstawa, jeśli chodzi o carbonara.
1: No ja słyszałem już różne te teorie, że na przykład boczek polski wędzony bardzo dobrze pasuje. Może wygląda tak samo, ale to nie jest tak samo, bo tutaj wchodzi ta wędlina, która jest emblematem według mnie kuchni rzymskiej. Jedną oczywiście, bo też mamy bardzo bogatą tą ofertę, ale guanciale. to jest podgardle i policzek, od głancia, bo to właśnie od policzka, no to mamy zupełnie inną część mięsa i sposób, bo tutaj musimy też edukować troszeczkę, że te wędliny włoskie, no w 90% to mamy dojrzewające wędliny i to jest jedna z nich. Tłusta, ale też kiedy będziemy iść po zakup takiego głęcza, to zobaczymy, jak przekroimy, że ten tłuszcz jest taki różowiutki, jeśli jest naprawdę dobrej jakości. Nie jest całkowicie biały, to nie jest słonina. Więc przygotowanie tego wszystkiego z dobrym makaronem i też tutaj polecam, żeby się dobrze odżywiać, żeby czytać, jakie marki są też polecane przez Włochów. Są niektóre, które już nawet kiedy ktoś kupuje, myśli, że to jest włoskie, no to myślimy tutaj i ktoś mu mówi, że... To jest we Włoszech nazywane makaronem dla turysty. Więc też zależy, czy chcemy gotować dobrze, czy chcemy gotować bardziej turystycznie. A drugie danie, o które chciałbym tam opowiedzieć, no to też mamy coś do sprostowania naprawdę. Spaghetti bolognese nie jest daniem włoskim. Okej, zapomnijmy o tym, bo tutaj musimy też trochę historii, trochę też popatrzeć na to. Ktoś był na pewno w Bolonii. Albo też się przyglądał tej kuchni. I coś mu się tam podobało, że było z długim makaronem, ale to nie były spaghetti. I też bolognese, bo był w Bolonii. Dla waszej ciekawostki, spaghetti bolognese w kuchni bolońskiej, takiej tradycyjnej, to są spaghetti z tuńczykiem. Więc jak będziemy w restauracji się pytać o to, to kelner się popatrzy trochę dziwnie, bo serio, przyjechałeś tutaj, żeby to spróbować, jest tyle takich dobrych rzeczy, od tortellini, mortadella i tak dalej, i potem przychodzimy do tego. Makaron to jest tagliatelle, więc mamy drugi makaron, który jest makaronem jajecznym, więc jajka i mąka 00. O mące też mógłbym godziny rozmawiać, ale oszczędzę wam to teraz to.
0: No to umówimy się na oddzielne rozmowy o makaronie i o mące.
1: No właśnie. I tutaj też jak idziemy do sofritto, to co opowiadałem przedtem, to podgrzewanie, no to właśnie wchodzi mięso siekane, niemielone, które właśnie potrzebujemy i wołowe, i wieprzowe, jeszcze do tego kawałek pancetty. To wszystko się zaczyna gotować, jest zalewane oczywiście pomidorami, winem i do tego w niektórych wersjach też mlekiem i to się gotuje 4,5 godziny. Więc cała koncepcja. Musimy tam stać i patrzeć na ten ragu alla bolognese, bo to jest ten sos, który byśmy chcieli zrobić. Tylko, że zostawiamy go tam i od czasu do czasu tylko go mieszamy. Ale czas jest bardzo istotny i bardzo ważny. I też tutaj, jeśli mówimy właśnie o tą nazwę, tagliatelle alla ragu alla bolognese, no to też musimy wiedzieć, że ragu nie jest słowem włoskim, tylko jest słowem francuskim. Więc to jest metoda gotowania powoli. Więc wszystko ma swoje znaczenie i wszystko ma swoje wytłumaczenie, że tak powiem.
0: Bardzo się cieszę, że obaliliśmy przy okazji kilka mitów związanych z kuchnią włoską. Powiedz, jak w ogóle się zaczęła ta twoja przygoda z gotowaniem? Czy u ciebie w domu, no bo jak sobie wyobrażam włoską kuchnię, to od razu widzę babcię, która gotuje i która przekazuje swoją wiedzę, te swoje umiejętności kolejnemu pokoleniu i albo to pokolenie złapie bakcyla, albo nie. Czy tak było też w twoim przypadku?
1: Raczej tak, ale to też jest moja dusza może, która jest bardzo związana z tym gotowaniem. Już od dziecka kręciłem się po kuchni i chciałem tam obserwować. Od tego, że coś smakowało bardzo dobrze, to chciałem się dowiedzieć. Zapachy w kuchni babci, no to oczywiście też byłem inspiracją. Może tutaj mogę też jakąś ciekawostkę opowiedzieć o jaki byłem dzieckiem. Na przykład byłem uparty też na kolory. Więc jak się szło na przykład do babci i ona przygotowała właśnie takie fettuccine, to jest jeden z makaronów właśnie jajecznych, robiony ręcznie i z bardzo właśnie takim dobrym sosem pomidorowym i czasami też robiła właśnie ragu, to ja nie chciałem tego jeść.
0: Bo co, nie wyglądało? Wersję.
1: Coś było, coś mi przeszkadzało i coś było takiego, że ten i za każdym razem robiłem tą, pytałem się, czy mogę dostać tą wersję, którą się właśnie dla takich niejadków i które tam nie lubią jakieś dziwne rzeczy z jeściem, no to zawsze prosiłem o wersję masełko i parmigiano reggiano. I to było właśnie to zrobione tak, żeby wszystko się roztopiło fajnie i jadłem. Kiedy ja spróbowałem te fettuccine i kiedy się już przekonałem, to żałowałem, że tyle lat tego nie jadłem. Więc dla mnie to było też takie wow. Ale bardziej tutaj babcia, to w moim przypadku to mama.
0: Mama?
1: Tak. Jak gotowała, to było to sztuka. Za każdym razem coś innego, nawet z trzech składników potrafiła zrobić naprawdę pyszne jedzenie i dla mnie to było za każdym razem takie wow.
0: A aktorstwo i reżyseria pomagają w kuchni? Bo oprócz gotowania to też twoja druga pasja i twoje drugie zajęcie, o czym jeszcze państwu nie powiedzieliśmy, ale właśnie odkrywamy ten sekret, że Niko jest nie tylko kucharzem, nie tylko trenerem kulinarnym, ale także aktorem, reżyserem i bardzo dużo występuje na scenie.
1: Tak, no teraz troszeczkę mniej, ale powód, dla którego przyjechałem do Polski, no to jest mój oryginalny zawód. Ja kucharzem, że tak powiem, bardziej trenerem kulinarnym. Dostałem się tutaj w Polsce i podczas właśnie jednej przygody z tym, no, tym moim zawodem, więc z teatrem. Jestem aktorem musicalowym, występowałem przedtem w musicalach we Włoszech, różne produkcje, a potem no, chciałem coś też na zewnątrz. Ale to też trochę z przymusu i trochę też z drugiej strony, ponieważ tutaj w Polsce jest trochę lepiej z teatrem niż we Włoszech, bo istnieją teatry etatowe, więc jest cała obsada, która potem gra w przedstawieniach lub nie, ale jest jakby związana z jednym teatrem. U nas teatry to są tylko i wyłącznie produkcje prywatne. Mhm. Więc kiedy mówimy o musicalach, to maj, czerwiec, szykujemy się już na castingi, które się odbywają, żeby potem startować we wrześniu, bo w lecie się robią właśnie próby. Ja grałem w jednym musicalu w Alicji w Krainie Czarów. Zrobiliśmy pierwszy sezon, mieliśmy zrobić drugi, a tu raptem jest ta informacja, że nie robimy tego drugiego sezonu. Ja castingi nie robiłem, bo już miałem już umowę podpisaną, co teraz zrobić. Więc poszukałem coś poza. I znalazłem casting do musicalu Kabaret w Polsce. Przyjechałem, oczywiście się patrzyli na mnie jak na kosmitę. Włoch, który przyjeżdża do Polski, żeby grać w musicalu Kabaret, to jest to troszeczkę... Pytali się 10 razy. Naprawdę chcesz do Polski? Powiedziałem, no przyjechałem, jestem. Więc udało się. Dostałem rolę mistrza ceremonii, od tego się właśnie zaczęło. Potem różne właśnie przygody, aż do Poznania, gdzie grałem główną rolę w Kiss Me Kate, musical Colportera, na podstawie Poskromienia z Łuśnicy Szekspira. I tam poznałem też różne osoby, które no, wokół tego teatru pracowały, ale nie tylko. I pewne właśnie tutaj znajomości powiedziałem, ale tak świetnie gotujesz, tak świetnie opowiadasz, dlaczego nie zaczynasz tej przygody, żeby właśnie uczyć? Zaczęło się. I to mi się strasznie spodobało, ponieważ prowadzenie takich warsztatów kulinarnych to dla osoby prowadzącej to jest pewien rodzaj przedstawienia. Może kameralne, bo mamy tak od 12, 16, 20 osób. Czasami też prowadzę takie spotkania integracyjne, gdzie jest 60 i nawet po angielsku, więc mamy też styczność z takimi firmami, ale wolę właśnie, kiedy ktoś przychodzi tak jak do teatru. Płaci bilet, żeby zobaczyć dane przedstawienie, a nie, że jest tam przypadkowo, bo ktoś mu powiedział jej idź, nie? Więc tak, to bardzo pomaga pod tym kątem, że też to, co robiłem przed teatrem, tutaj otwieram malutki nawias, ja pracowałem w resortach takich wakacyjnych w różnych krajach i tam też robiło przedstawienia, ale też uczyłem się rozmawiać z ludźmi. I też no, w tym momencie skupiać się na tym, co człowiek by chciał usłyszeć, robić, albo też w tym momencie, żeby się trochę zrelaksować. Ja przychodzę na takie warsztaty osoby, to są skrępowane, jeśli są pierwszy raz, bo nie wiedzą, o co chodzi. Ja im mówię, nie bójcie się, za chwilę będziemy jedną wielką włoską rodziną, więc będziemy się dobrze bawić. I kuchnia jest, według mnie, i takie warsztaty, to nie ma czegoś lepszego, które łączy ludzi. I które właśnie nam daje takie fajne poczucie, że czuję się komfortowo. Jak jeszcze do tego do brzuszka włożę coś dobrego i poczuję te smaki. Kubki smakowe w tym momencie będą szalały.
0: Szaleństwo jest, tak.
1: I więc od tego momentu zaczyna się takie fajne, fajna zabawa z doświadczeniem. I dlatego też te ciekawostki, więc ja się też szykuję. Lubię bardzo, kiedy ludzie przychodzą i wychodzą z wielkim uśmiechem.
0: No to fantastycznie to słyszeć. Polecamy państwu w takim razie śledzenie Nikoli w mediach społecznościowych i w internecie i udział w takich warsztatach. Jak państwo słyszą, i scena, i kuchnia mają wbrew pozorom bardzo wiele wspólnego. Nicola Palladini był razem z nami. Bardzo ci dziękuję za te smakowite opowieści.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.

My tutaj rysujemy motyle na pocztówkach, które za chwilę pójdą, polecą w świat, a dla Państwa mamy jeszcze krótkie zwierzenia, tym razem Renata Przemyk jest gościnią Adama Stasiaka, także kontynuujemy dzień z polską muzyką w sobotnim Brzasku, chociaż zanim Renata Przemyk, to jeszcze Kaja.

0: Dzikie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami Renata Przemyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak się pani dzisiaj czuje?
2: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze znoszę to, że zima się skończyła i przyszła wiosna.
1: Proszę mi powiedzieć, jak interpretować tekst w piosence?
2: Wiarygodnie. Przede wszystkim, jeżeli śpiewamy to, co lubimy i to, co wypływa z nas i wierzymy w to, to myślę, że reszta już pójdzie sama. Trzeba po prostu dać temu wypłynąć.
1: Czy cudze teksty są trudniejsze do interpretacji dla pani niż na przykład tekst piosenki Biegnę?
2: Ważne jest, żeby być w zgodzie z tym, co się śpiewa. Zdarzają się wielkie dzieła poezji, poetów z różnych zakątków świata, które tak trafiają nam do serca, że dodając do nich muzykę, możemy śpiewać jak własne, a czasem niektóre własne jakoś koślawo brzmią, także wydają się mniej wiarygodne.
1: W kontekście piosenki Biegnę, czy oddech jest zawsze odpowiedzią?
2: Oddech jest najważniejszy. Bez niego nie ma życia, ale bardzo ważne jest właśnie, żeby to odbywało się w zgodzie z sobą, własnym tempem, żeby nawet to przyspieszenie oddechu i tętna było świadome, za naszą zgodą, planowane, tak jak my chcemy, żeby to nie było ściganie się z życiem, z kimś, z losem, czy pogoń za czymś, za szczęściem, tylko po prostu biegnięcie w swoim własnym kierunku, w swoim tempie i czasem w swoim, czasem wybranym przez nas towarzystwie.
1: Dokąd pani biegnie?
2: Przed siebie. W pewnym wieku dowiadujemy się, że wiele naszych celów było złudnych, że nic nie trwa wiecznie, że najważniejsze jest to, co przeżywamy tu, teraz. Jutra może nie być tak naprawdę. Więc jeżeli teraz nie będziemy szczęśliwi, to możemy nie zdążyć.
1: Czy zostaje w pani coś po piosence?
2: Podwyższone tętno, przyspieszony oddech, to zawsze. Ja jestem bardzo emocjonalną osobą i bardzo przejmuję się tym, co robię w życiu w ogóle, z kim jestem, ale też tym, co robię. Muzyka zawsze była moją pasją i uwielbiam śpiewać. Muzyka jest moim językiem, moją łącznością ze światem, więc wszystko to, co wypływa ze mnie z dźwiękiem, z tekstem, przyjmuję i oddaję bardzo emocjonalnie i zawsze jestem bardzo, bardzo przejęta, po całym koncercie zwłaszcza, no po pojedynczych piosenkach też, ale wolę, jak to trwa właśnie cały koncert, jak jestem w stanie zbudować więź ze słuchaczami.
1: Jak pani myśli, co jest trudniejsze? Utrzymanie prawdy czy właśnie kondycji w technice wokalnej?
2: Jedno i drugie. Znaczy sama prawda podana koślawo może nie trafić wystarczająco dobitnie, natomiast sama technika też nie wystarczy, ale bardzo się przydaje. Dobrze jest mieć jakby wszystkie narzędzia i wszystkie możliwości, żeby trafić jak najbardziej przekonująco do słuchacza. Śpiewanie świetnie masuje mózg, uczy koordynacji, uczy radzenia sobie nie tylko z aparatem mowy, ale też z emocjami, panowaniem nad takim tu i teraz. Trzeba nadążyć za akompaniamentem i za wieloma innymi czynnikami i w bardzo krótkiej formie poradzić sobie z tym, żeby piosenka była zaśpiewana, podana tak wyraziście i tak prawdziwie, żeby była w stanie zainteresować widza. Możemy być nawet bardzo szczerzy i prawdziwi, ale zwyczajnie nudni. To też jest ważne, żeby dać z siebie taki ładunek emocjonalny, żeby przekonać widza, bo w takim codziennym życiu nie zawsze potrzebujemy całego arsenału tych środków artystycznych. Scena jest miejscem absolutnie niesamowitym i tam mamy tę możliwość trafić do widza, do słuchacza tak najbardziej jak można.
1: A kiedy pani czuje, że coś było dobrze zaśpiewane?
2: Po reakcji publiczności.
1: Ale zakładam, że zawsze ma pani świetne reakcje publiczności.
2: Za każdym razem jest inaczej. Nie ma takich sytuacji, że się raz czegoś człowiek wyuczy, wyszkoli, ma doskonałą technikę i za każdym razem wyjdzie tak samo. To się nie zdarza. Wszystko może pójść nie tak, ale oprócz tego po prostu mamy różne dni. Lepsze, gorsze. Mamy też nawet wśród tych lepszych, wśród tych gorszych jest jeszcze naprawdę spore zróżnicowanie. Każda publiczność jest inna. Fajnie jest znaleźć sobie w publiczności jedną osobę, czy grupkę, czy kilka, czy któryś rząd i obserwować właśnie, jakie to robi wrażenie, albo śpiewać wręcz do jakiejś konkretnej osoby i za każdym razem jest zdobywanie publiczności na nowo. Każde miejsce, każda sala ma jakiś swój geniusz locji. Dla mnie też jest ważne, dla wielu myślę, to czy to jest sala z tradycjami takimi siedzącymi, typu teatr, filharmonia, tego typu miejsce, czy to jest jakiś klub, hala czy plener. I to jakby sprawia, że dodatkowa energia się gdzieś pojawia w takich miejscach, gdzie ktoś spodziewa się, że będzie bardzo żywiołowo. Ja mam zróżnicowany repertuar i teraz w tym aktualnym programie są piosenki i te bardzo refleksyjne, cichsze, wolniejsze i te takie bardzo mocne, rytmiczne, wyśpiewane naprawdę takim mocnym głosem. I to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, właśnie tak zbudowany program, żeby widz cały czas był zaskakiwany.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Krótkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z Renatą Przemek.
2: Uczestniczyłem kiedyś w warsztatach wokalnych z panią Grażyną Łobaszewską i ona nam zdradziła, że najważniejsza jest cisza pomiędzy dźwiękami. Jaki pani ma stosunek do takiej tezy?
3: Cisza jest podstawą, chociaż bardzo rzadko zdarza się taka absolutna. Nawet jak nam się wydaje, że jest cicho, to jak się dobrze wsłuchamy, to jakieś szumy możemy usłyszeć, a czasem nawet swoje własne w głowie. Cisza jest takim testem, odbiciem od dźwięku. Fajnie jest umieć właśnie od niej wystartować, żeby siebie usłyszeć, żeby gdzieś uporządkować sobie w głowie i być w porządku z samym sobą, samą sobą, jeszcze abstrahując od tego, co zaczniemy za chwilę robić. I to nie musi zawsze być śpiewanie. Ale myślę, że to życiowo jest po prostu podstawa. Żeby mieć te chwile, żeby móc mieć przestrzeń w ogóle w sobie i czas, żeby się z sobą poukładać. I to też jest ważne. Myślę, że przy wszystkich sztukach scenicznych i w ogóle w wyjściu do ludzi. Jak człowiek jest sam z sobą pogodzony, spokojny, zharmonizowany, to zupełnie inaczej będzie i piosenki, i każdy rodzaj, tak jak mówię, sztuki scenicznej podawał publiczności, bo to musi być przemyślane, to musi być poukładane, oczywiście wyćwiczone też, ale wtedy najważniejszy jest widz. Wtedy najważniejsze jest to, żeby ten materiał, który mamy, mówimy o piosence w danym momencie, żeby on trafił wieloma kanałami do tego widza, słuchacza. To nie jest tylko dźwięk, to nie jest tylko tekst dobrze podany melodią, dźwiękiem, ale to są te emocje, na które trzeba zapracować. Trzeba umieć je ubrać w sobie i je w sobie samemu sformułować w taki sposób, żeby potem na koncercie w takim komplecie podać to słuchaczowi. Cisza jest absolutnie konieczna jako punkt wyjściowy, w zasadzie w ogóle w życiu.
2: Jakie ma pani rytuały i sposoby na utrzymanie kondycji wokalnej w trasie?
3: Też przekonujemy się z doświadczeniem, z wiekiem, że warto o siebie dbać po prostu, bo odczuwamy różnicę. Kondycja ciała w ogóle, ta nasza fizyczna, ale też psychofizyczna jest ważna, żeby czuć się wystarczająco silnym, żeby ciało było zdrowe. Nie mówię tu o jakiejś przesadzie, o hipochondrii czy jakiejś nadwrażliwości, tylko o zdrowym podejściu do ciała. My śpiewamy oprócz tego, że z emocji, z głowy, z prawdy, to jeszcze ten instrument podstawowy, krtań, tchawica, struny głosowe są częścią naszego ciała. I jak wszystko dobrze funkcjonuje, to będziemy mieć i szansę wydobyć czysty dźwięk z aparatu mowy głosu, ale też potrzebujemy się oprzeć na mocnej przeponie, na tym, żeby cały człowiek był stabilny. Ja dodatkowo bardzo lubię w glanach śpiewać. Mam taką dobrą przyczepność i uziemienie. Ubieram się tak, żeby wypadało lekko szerzej stać. Wtedy jest szansa właśnie, że ten dźwięk będzie taki mocno osadzony. Całe ciało musi być mocne. Wiadomo, że osobne są jakby metody dbania o gardło, o głos. Warto przestrzegać kilku zaleceń, takich jak unikanie skrajnych temperatur, zwykłe środki przeciw wszelkim chorobom, przeziębieniom przede wszystkim. Żadna infekcja nie jest dobra dla gardła. Nawet jeżeli boli nas inna część ciała, to też sprawi, że po prostu będziemy słabsi i ten głos nie będzie miał tej szansy idealnego wydobywania się. Nie mam jakichś bardzo, bardzo szczególnych sposobów, natomiast staram się, tak jak mówię, nie pić bardzo zimnej wody. Nie jem też bezpośrednio przed śpiewaniem, bo mam na tyle jakby właśnie mocno zbudowaną przeponę, że ona naciska na żołądek w trakcie. I to nie jest przyjemne uczucie. Ten żołądek nie powinien być w trakcie śpiewania jakiś taki bardzo, bardzo pełny. I głowa. No tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli tam jest porządek i to wszystko gdzieś tam współgra z ciałem, z emocjami. Dobre są medytacje, dobre są spacery, uspokajanie się, kontakt z naturą. Myślę, że wszystko to, co jest w ogóle dobre dla człowieka i jego, ładnie powiedziane, dobrostanu.
2: Co to znaczy, że piosenka jest przekombinowana? Kiedy piosenka jest przekombinowana?
3: Ja staram się być takim słuchaczem naiwnym, jak najprostszym. W momencie, kiedy słucham piosenek wszystkich artystów, ale swoich też. Czasem zdarza mi się kontrolnie po nagraniach. To staram się dać ponieść intuicji i takiemu pierwszemu odbiorowi, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba. Czy do mnie to trafia, czy nie. I nie rozbieram tego na czynniki pierwsze. Chyba, że później staram się zrozumieć tam jakieś mechanizmy, bo do czegoś jest mi to potrzebne. Natomiast ten pierwszy odbiór powinien być taki prosty i naiwny. Nie oceniam, czy coś jest dobrze wykombinowane czy przekombinowane. Wystarczy mi to, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Czasem zdarza się, że ktoś tak bardzo, czy na instrumencie, czy głosowo, stara się popisać, że tam są wszelkie odmiany śpiewania, że w obrębie jednej piosenki jest tam 100 grzybów w barszczu. Że zazwyczaj fajnie jest się skupić na jakichś tam kilku wybranych, czy jednym. I tak czy inaczej zwyciężą te emocje. No bo tutaj nie mówimy o takich czysto technicznych rzeczach, o produkcji, no bo to też jest kwestia gustu, bo tam wracamy do jakichś takich prostych, chrupawych brzmień. Ma się albo podobać, czyli trafiać, albo nie. Reszta to jest kwestia techniki i świadomego wyboru, co dany artysta, twórca chce przekazać. Jeżeli tak czuje, to może znajdzie i potrzebuje aż tylu środków, żeby wyrazić to, co czuje. Może taki ma w środku takie bogactwo możliwości i konieczność, żeby na tyle sposobów się w krótkim czasie wypowiedzieć. Tak jak mówię, nie oceniam. Coś mi się nie podoba, to nie słucham po prostu.
2: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Naszą gościnią była Renata Przemyk.
3: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

0: To już za 50, więc my powoli, powoli udajemy się w stronę majówki.
1: W stronę słońca.
0: W stronę słońca. Tyle słońca w całej Polsce dziś i jutro, szanowni państwo, więc zachęcamy, by to wykorzystać. I bardzo dziękujemy, że byli dziś państwo razem z nami. Weronika Wawrzkowicz.
1: Patryk Rabiega.
0: I Franek Wójcicki. Za chwilę antenę przejmuje Maria Lengren i Tomek Giemza. I będą życzenia dla Polski, bo dziś Polska jest najważniejsza. Uśmiechajmy się i bądźmy dla siebie dobrzy, nie tylko na majówkę.

0: Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska.
1: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
2: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Dwie osoby nie żyją po nocnym wypadku na jeziorze w miejscowości Salino na Pomorzu. Około godziny 23:00 przewróciła się łódź, którą płynęło 5 osób. O szczegółach mówiła dla TVN24 aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
3: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji nocnej i trafiły one do szpitala. Ponadto podczas prowadzonej w nocy akcji niestety z jeziora służby wyłowiły kobietę i mężczyznę, a lekarz, który był obecny na miejscu, potwierdził zgon.
2: Policja zatrzymała 33-letniego sternika. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Teraz trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia. Sadownicy z Lubelszczyzny mierzą się z poważnymi skutkami wiosennych przymrozków. W wielu sadach zniszczenia są tak duże, że straty mogą sięgać nawet 100% plonów. Do regionu pojechali przedstawiciele rządu, którzy deklarują wsparcie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiada szybkie działania pomocowe.
4: Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali i dzisiaj nasza rola to wsparcie i pomoc wszystkim, którzy takiego wsparcia oczekują, takie wsparcie będzie. Po pierwsze, dzisiaj musimy oszacować rozmiar szkód w całej Polsce, ale ruszamy z kopyta od poniedziałku. Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisje we wszystkich samorządach, będą komisje tak, żeby jak najszybciej oszacować poziom strat.
2: Rząd planuje także wystąpić o środki z Unii Europejskiej oraz wykorzystać fundusze krajowe. Sami rolnicy podkreślają, że sytuacja jest bardzo trudna i liczy się szybka reakcja. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada powołanie rady, która ma przygotować projekt nowej konstytucji jeszcze w tej kadencji, czyli do 2030 roku. Do tych planów odniósł się premier Donald Tusk.

0: sugerując w mediach społecznościowych, by prezydent najpierw zaczął od przestrzegania obowiązującej konstytucji. Z Pałacu Prezydenckiego pojawiła się odpowiedź. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekonuje, że to rząd powinien stosować obowiązujące przepisy i ustawy. W pracach nad zmianami nie weźmie udziału lewica. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że jego środowisko odrzuca współpracę z inicjatywą prezydenta.
1: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech konstytucję zacznie szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje.
0: Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana konstytucji wymaga większości kwalifikowanej w Sejmie oraz zgody Senatu, co oznacza konieczność szerokiego porozumienia politycznego. Pierwszych członków Rady mamy poznać już jutro podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji święta 3 maja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Och Teatr. Producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.

0: Koncert życzeń.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W samym środku długiego weekendu, niemal w samym środku, bo do 12 jeszcze trochę zostało, w studiu zasiedliśmy my, czyli Maria Lengren.
2: Bardzo mi miło.
1: I ja, Tomasz Giemza. Jest z nami również Adam Stasiak, który pełni rolę wydawcy.
3: Tak jest.
1: No i oczywiście Franek Wójcicki, który nas realizuje, oraz Marta Boroń, która odbiera telefony. Mamy nadzieję, że będą Państwo dzwonić, ale muszą Państwo znać numer. Mario, może podasz?
2: Tak jest. Numer telefonu, kluczowa sprawa dzisiaj. Drodzy Państwo, 224-280-280. Nie tak trudne do zapamiętania. 224-280-280.
1: Gorąco zachęcamy, ale jeżeli ktoś jest nieśmiały i woli pisać, to można tak czynić na adres koncert.życzeń@nowyswiat.online. No i dziś mamy koncert życzeń, jak zwykle. Oczywiście czekamy na wszelkie życzenia, ale mamy również podtytuł, co zapewne Państwo już widzieli, podtytuł Życzenia dla Polski. No, ja nie wiem, co ta Polska by chciała, żeby jej życzyć. To jest trudne. Właściwie Polska, czyli my wszyscy. Och, czy ja plotę komunały w tym momencie?
2: Myślę, że takich komunałów nigdy nie za wiele.
1: Dobrze, Mario, czy ty masz jakieś życzenia dla Polski?
2: Tak, poniekąd moimi życzeniami dla Polski była piosenka, którą przed chwilą Państwo słyszeli, wspaniałej Nataszy Zylskiej, mojego ukochanego słowiczka, który charakterem mógłby obdzielić co najmniej 10 gwiazd. Chociaż raz, powiedz nie, na wypadek, gdyby różne plagi, które udało nam się oddalić, do nas wracały, a mam taką obawę, że wracać mogą. Także nie bójmy się walczyć o swoje. Myślę, że wszyscy Polacy mamy umiejętność buntowania się w genach i korzystajmy z niej, a jednocześnie róbmy to z klasą i słodyczą, taką jak Natasza.
1: Pięknie. Jestem ciekawy, co nasi słuchacze będą życzyć sobie i Polsce, no bo tak jak już mówiłem, Polska to my wszyscy. Och, znowu te komunały. Dobrze, mamy mail od pani Izabeli. Pani Izabela napisała: kochani państwo redaktorzy, dziś 2 maja urodziny oraz imieniny obchodzą wasz patron o dostojnym imieniu Zygmunt, jeden z najważniejszych ludzi w moim i mojego syna Franka życiu. Zygmunt jest wspaniałym, nietuzinkowym ojcem, dziadkiem, przyjacielem, nauczycielem oraz niewyczerpanym źródłem dobrego humoru. Ma nawet swój własny całoroczny kabaret, który prowadzi wraz z przyjaciółmi. Życzymy mu zdrowia, radości i dystansu do polityki, która go czasem stresuje. Niech będzie jak najczęściej powodem do śmiechu, a nie złości. Życzenia dla Zygmunta da się połączyć z życzeniami dla Polski. Życzę Polsce jak najwięcej takich ludzi jak Zygmunt. Dobrych, tolerancyjnych, kreatywnych i wesołych. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich imieninowych Zygmuntów. Jako piosenkę zamawiamy Dni, których jeszcze nie znamy Marka Grechuty i czekamy na Zygmunta w Katalonii. Co tu dużo mówić. Pani Izabelo, dziękujemy pięknie.

0: Ach, potężny nur w krainę nostalgii. Myślę, że nie tylko dla mnie. Zdziwiłabym się, gdyby ktokolwiek z nas tutaj i mówiących, i słuchających nie miał takiego doświadczenia ze sobą, jakim było jazda samochodem właśnie w majówkę lub wiosną z Markiem Grechutą w odtwarzaczu kasetowym.
1: Oczywiście na kasecie, tak.
0: Tak, koniecznie na kasecie.
1: Dodzwonił się do nas pan Mariusz. Panie Mariuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Państwa i słyszeć, i oglądać na telewizorze w domu. Skontaktowałem się z Państwem, ponieważ ja już składałem mojej przyjaciółce urodziny, ale też pomyślałem, że może jak jej to nagram, to zmotywuję się do przystąpienia do patronatu również Radia Nowy Świat. I chciałbym powiedzieć o takiej dla mnie bardzo wyjątkowej osobie. Kiedyś dała mi taki aforyzm, że przyjaciele to rodzina, którą sami sobie wybieramy i faktycznie w taki sposób się właśnie traktujemy. A że dzisiaj też są życzenia dla Polski, to ja Polsce życzę jak najwięcej takich osób jak Kasia. To zresztą jest doktorem psychologii, wykładowcą na Politechnice Koszalińskiej. I aktualnie znajduje się w pracy w domu dziecka, więc to jest naprawdę fantastyczna i specjalistka, i osoba, i przyjaciółka, i matka, i no, motywująca również do rozwoju i zawsze taka obdarzająca każdego ciepłem. I takich osób jak najwięcej życzę całej Polsce.
0: Wspaniale. Ja bym sobie na pewno życzyła mieć w otoczeniu więcej takich osób, o których pan opowiada właśnie.
1: To są piękne życzenia. Bardzo panu dziękujemy, że pan wyznaczył kierunek dla kolejnych słuchaczy. No i bardzo dziękujemy, że pan tak działa tutaj na nasz wspólny cel.
0: Można dobrostan.
1: Tak.
2: Dlatego też, Asiu, wszystkiego najlepszego jeszcze raz i cieszę się, że kwiaty ci się podobały.
0: Wszystkiego najlepszego dla pani Asi.
2: Dziękuję. Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not and have the things I really haven't got, and that's a lot.

0: Bert Bacharach z życzeniami od pana Mariusza. A teraz mamy w skrzynce, mamy w skrzynce wiele listów, ale naszą uwagę zwrócił ten od pani Agnieszki.
1: Tak jest. Pani Agnieszka pisze do nas. A ja ogłaszam, że koncert życzeń spełnia życzenia i zachęcam tym samym do dzwonienia parę tygodni wcześniej. Odważyłam się, zadzwoniłam i życzenie zostało spełnione, więc chyba jesteście taką maszyną spełniającą życzenia. Pozdrawiam całe radio oraz męża.
0: Zaintrygowała mnie pani Agnieszka. Jestem ciekawy, jakie to było życzenie, które się spełniło. Może pani Agnieszka nam to jeszcze wyjaśni. A tymczasem Pharrell Williams. Happy.

0: My już wiemy, dlaczego pani Agnieszka jest happy. No i przypominamy, że mogą państwo do nas dzwonić. Czekamy na telefony. Numer to plus 48 224 280 280. A teraz? Teraz co, Mario?
1: Teraz dostaliśmy prośbę o piosenkę, która jest i moim życzeniem, więc postawiłam tutaj twardo na swoim, żeby jednak ją wziąć.
0: A czy ta prośba nie jest aby upiorna?
1: Upiorna oczywiście, więc tym bardziej po mojemu. Oczywiście happy można być bezpośrednio, ale można też uśmiechać się soczyście przez nieco upiorny, nieco wampirzy zgryz. I taki właśnie przypadek przedstawia wspaniały utwór kabaretu starszych panów, upiorny twist od pani Beaty, która pisze: bardzo kocham moją siostrę Kasię, przydaje się dziś uśmiech. Bardzo proszę o piosenkę kabaretu starszych panów, upiorny twist.
0: Pani Beato, dołączamy upiorne pozdrowienia.

chcielibyście? Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania. Oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O!

Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. Przez upiorność tę niestety zniechęcają się kobiety. W dzień kochają mnie po wierzchu, a rzucają mnie o zmierzchu. Iluż klęsk ja doznam za nim,

0: Tak.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja kocham ten upiorny śmiech.
2: Ja mam taki upiorny śmiech i po prostu czasem mi się tutaj wymsknie jak teraz.
1: Ten był całkiem uroczy, muszę cię zawieść.
2: Bardzo dziękuję i dziękuję również za wiadomość od pana Darka.
3: No tak, schodzimy na ziemię, bo dla niektórych za dwa dni zaczyna się, co się może zaczynać za dwa dni, słuchajcie.
1: Zgroza prawdziwa.
3: A propos upiornych rzeczy, tak trafiliśmy, matura.
1: Ja na samo wspomnienie mam ciarki zimne.
3: Ja również. Ja się nawet spóźniłem na jedną maturę. Na szczęście to był egzamin ustny z języka angielskiego. Mm-hmm. No, na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Komisja była wyrozumiała. A tymczasem chrześnica Zosia, chrześnica pana Dariusza, miejmy nadzieję, że ona na maturę w poniedziałek się nie spóźni, bo podchodzi do tego egzaminu właśnie w poniedziałek. I pan Dariusz pisze, jak mniemam, trochę się stresuję, bo kto się nie stresował na taką okoliczność. Dla dodania otuchy poproszę zagrać dla niej The Beatles, Here Comes the Sun. No i tak też zrobimy.
1: Myślę, że to skutecznie dodaje otuchy ludziom od lat, ilu? 60? Więcej?
3: Coś takiego. No i dziś tego słońca również mnóstwo, więc wszystko tutaj nam się składa w jedną piękną całość.
1: Powodzenia, Zosiu.

0: śpiewali Beatlesi, że nadchodzi słonko i słonko rzeczywiście nadchodzi, już niedługo będzie w zenicie, ale zanim to się stanie, to jeszcze mnóstwo życzeń na pewno tutaj do nas dotrze od Państwa. No i chyba dzwoni do nas Pani Ewa. Halo, halo. Halo, Pani Ewo. Pani Ewo, chyba słyszymy... Tak, musi Pani odbiornik przyciszyć. Halo, Pani Ewo. Poczekamy chwilę, może Pani Ewa do słuchawki jeszcze zdąży dojść.
1: To ja może zanim uda nam się połączyć z Panią Ewą, Pani Ewa nam pozostawiła dowolność w znalezieniu utworu, byleby o miłości.
0: Zagwozdkę nam Pani Ewa dała.
1: Tak, więc utwór o miłości, jeden z moich ulubionych, wprawdzie wspomina jesień, ale kiedy się wspomina jesień, jeśli nie wiosną właśnie. I tutaj jesień wspomina najwspanialsza, moim zdaniem, diva polska, która wciąż koncertuje i jest naszym skarbem narodowym. Także ode mnie w międzyczasie życzenia dla Polski, żebyśmy byli tak długo wieczni z taką wspaniałą energią jak Sława Przybylska, którą właśnie w imieniu pani Ewy za chwilę puścimy.
0: A nawet dłużej.
1: A nawet dłużej.
0: Pani Ewo, bo my tu jak na infolinii czekamy, tak, aż pani do słuchawki podejdzie. Halo, halo.
2: No, dzień dobry.
3: O, dzień dobry. Jest.
2: Jestem zwolenniczką, jesteśmy pastorami Radio Nowy Świat i bardzo zawsze w każdą sobotę o godzinie 10 zaczynamy słuchać. Ja nie kupiłam mężowi prezentu i sobie myślałam, jaki to był prezent zrobić. I włączyłam właśnie wasze radio, przyszło mi do głowy, by rozmawiałam z bardzo miłą waszą panią, redaktor i właśnie złożyłam mężowi życzenia. Mam to powtórzyć?
1: Proszę bardzo.
0: Czyli jesteśmy awaryjnym prezentem.
1: Czujemy się zaszczyceni.
2: Nie spodziewałem, a to jest dobry numer, bo możemy pod prysznicem. Ja mówię, słuchaj radio, słuchasz, masz włączone radio? No powiedział, że mam włączone radio. Jesteśmy, to ja powiem tak, my jesteśmy harcerzami. Jesteśmy 46 lat po ślubie, a mąż dzisiaj obchodzi 72. rocznicę urodzin. Wspaniały mąż, ojciec, przyjaciel, wszystkich wspomaga. Córka nasza przeprowadziła się do Sztawnicy, uczestniczy w biegach, maratonach i po prostu nawet ona słyszy, w tej chwili jest w Sztawnicy, ale niedawno była w Kenii, na Teneryfie i takiego ojca, mówi, to ona nie miała, więc chciałam złożyć Piotrowi życzenia od nas dwóch, od Ewy i od Magdy. Jestem belfrem z 55-letnim stażem. Kocham dzieci, kocham młodzież. No. I życzę wam tego, żebyście też mieli takich partnerów.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przyłączamy się do życzeń dla męża. No i ta piosenka, którą na pani prośbę znaleźliśmy, Mario.
1: Tak, bardzo wzruszające życzenia dla pana Piotra, przyłączamy się również, więc no, mam nadzieję, że być może spotkaliście się jesienią lub mieliście jakieś miłe chwile jesienią, bo specjalnie dla was Sława Przybylska, Sława Przybylska.
2: Magda, Piotr, oj, co mnie? Czy jesteś zadowolony przez takie rzeczy?
4: No, jestem wzruszony.
2: Wzruszony.
1: Wszyscy jesteśmy wzruszeni i będziemy kontynuować wzruszenie z muzyką teraz.

hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz.

0: Zaczarowałaś Mario tym wyborem.
1: Taki był mój cel.
0: No, udało się. A teraz mail od pani Małgorzaty. I słuchajcie, pani Małgorzata w ostatnią niedzielę była tutaj w studiu w mojej audycji. No i bardzo się cieszę, że pani Małgorzata do nas pisze, bo to było bardzo miłe spotkanie. Pani Małgorzata, nie wiem, czy już ze Szwecji, czy jeszcze z jakiegoś regionu w Polsce, pisze do nas tak. Na początku chciałabym serdecznie pozdrowić dzisiejszą wspaniałą ekipę koncertu. Och, pani Małgorzato, dziękujemy. A teraz moje życzenia dla Polski, za którą często tęsknię, bo od wielu lat mieszkam za granicą. Przyjeżdżam co prawda często i zawsze z radością, ale mam też taką refleksję, że kiedy wyruszam w drogę powrotną do Szwecji, to za każdym razem ogarnia mnie poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Więc życzę naszej ojczyźnie, aby dawała takie poczucie wszystkim, którzy w niej żyją, niezależnie od narodowości, wyznania, poglądów politycznych i orientacji seksualnej. A ponieważ Polska jest najpiękniejsza podczas dnia finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc proszę o zagranie Karnawału Wojciecha Waglewskiego. No cóż, że ze Szwecji piękne życzenia do nas trafiły. No i chciałem zauważyć, że będą to życzenia od nas, czyli od naszych redaktorów. Zaśpiewa i zagra nasz Wojciech Waglewski dla naszej Polski i dla naszej pani Małgorzaty.

0: Dla mnie kolejny nur w nostalgię, ponieważ często chodziłam na koncerty WW z moim tatą, Tomkiem Lengrenem, który przyjaźnił się z panem Waglewskim. I czasem jeszcze w takich nieprzesadnie ogromnych klubach odbywały się te koncerty, więc to była wyjątkowa okazja zobaczyć w takich intymnych warunkach zespół. Mega, mega miło to wspominam. Także dziękuję też od siebie za tę piosenkę.
1: Nie ze względu na wielką orkiestrę ta piosenka kojarzy się ze styczniem, ale kiedy ona wybrzmiewa w styczniu, to w styczniu robi się maj. No a teraz, czy teraz mamy styczeń w maju? Nie. Teraz po prostu mamy maj i kropka. I dzwoni do nas pan Łukasz. Halo, halo. Panie Łukaszu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzwonię ze Stasiem, moim synem, i jesteśmy w trasie. Teraz jedziemy między innymi do mojego brata. Chciałem złożyć mu życzenia, bo dzisiaj ma 48 urodziny i chciałem mu zadedykować piosenkę Fisza i brata Fisza MAD, OK Boomer, która jest o nas, o naszych czasach, kiedy właśnie wtedy się, w tych czasach, w których tamci bracia wychowywaliśmy się i oboje mamy... przechodzimy przez jakiś trudniejszy okres i chciałem złożyć mojemu bratu najserdeczniejsze życzenia, żeby się nie poddawał, żeby był silny i że go kocham i że wszystko jest super. Takie życzenia chciałem złożyć i mój syn teraz też na pewno złoży mu jakieś życzenia.
3: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo szczęścia i zdrówka.
1: Dziękujemy. A czy namówię panów Łukasza i Stasia również na życzenia dla Polski?
2: Oczywiście, składamy życzenia naszej Polsce, która pokazała w poprzedni weekend, że super ludzie mieszkają w tym kraju i myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi i po prostu serce rośnie między innymi przez takie przedsięwzięcia jak Wielka Orkiestra i Stream Łatwoganga i życzę wszystkim, żeby mieli taką dobrość w sercu, jaką mamy cały czas i żeby to trwało jak najdłużej.
0: Serce rośnie tak, że aż włosy rosną gęstsze od tego.
1: Jakie mamy piękne międzypokoleniowe połączenie, bo wcześniej słuchaliśmy WW, a teraz Fish, MAD, Tworzywo i OK Boomer. Dziękujemy pięknie.
0: Dzięki.
2: Dzięki, pozdrawiam.

0: Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze.
1: Mamy dla Państwa pracę domową, żeby dokończyć słuchanie numeru później po audycji. Zostaniecie w ten sposób z nami troszkę dłużej.
2: Być może gdybyśmy byli boomerami, to byśmy to troszkę jeszcze przeciągnęli, ale jako, że jesteśmy millennialsami, to skróciliśmy, ale jak już rozmawialiśmy tutaj ze sobą, ta piosenka rezonuje również i jest nam bliska.
1: Tak jest.
2: No i co? No i kolejny mail przeczytać czas.
1: Mail od pana Krzysztofa. Oglądam i wcale nie widać, że to państwa debiut w karzecie. Świetnie sobie radzicie i słuchanie, oglądanie was to czysta przyjemność. Kamień z serca, panie Krzysztofie, bo miałam koszmary dzisiaj w nocy, jak to wszystko wypadnie. Tymczasem czytam dalej. Poproszę utwór Polska kultu, ale jeśli można w wersji akustycznej, nagranie z Och Teatru sprzed wielu lat. Uważam ten utwór, ten tekst za jeden z najbardziej patriotycznych utworów, jaki powstał w polskiej muzyce rozrywkowej. I ja się tutaj, panie Krzysztofie, z panem absolutnie zgadzam. Z życzeniami dla nas wszystkich, abyśmy po prostu byli lepsi dla siebie, bo wtedy i w naszym pięknym kraju będzie lepiej. Szczególne życzenia dla wszystkich rodaków, którzy mieszkają poza Polską. PS. Pozdrowienia dla całej grupy tetryków, również obecnie rozproszonych po świecie. Pozdrowienia od pani Diany i Rudiego Krzysztof.
2: Panie Krzysztofie, niestety tej wersji nie znaleźliśmy, no ale cóż, myślę, że tej studyjnej również z chęcią wysłuchamy. A my wracamy do Państwa po serwisie informacyjnym.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynam od informacji o utrudnieniach na trasie w kierunku Warszawy i Radomia. Na drodze ekspresowej S17 między Nałęczowem a Kurowem zderzyły się 3 pojazdy, w tym radiowóz. Ciężarówka uderzyła w auto służby drogowej, a to w radiowóz stojący przy wcześniejszej kolizji. Ranny został policjant, który trafił do szpitala. Droga jest zablokowana, obowiązują objazdy przez Nałęczów, Kurów i Puławy. Służby apelują o ostrożność. Stany Zjednoczone w ciągu roku wycofają około 5000 żołnierzy z Niemiec, tak informuje Pentagon. Na decyzję zareagował minister obrony Niemiec Boris Pistorius, który ocenił ją jako spodziewaną i podkreślił, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Przypomnijmy, ta decyzja zapada w czasie napięć między Stanami Zjednoczonymi a sojusznikami z NATO w związku z konfliktem z Iranem. Wracamy do kraju. Rząd zapowiada, że po majówce Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. To środki na wzmocnienie obronności i zakup sprzętu wojskowego. Wcześniej ustawę wdrażającą program zawetował prezydent, dlatego rząd zdecydował się podpisać umowę na podstawie już obowiązujących przepisów, bez wprowadzania nowych regulacji. Z Brukselą dokumenty podpiszą wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Polska ma otrzymać ponad 43 miliardy euro, a pierwsza 15-procentowa zaliczka ma trafić na konto w ciągu kilku godzin od podpisania dokumentów. Środki wesprą m.in. Tarczę Wschód i polski przemysł zbrojeniowy. O umowie mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.
1: Ten sam sejf, który Prawo i Sprawiedliwość oprotestowało, ten sam sejf, który w formie ustawy zawetował prezydent, ten sam sejf, który my jako koalicja rządząca będziemy wprowadzać właśnie po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, żeby wspierać polskie firmy, żeby

0: likwidować zagrożenie zwolnieniami grupowymi. To są inwestycje w całej Polsce. To są inwestycje w znanych, cenionych polskich przedsiębiorstwach. To jest często ratunek dla tych przedsiębiorstw i my jako koalicja rządząca po niego sięgamy.
1: Kluczowy jest koniec maja, do tego czasu możliwe są samodzielne zamówienia sprzętu, później konieczna będzie współpraca międzynarodowa. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W całym kraju wywieszane są biało-czerwone flagi, a politycy przypominają o znaczeniu barw narodowych. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że biel i czerwień to symbol tożsamości, historii i dumy narodowej, a także znak obecny na mundurach żołnierzy, którzy dbają o bezpieczeństwo kraju. Do święta odnieśli się również prezydent Karol Nawrocki oraz kancelaria premiera, wskazując na znaczenie flagi jako symbolu wspólnoty i odpowiedzialności za państwo. Dzień Flagi obchodzony jest 2 maja, ale patriotyczne wydarzenia trwają dłużej, między innymi w Krakowie. Wczoraj ulicami miasta przyszedł uroczysty marsz pod ogromną flagą, o której mówi jedna z jej twórczyń, Dorota Juszczyk.
2: Ma długość 100 metrów, szerokości 3 metry. Będzie ją musiało nieść prawie 100 osób. Najpierw szliśmy elementami, później było łączenie wspólne i jest taka właśnie całość.
1: Z kolei dziś, z okazji święta, na krakowskich Błoniach powstanie instalacja z 1000 mniejszych biało-czerwonych flag. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Pięknie płyniesz, śpiewał Dawid Podsiadło i pięknie płynie nam koncert życzeń. Dzień dobry, to druga godzina koncertu życzeń, który prowadzi Maria Lengren.
1: Tak jest.
0: I ja, Tomasz Giemza. To była piosenka, którą pani Justyna dedykuje, jeszcze nie wiem komu dedykuje, więc po prostu przeczytam mail. Aha, dedykuję sobie z okazji 30 urodzin. No, pani Justyno, wszystkiego dobrego. Zwracam się z serdeczną prośbą o dedykację z okazji moich 30 urodzin. To dla mnie wyjątkowy dzień, dlatego chciałabym usłyszeć na antenie mojego ulubionego radia muzyczny prezent. Życzę sobie przede wszystkim dużo mocy, energii, radości i spełnienia marzeń. Oby tak było, a moją uwagę zwrócił mail od boomerów, którzy zgłaszają sprzeciw przeciwko skróceniu piosenki Boomer. My jako milenialsi ten sprzeciw do wiadomości przyjmujemy i podajemy rękę boomerom. Państwo przed radioodbiornikami, mam nadzieję, że słuchają nas zarówno milenialsi, jak i boomerzy, jak i, nie wiem, czy ty, Mario, się orientujesz w nazewnictwie.
1: To się nie kończy na nas, muszę cię zmartwić. Mm-hmm. Jeszcze
0: nie
1: są,
0: kończy się na nas?
1: Nie, jeszcze ojej. Są zetki i co najlepsze, zapewne są już kolejne.
2: Tak, pokolenie alfa już jest.
1: Tak.
0: No to szerokim frontem idziemy tutaj i mówimy do wszystkich słuchaczy ze wszystkich pokoleń. No tak, no i skoro zaczynamy drugą godzinę, to może dobra jest to pora, aby przypomnieć numer telefonu. Mogą Państwo do nas dzwonić pod numer plus 48 224 280 280, ewentualnie pisać maile na adres koncert.życzeń@nowyświat.online. Niektórzy wolą pisać, niektórzy wolą dzwonić. Pani Katarzyna zadzwoniła i bardzo się z tego cieszymy. Halo, halo.
1: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Tak, słucham. Dzień dobry. Z tej strony Katarzyna, patronka Radia Nowy Świat. Chciałam złożyć życzenia mojemu synowi, który również będzie miał maturę w poniedziałek. I właśnie z tej okazji chciałam mu życzyć, żeby dostał się na wymarzone studia, żeby realizował swoje marzenia. No i wszystkiego, co sobie zamarzy, żeby mu się spełniło.
0: A z jakiego przedmiotu w poniedziałek maturę będzie zdawał?
3: W poniedziałek jest język polski, później jest matematyka, angielski. Mm-hmm.
1: No to pani tak. Już zdała egzamin, no że pani tak pięknie wszystko pamięta.
0: A wspominała pani o wymarzonym kierunku. Tak, jaki to jest kierunek, ten wymarzony kierunek?
3: Wymarzył sobie dziennikarstwo na Uniwersytecie w Poznaniu.
0: To język polski?
3: Zostaje w Polsce, chociaż... Mm-hmm. Tak, tak.
0: To zdecydująco na pewno ten język polski.
3: Namawialiśmy go na zagranicę. Tak, mm-hmm. Bo mam taką nadzieję.
0: No dobrze, a czy namówimy panią na życzenia dla Polski również?
3: Tak, tak. No, chciałabym Polsce życzyć takich młodych, tolerancyjnych i otwartych na świat młodych ludzi. No, żeby ich było coraz więcej.
1: My sobie tego też życzymy, zdecydowanie.
0: To prosimy jeszcze bardzo, aby zapowiedziała pani piosenkę, którą dla syna pani wybrała.
3: Tak, wybrałam dla niego, w zasadzie to on sobie sam wybrał, Jamiroquai, Space Cowboy, Stoned Again.
0: A my życzymy dobrych wyników na maturze. Wszystkim maturzystom.
1: See you, Space
3: Dziękuję
1: Cowboy.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jamiroquai i Space Cowboy, a my mamy kolejny telefon. Halo, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chyba z takimi nietypowymi życzeniami. Od dwóch dni w Małym Cichym odbywa się ogromny, największy w Polsce zlot stowarzyszeń abstynenckich. Tam jest około 1500 osób, a dowodzi tym wszystkim jedyny i niezastąpiony człowiek, Eugeniusz Poloczek ze Śląska. Taki prawdziwy Ślązak, zakapior. Chciałem życzyć wszystkim zgromadzonym, ale przede wszystkim Gienkowi, no, powodzenia, a zdrowia przede wszystkim. I cóż, przykro mi tylko, że pierwszy raz od 25 lat nie mogę być z nimi tam na miejscu. A ponieważ są dla mnie takimi mistrzami, dla siebie też są mistrzami, to poproszę We Are The Champions.
2: To jest bardzo dobry wybór na tą okazję. Myślę, że super, że przy okazji życzeń dla Polski padają właśnie takie życzenia. To są arcyważne życzenia dla Polski.
0: Czyli przesyłamy te życzenia do Małego Cichego. Zgadza się?
1: Tak, Małe Ciche, piękna miejscowość, która tradycyjnie gości właśnie z całej Polski tych, którzy dali radę.
2: Ja się przyłączam. Udało mi się całkowicie odstawić alkohol jakiś czas temu. Jest to podróż pełna górek i dołków. Także wszystkim, którzy walczą, którzy walczyli, wygrali, ale muszą pozostawać czujni. Dla was wszystkich.
1: To jest trudna podróż, ale cel jest naprawdę fantastyczny.
0: Dziękujemy.

0: Można do nas pisać, można do nas dzwonić pod numer plus 48 224 280 280 i tak właśnie zrobiła pani Ela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani Elu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pod Samiutkiej Babiej Góry.
0: Zamieniamy się w słuch, co też ciekawego pani tam robi.
1: Wreszcie się udało pojechać na weekend do własnej chałupy w górach. Od grudnia pierwszy raz, więc euforia jest wielka. A tu maj wybuchł w całości. I te wszystkie dobre emocje, które tu dzisiaj zbieramy przez weekend, chciałam dedykować mojej przeszywanej chrzestnej córce Dominisi, która w poniedziałek siada do matury. Jeszcze bardziej całej naszej Polsce, żebyśmy byli majowi, uśmiechnięci, pozytywni, tolerancyjni. No i bez mojego nowego światu by się nie dało, więc nowemu światu życzę, żeby trwał, trwał, trwał i trwał.
2: Bardzo dziękujemy za życzenia i dla nas, i dla maturzystów, i dla całej Polski, żeby była bardziej uśmiechnięta. To zawsze trzeba przypominać, żeby polski uśmiech był uśmiechem.
0: Proszę jeszcze
1: żebyśmy byli dumni.
0: Tak, tak. Proszę jeszcze nazbierać tych dobrych emocji na tym wyjeździe podczas tego pobytu. To my pani tego życzymy.
1: Oddaję wam wszystkie endorfiny, które już pozbierałam, a resztę pozbieram do niedzieli.
0: Fantastycznie, dziękujemy pięknie. No to co, może jeszcze zapowiedziałaby pani piosenkę, którą pani wybrała, tak?
1: To jest taka ważna piosenka, bo ona otwiera wiosnę u nas w domu, czyli starego dobrego małżeństwa Maj.
0: Czyli rozumiem, że pani na naszej antenie ogłasza początek wiosny, takiej już pełnego jej wybuchu.
2: Uff, nareszcie.
1: Tak, już niech będzie tylko pięknie i wiosennie.
2: No, cały rok.
0: Tak, tak. Dla mnie to jest ogłoszenie dnia, proszę pani. Dziękuję bardzo za to ogłoszenie.
1: Cudownie. Ściskam całe radio ukochane.
0: Dziękujemy. To co, słuchamy?
2: Tak jest.
1: Słuchamy. Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Piękna piosenka, naprawdę te skrzypeczki jakoś nawet i moją czarną duszę nastroiły pozytywnie.
1: Tak, no i przypominamy, że pani Ela ogłosiła na naszej antenie wybuch wiosny. Pełen rozkwit. A teraz kolejny telefon. Panie Leszku, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, tu Leszek z Zielonej Góry. Chciałem wszystkich pozdrowić. Nie wiem, czy mnie słychać już? Dobrze?
1: Słychać, tak. A proszę powiedzieć,
2: no to super.
1: Czy Zielona Góra jest zielona w maju?
2: I to jak? Zielona Góra jest bardzo zielona. Wczoraj byliśmy na fantastycznym koncercie Piotra Bukartyka, bo mamy dni otwartych piwnic winiarskich, tak. I przypadkowo zrobiła nam się fajna majówka, bo przyjechali do nas mój chrześniak, Patryk, ze swoją żoną, Jessiką, i moja córka, która się teraz, tak powiem, mieszka w Poznaniu, przyjechała z chłopakiem Michałem. Zrobiło się fantastycznie, więc wieczorami chodzimy na dni otwartych winnic i piwnic też. I właśnie im chciałem zadedykować tę piosenkę.
0: Pełna chata, no to słuchamy.
2: Tak, tak. A piosenkę wybrała córka, z córką się nie dyskutuje, w związku z czym poprosiła o Norbiego Kobiety są gorące.
1: Ja nie wiem, czy pan wie, ale dowiedziałem się właśnie, że ta piosenka na naszej antenie zabrzmi po raz pierwszy.
2: Tak?
1: I to jest bardzo dobra wiadomość, tak. My też się cieszymy.
0: To jest wielka premiera gorących kobiet w Radiu Nowy Świat.
2: Tak, i mamy akurat gorącą, tak powiem, wiosnę w Zielonej Górze. Niebo, to prawda, wygląda jak, teraz patrzę, jak we Włoszech, bo nie ma żadnej chmurki. Jest cudownie.
1: Fantastycznie.
0: Ja myślę, że powinniśmy oddać się temu błogiemu nastrojowi.
2: No, błogi. A przy okazji wykorzystam chłopaków do drobnych prac ogrodowych, skoro już przyjechali, to
1: no niech tam tak, należy łączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Ktoś musi nie mieć błogo, aby błogo mógł mieć ktoś.
2: Jasne, dobra, super. I pozdrawiam całą ekipę Radia Nowy Świat.
0: Pozdrowienia, dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy. Proszę Państwa, po raz pierwszy na antenie Radia Nowy Świat Norbi i Kobiety są gorące.

0: To była premiera tej piosenki w Radiu Nowy Świat, a my przypominamy, że możecie Państwo do nas dzwonić na numer telefonu +48 224 280 280 lub pisać maile na koncert.życzeń@nowyświat.online.
1: Tak jest i napisał do nas pan Olgierd.
0: Pan Olgierd pisze do nas z daleka. Tutaj mamy zdecydowany przeskok w nastroju, ale dzisiaj mamy życzenia dla całej Polski i nie tylko Polski, więc różne odcienie będą się pojawiać oczywiście.
1: Tak, biel, czerwień, ale również kolory niebieski i żółty.
0: Tak jest. Pan Olgierd pisze do nas życzenia dla Polski z wschodniej Ukrainy. Wszystkiego najlepszego, Polsko. My z przyjaciółmi świętujemy w Nikopolu, mieście ostrzeliwanym codziennie. Prowadzimy stołówkę gdzieś 5 kilometrów od ognia. W ten świąteczny dzień życzę rozsądku, szacunku i pokoju. Jeśli można, to dość standardowo proszę obywatela GC, nie pytaj o Polskę.
1: Panie Olgierdzie, tak zupełnie poważnie przesyłamy wszystkim tam ciepłe pozdrowienia. Trzymajcie się i bardzo dziękujemy za tę wiadomość. No to co, posłuchajmy piosenki.

0: No i po tych trudnych, ale ważnych życzeniach przypominamy, że ciągle mogą Państwo do nas pisać i dzwonić pod numer plus 48 224 280 280. A teraz do naszej skrzynki mailowej wpadł kolejny list. List od...
1: Oleczki.
0: Oleczki, tak, oczywiście, że od Oleczki. Przeczytasz, Mario?
1: Kochane Radyjko, jak zawsze cudownie miło spędzać sobotę i śniadanie przy koncercie życzeń. Dziękuję Wam za tę możliwość i mam nadzieję, że będziecie jak najdłużej. My również mamy taką nadzieję. Śniadanko późne dość, no ale cóż, dzisiaj wolno.
0: Jak kto lubi.
1: Dzisiaj piszę, bo chciałabym za Waszym pośrednictwem złożyć życzenia mojemu mężowi Adasiowi. Już jutro będziemy obchodzić naszą rocznicę związku. Jest to szczególna rocznica, bo ostatnia, w której będziemy tylko we dwoje. Jako, że w lipcu powitamy naszą pierwszą córkę. A z tej okazji chciałabym poprosić o odczytanie mojego listu razem z piosenką Ain't No Mountain High Enough. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I mam jeszcze kilka słów bezpośrednio dla życzeniobiorcy, o ile takie słowo istnieje. Myślę, że możemy takie słowo włączyć do języka. Bardzo mi się podoba.
0: Zgadzam się.
1: Adasiu, dziękuję za każdy dzień spędzony z Tobą. Życzę Tobie i nam wielu wspaniałych chwil i radości, a już niedługo także spełnienia w nowej roli. Kocham Cię bardzo. Mam nadzieję, że ta piosenka rozświetli Ci dzień. Twoja Oleczka. No, przede wszystkim gratulacje od nas.
0: Gratulacje. Zastanówmy się, Mario, jakby to po polsku powiedzieć. Ain't no mountain high enough.
1: Nie ma góry, która by przerosła w domyśle treść piosenki Moją miłość do Ciebie.
0: Dziękuję. Słuchamy.

0: lepszej niż moja miłość. Tak śpiewana przed chwilą.
1: Tak śpiewał Marvin Gaye. Nie ma góry wyższej. My dostaliśmy mail od pana Krzysztofa, ale zdaje się, że pan Krzysztof jest na łączach również. Ale czy to jest ten sam pan Krzysztof, który do nas napisał? Tego się dowiemy. Halo, panie Krzysztofie.
0: Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Krótko, chciałem złożyć, chciałem zadedykować piosenkę Zbigniewowi Ziobrze, elektryczny gitar. Byłem w mieście, byłem na wsi, byłem nawet w Budapeszcie. Dziękuję.
1: I pozdrawiamy cały Budapeszt, prawda? Bo tam są też szczęśliwi, uśmiechnięci ludzie, tacy jak my. Ten pan, adresat pana życzeń, on może nie być specjalnie zadowolony, ale myślę, że w Budapeszcie jest wielu Węgrów, którzy się bardzo cieszą otaczającą ich rzeczywistością. O przyrodzie oczywiście mówię. Dziękujemy.
0: My się cieszymy w jego imieniu już na samą myśl o słuchaniu teraz tej piosenki.
1: Dobrze, to dla pana Zbyszka i całego Budapesztu piosenka od pana Krzysztofa.
3: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: potem jeszcze większy.
1: Proszę Państwa, co złego to nie my. To były życzenia pana Krzysztofa kierowane do Budapesztu.
2: Tak jest. Daleko, daleko.
1: No, oby jak
2: najdalej.
1: Tak,
2: oby jak najdalej stąd.
1: Oby jak najdalej. A może, no dobrze, nie drążmy tego tematu. Lepiej posłuchajmy, co powie nam pani Augustyna. Halo, halo.
3: Halo, halo. Halo, jestem na antenie?
1: Jest pani na antenie. Głośno i wyraźnie panią słychać.
3: No to super. Ja chciałam złożyć życzenia wszystkim kibicom Górnika Zabrze, bo dzisiaj gramy ważny mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. I wiem, że go wygramy, bo Górnik to barwy niezwyciężone, biało-niebiesko-czerwone. No i chłopcy już tam idą na stadion. Ja niestety nie mogę. No, ale będę siedziała w domku i z barwami kibicowała.
1: Domyślam się, że z Zabrza pani dzwoni.
3: Nie, ja nie z Zabrza dzwonię, ja dzwonię z Radziąkowa, ale my jesteśmy sercem tutaj z Górnikiem. No i co mogę powiedzieć? No, Górnik Zabrze, ole do boju i pójście coś fajnego, rockowego, żeby się chłopakom udało i żeby wygrali, bo ja jestem pewna, że wygrają. Wszyscy jesteśmy pewni. Wszyscy kibice Górnika są pewni.
2: Trzymamy mocno kciuki za Górnika Zabrze, a z rokowych numerów wybrałam też, żeby połączyć to z życzeniami dla Polski. Tutaj wspólnie się dogadaliśmy na Manam, jeden z najlepszych rokowych zespołów polskich.
3: Super.
2: Numer Oddech Szczura, który jest najbardziej wywrotowym i językołamaczem języka polskiego w historii polskiego rocka, zastępuje wszystkie ćwiczenia na dykcję, jakie istnieją.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy, przesyłamy najlepsze życzenia na Śląsk.
3: Dziękuję.

0: Tymczasem my tu ptamy zwolna do końca, ale zanim to nastąpi, łączą się z nami pani Roma i pan Edward. Halo, halo.
1: Dzień dobry, tu Roma i Edward z Lubina.
0: Dzień dobry.
1: Z okazji naszych narodowych świąt najlepsze życzenia dla Polski, ale również dla wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat, szczególnie patronów, a najszczególniej dla patronów Teresy i Krzyśka z Niemstowa. Dużo zdrowia, zdrowia, zdrowia, miłości i pokoju i żeby wam się nigdy żadne plany nie pokrzyżowały. To od nas. Dziękuję bardzo.
2: Pięknie dziękujemy. No z tymi planami bywa różnie, ale warto jest wierzyć, że będzie tak, jak sobie zamierzyliśmy. Dziękujemy pięknie.
1: Oczywiście.

0: Na sam koniec życzenia, bez których życzenia dla Polski nie byłyby kompletne. Od pani Ani z Wrocławia i jej dwóch haszczaków. Życzę Polsce, aby była dobrym domem dla nas ludzi, ale też dla naszych braci mniejszych. Psów, kotów, ale też krów, kur czy fretek. Żeby nie było psów na łańcuchu, żeby nie było głodnych, bezdomnych kotów, żeby nie było kur czy świń pasionych na szybko dla wykorzystania ich jako surowce spożywcze. Pewnie można by mnożyć, co jeszcze przed nami Polacy w tym obszarze. Bądźmy wrażliwi na zwierzęta, a zmiany się zadzieją. Poproszę przewrotnie o piosenkę Pawła Domagały, Pies, albo coś w psim temacie, co państwo redaktorzy uznają za lepsze. Ja myślę, że pies jest dobrym wyborem.
1: A my pięknie dziękujemy, że tak różnie i bogato ułożyli nam państwo program dzisiejszego koncertu życzeń, który prowadzili Maria Lengren, Tomasz Giemza, wydawał Adam Stasiak, realizował Franek Wójcicki, a telefony odbierała Marta Boroń. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Biało-czerwone barwy pojawią się dziś w całym kraju, na budynkach, balkonach i w przestrzeni publicznej. Centralne uroczystości trwają w Warszawie. Na Placu Zamkowym flaga państwowa zostaje podniesiona na wieży zegarowej Zamku Królewskiego z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. W Pałacu Prezydenckim odbędą się dalsze obchody, w tym wręczenie nominacji generalskich i wystąpienie głowy państwa. Rekordowy stream, którym żyła cała Polska i zbiórka influencera Łatwoganga dla dzieci chorych na raka przynoszą pierwsze efekty. Rząd zapowiada zmiany w przepisach, które mają realnie pomóc rodzinom. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk deklaruje wydłużenie zasiłku opiekuńczego i dodatkowe wsparcie dla rodziców przewlekle chorych dzieci. Posłuchajmy, co mówiła o ustawie na antenie TVN24.
2: Ja zobaczyłam kolejny już raz, ale w tym nowym, młodym wydaniu, jak wielką siłę może mieć solidarność, jak wielką siłę może mieć taka oddolna inicjatywa, żeby działać na rzecz innych, na rzecz pomocy, ale równolegle obok tego musi działać i rozwijać się sprawne państwo. Jeszcze w maju skierujemy do wykazu prac legislacyjnych rządu wniosek o wpis do wykazu, projekt do dalszych prac rządowych. Następnym krokiem będą konsultacje publiczne. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom tych rodziców.
1: Nowe rozwiązania mają objąć szerszą grupę opiekunów i zwiększyć zakres dostępnego wsparcia systemowego. Warszawa cofa się o kilka dekad, tym razem do świata strażaków sprzed lat. Muzeum Życia w PRL-u zaprasza na wystawę Czerwone Wozy, Szare Czasy. To opowieść o codziennej służbie, odwadze i pracy strażaków w realiach Polski Ludowej, pokazana przez unikalne eksponaty, z których część prezentowana jest po raz pierwszy.
3: Nasza wystawa koncentruje się na podstawie działalności Straży Pożarnej w okresie PRL. Pokazuje jej codzienność, wyzwania, znaczenia, także tą stronę propagandową, ponieważ strażacy pełnili wówczas funkcje nie tylko ratownicze, ale także społeczne. Pamiętamy chłopców przebranych za strażaków do zdjęć. I bardzo chcieliśmy tutaj właśnie przez prezentację mundurów, odznaczeń, materiałów ikonograficznych pokazać poświęcenie, dyscyplinę i służbę, jaka trwała w tym czasie.
1: Mówiła Oliwia Długosz z Muzeum Życia w PRL. Ekspozycja została przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka oraz 190-lecia Warszawskiej Straży Pożarnej. Wystawę można oglądać do końca maja. A na koniec dobra wiadomość. Humbug Timmy został szczęśliwie uwolniony i wypuszczony do Morza Północnego. Przez ostatnie 2 miesiące wieloryb krążył u wybrzeży Niemiec, wielokrotnie utykając na płyciznach i zaplątując się w sieci. Ostatnie dni spędził na barce, gdzie był dokarmiany i przygotowywany do wypuszczenia. Według ratowników pierwsze reakcje wieloryba są bardzo dobre. Timmy zanurzył się, wynurzył i wypuścił fontanny wody, co świadczy o prawidłowym oddychaniu. Akcja była prywatną inicjatywą i kosztowała około 1,5 miliona euro. Teraz los Timiego będzie monitorowany z powietrza. To był serwis informacyjny.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. Mamy wielką majówkę. Jest właśnie środek wielkiej majówki, czyli drugi dzień maja, 12.07. Beata Grabarczyk i Grzegorz Muranowicz. Witamy Państwa w Deliberatorium. My nie mamy z Grzegorzem wielkiej majówki, ale jakoś nie żałujemy. Znaczy przynajmniej ja Grzegorza nie zapytałam bezczelnie. Ale jeszcze się z nim skonsultuję po programie. Ale mam też gości, którzy, proszę Państwa, nie mają wielkiej majówki. Tacy są i to są tacy goście, którzy nawet do studia niektórzy że przychodzą, to znaczy jest z nami dr Magdalena Baran, filozofka z pisma Liberté. Dzień dobry, wieczór.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja to mówię zawsze dobry wieczór, nie wiedzieć czemu, może dlatego, że tutaj trzeba zaciemnienie z okazji kamerek włączonych, no więc jak jest zaciemnienie, to mnie się z wieczorem kojarzy. Jest też z nami Dariusz Ćwiklek z Newsweeka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A gdzieś tam na łączach powinien być Marcin Celiński z Arbitrora i Resetu Obywatelskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Gdzieś tam na łączach
1: jesteś.
4: Tak, zazdroszczę tym, co są w studiu, ale ja przynajmniej...
1: Ale jesteś na wielkiej majówce pewnie, gdzieś daleko.
4: Wszyscy jesteśmy na wielkiej majówce, tylko mamy specyficzny sposób.
3: Marcin szyje majówki. Flagę na pewno z okazji Święta Flagi.
4: Oczywiście, że tak ręcznie.
1: No tylko na taką flagę liczyliśmy i to jest jeszcze do tego wszystkiego flaga z jedwabiu na pewno.
4: Więc ja tutaj jak będę piszczał, to znaczy, że się ukułem miło.
1: Ja mogę być, proszę Państwa, lekko pociągająca z kolei, bo jakoś alergia mnie dopadła. Zrobiło się ciepło, wyszłam na zewnątrz i od razu... doktor też. Także mamy dwie pociągające istoty płci żeńskiej. Akurat w tym układzie, no niestety alergia tak czasami robi. Proszę Państwa, ponieważ przed chwilą w serwisie były same dobre informacje, to my też zaczniemy od dobrych informacji, bo to był bardzo zaskakujący tydzień. To znaczy jedna dobra informacja to była ta niesamowita zbiórka Łatwoganga, 283 miliony złotych. To jest jakaś kwota w ogóle kosmiczna i to, że ludzie dali się wkręcić w to szaleństwo i że było tylu gości i że to wszystko działo się na takim improwizowanym spontanie, to było coś niesamowitego. No a druga doskonała wiadomość to jest uwolnienie Andrzeja Poczobuta, który przekroczył białorusko-polską granicę, wychudzony, zmęczony, ale podobno zdrowszy niż się spodziewał. Więc zacznijmy od Łatwoganga i od tej zbiórki. Doktor Magdalena Baran dawała mi znaki, że studenci ciekawie o tej sprawie mówili, to ja chętnie posłucham.
2: Ja w poniedziałek rano zaczęłam z moimi studentami zajęcia, zresztą z public speaking, od tego, co też nam się wydarzyło. I oni oczywiście opowiadali o tym, w jaki sposób, jak to jest zupełnie inne, jak to działa w ich świecie, w ich narracji, w ich estetyce. Ale to, czym mnie nie tyle zaskoczyli, co zbudowali, oni przede wszystkim mówili, jakie za tym stały wartości. I oni mówili i o solidarności, i o odpowiedzialności, i o umiejętności bycia razem, i o znalezieniu tego, co tak pięknie możemy powiedzieć, można wyjąć z polityki, czego polityka absolutnie nie dotyczy. I to, że postawiono tam w zasadzie zasadę, że politycy nie wchodzą. I dla nich to było tak istotne. Mówili, no tak, są różne zbiórki, różni ludzie stoją za różnymi zbiórkami, ale czasami te zbiórki dostają jakąś nawet, nie twarz, ale łatkę polityczną. Tu tego nie było. A ponieważ oni bardzo chcą się od tego świata dystansować, bo albo tego świata nie rozumieją, albo ten świat jest dla nich już tak wyjątkowo obrzydliwy, że nie chcą mieć z nim nic wspólnego, to ten moment, kiedy postawiono znak stop dla polityków, im podbił autentyczność. Autentyczność i mówią, że dla nich to było jedno z takich pierwszych, absolutnie wspólnotowych doświadczeń, w których oni nagle zobaczyli, że coś można razem, że nie ma tam większego znaczenia, kto ma jaką barwę, kto jest przywiązany do których poglądów, tylko że liczyły się tam tylko i wyłącznie wartości i to, żeby być razem dla wspólnego celu. To, że oczywiście uchodziły nam się z tego rozmowy, słuchajcie, to są Bardzo pozdrawiam moich studentów z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy uchodziły nam się tam też rozmowy o tym, no właśnie, jakie są granice zaangażowania politycznego, gdzie polityka powinna wchodzić, gdzie nie. Pojawiły nam się rozmowy o klasizmie w polityce i o tym, że to wydarzenie całkowicie było klasizmu pozbawione tak naprawdę, co dla nich też było bardzo istotne. O tym, tu mnie zaskoczyli, jaka jest kondycja polskiej służby zdrowia. Bo niestety, takie wątki się również pojawiły i powiem wam, że jak słuchałam tych, a to były dwie grupy, takie po 40 osób, 19-latków, to ja byłam bardzo zbudowana tym, że oni po pierwsze myślą o tych wartościach, ale też, że potrafią myśleć o tym i z punktu widzenia wspólnotowego, ale też, że widzą z tej perspektywy problemy, jakie my tak naprawdę na co dzień opisujemy, o jakich my na co dzień gadamy, czy to w programach, czy w naszych pismach. I że dla nich w taki sposób te problemy nagle się stały bardzo realne, bo zaczęli sobie o tym gadać i zaczęli to przekładać na codzienność. Również kwestie na przykład padły też edukacji zdrowotnej, bo to też się pojawiło.
1: Oczywiście.
2: Kwestie tego, że powinniśmy się badać, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Także z jednej strony mamy niesamowitą mobilizację i wydarzenie, które jest bezprecedensowe.
1: I to w skali światowej.
2: A właśnie, i to w wersji komunikacyjnej, co jeszcze usłyszałam, bo pani doktor, można powiedzieć 250 milionów, ale można powiedzieć ćwierć miliarda.
1: Można.
2: Jak to brzmi?
1: No to akurat jak z kabaretu dawnego, czyli trzy koła są dobre, tylko jedno jest zepsute i to brzmi inaczej. Ale to jest ładne, tak. To bardzo piękne, że oni takie rzeczy zauważyli. Chociaż trochę mnie niepokoi ta awersja do polityki, bo tak naprawdę to
3: dzieci... Ale ona jest absolutnie zrozumiała.
1: Ona jest zrozumiała,
3: tylko... jeszcze bardziej była zrozumiała już w poniedziałek.
1: No tak, jak dowiedzieliśmy kiedy, się,
3: a właściwie
1: jak to się...
3: już nawet w niedzielę, kiedy prawica zaczęła tylko, zderzać.
1: Tylko wiecie, co mnie niepokoi? To znaczy, że młode pokolenie te politykę no, ma w nosie i mają...
3: Ale poczekaj, oni mają politykę, tak, oni mają taką politykę w nosie.
2: Oni chcą innej polityki. Oni chcą polityki właśnie
3: wyjętej
2: z tego stołu.
3: Nie wymienimy społeczeństwa, więc może powinniśmy wymienić polityków po prostu.
1: No tak, to próbujemy od jakiegoś czasu, tylko coś nam nie wychodzi. No dobrze, Darek, mów.
3: Więc to, że tam politycy mieli zakaz wstępu i bardzo dobrze... Choć podobno były zakusy ze strony kancelarii prezydenta, żeby się tam pojawić. To było widać już w niedzielę, kiedy prawica próbowała na siłę rodzić konflikt między Jurkiem Owsiakiem a Łatwogangiem, co po prostu było kompletnie bez sensu, zwłaszcza, że Owsiak chyba ze dwa razy publicznie mówił, że w ogóle super, że my się w ogóle będziemy uczyć od was, jak takie rzeczy robić, bo to była taka... wersja WOŚP-u z tych pierwszych lat. Tam też było wszystko na wariata, na spontanie i się udało. Teraz WOŚP to jest machina, która działa co roku precyzyjnie i to jest naprawdę też godne podziwu, bo my jako naród mamy skłonność do zrywów spontanicznych, a w takiej działalności bardziej systematycznej to nie zawsze nam wychodzi, a tu akurat od 30 paru lat wychodzi. Więc widać ewidentnie, że ci politycy to ten brak bardzo dobrze zrobił. I co? I super, że taka okazja była przyczynkiem właśnie do dyskusji o ochronie zdrowia, o podatkach. Tam też się pojawiały wątki, na co idą podatki. I tu też były różne, przecież BDS mówił, że podatki to takie coś, że ci zabierają połowę, a potem ci nie dają usług. No, może i tak, ale to trzeba to zmienić, tak? Więc tam były poglądy od sasa do lasa i oczywiście było mnóstwo historii, że to jest charity washing i tak dalej, ale abstrahując od wszystkiego, to było naprawdę coś fantastycznego.
1: To było porywające po prostu. Znaczy, to się oglądało...
3: Ja nie miałem pojęcia do, nie wiem, do środy, kim jest Łatwogang. Nie miałem pojęcia o jego istnieniu. A w niedzielę siedziałem przed tym ekranem po prostu jak przykuty przez parę godzin i oglądałem, co tam się dzieje.
1: Marcin?
4: Cieszę się, że się wszyscy cieszymy, że okazuje się, że pokolenie, o którym się pisze bardzo dużo różnych rzeczy, no, okazuje się po prostu normalne, bo ja z całym szacunkiem do wszystkich opinii o wyjątkowości i tym podobne, bo oczywiście i ten spontan i ta kwota robi... robi wrażenie, no to chcę powiedzieć, ni mniej, ni więcej, tylko mamy świadectwo tego, że to pokolenie, które my uznajemy, że jest z jakiegoś innego świata, większość komentatorów uznaje i jest po prostu normalne, czyli ma też, ja do tego nie miałem wątpliwości, ma też, jak i wszystkie poprzednie pokolenia, odruchy społeczne, wspólnotowe, ma potrzebę pomagania i to jest piękne, że taką akcją dużemu gronu dziadersów zostało to uświadomione. Ja przypomnę też, bo tutaj już Darek przypomniał te pierwsze WOŚP-y, to takie, powiedzmy, partyzanckie, urokliwe pod tym względem, to przypomnę, że wtedy także panowała zasada politycy trzymajcie się z daleka. Przez pierwsze lata WOŚP-u ta sama zasada obowiązywała, sztaby dosyć dzielnie się broniły przed udziałem polityków i wchodzeniu ich na scenę i trzymały raczej stronę artystów niż polityków. No potem faktycznie instytucjonalizacja WOŚP-ów i organizacja miała swoje koszty, ale dla mnie jest to bardzo, bardzo porównywalne. No i jeszcze jedna rzecz z tego, ta dzisiejsza młodzież. No, pokażcie mi pokolenie, które było aktywne w wieku lat 18, 20 czy 25.
1: No nasze
4: 25.
1: Było takie.
4: Poza pokoleniami, które doświadczyły rewolucji, to chcę powiedzieć, że po ostatniej rewolucji, to już między 92 a 93 roku, czyli raptem dwa lata po rewolucji, odsetek aktywnych publicznie, czy już nie powiem politycznie, bo to straszne słowo, młodych był znikomy. Odsetek uczestnictwa ich w wyborach był znikomy i to jest zjawisko, którego ja nie będę oceniał, czy dobre, czy złe, bo to jest łatwa pokusa, ale które jest naturalne. No może to jest tak, że trzeba przyjąć do wiadomości, że jak człowiek ma 20 lat, to za wyjątkiem niedużej grupy po prostu ma inne rzeczy, być może ważniejsze na tym etapie życia w głowie i to jest okej. Okay. No, a te aktywności polityczne pojawiają się i ta chęć do aktywności politycznej pojawia się u większości dopiero w wieku tak zwanym średnim i z tego powstają politycy średnio starszego pokolenia potem, z którymi trudno jest się rozstać, jak widzimy. No, to nie zmienia postaci rzeczy, że ja absolutnie rozumiem jakby stosunek tego pokolenia, które się przez ostatnie 20 lat widziało bardzo stabilną, wbrew pozorom, scenę polityczną i bardzo przewidywalną, że no, można ich nie lubić, no można ich nie lubić, no powiedzmy sobie tak z ręką na sercu, da się ich nie lubić, polityków.
1: Da się, nie da się ukryć. Ja tylko trochę też żałuję, że ci politycy średnio starszego pokolenia, raczej już chyba starszego, tak mało tych młodych właśnie do polityki przyciągają, bo oni mogliby tę politykę zmienić, a tak mamy jakiegoś jednego
4: ale
1: czy dwóch rodzynków.
4: Wejdę ci w słowo. Ależ przyciągają, mamy całe pokolenia polityczne ludzi, którzy w życiu nic nie robili poza polityką,
1: zaczynali
4: od noszenia teczek i tym podobne. Więc ja tu zaprotestuję. Cała grupa młodych została przyciągnięta. Mamy przecież i tak zwane, jak oni tam się popularnie nazywają, kakao.
1: Grupa kakao.
4: W PiS-ie mamy też, w zasadzie w każdej partii mamy grupę polityków, którzy są w tej chwili między 30 a 40 rokiem życia, którzy gdzieś w okolicach maturalnych albo wcześniej zaczęli od bycia asystentem asystentów, a w tej chwili bywają ministrami.
1: No właśnie trochę szkoda, że tylko
4: ale
1: tych karierowiczów
4: przyciąga.
2: Poczekajcie. Mamy też całą masę młodych polityków w samorządach. My o tym zapominamy, że w radach miast, w radach gmin, w radach powiatów są młodzi ludzie. Są ludzie, którzy tak naprawdę częściowo uczą się tej polityki krok po kroku. Być może oni kiedyś będą posłami, ale niekoniecznie. Są tacy, którzy w tych samorządach zostaną i chcą rzeczywiście robić tą politykę samorządową. W związku z czym to nie jest tak, że to zaangażowanie polityczne ich nie istnieje, tylko jest w innym miejscu. Część z nich, a ja też na różnych etapach pracowałam i pracuję z takimi ludźmi, pokazuje, że oni uważają, że po prostu tu mają szansę pokazać sprawczość i zrobić coś naprawdę dla tej lokalnej wspólnoty, często dużo łatwiej dogadując się ponad tymi politycznymi podziałami, no bo jak wiemy, no, dziucha w drodze nie ma przynależności politycznej, chociaż miewa.
4: To... O, nie.
2: Ja nie mówię, Marcin, że miewa.
4: Prawda. Absolutna miewa. Nieprawda.
1: No dobrze, to może ja to źle ujęłam. Może chodzi o to, że polityka stała się bezideowa i ona nie przyciąga idealistów, ideowców, właśnie zapaleńców, takich...
3: Profesjonalistów przede wszystkim.
2: Profesjonalistów, bo...
1: Ale właśnie przyciąga takich profesjonalistów, którzy
3: no,
1: politykę...
3: No, specjalistów od śpiewu i mas po prostu.
1: No, właśnie.
2: Ale nie profesjonalistów w sensu stricte.
1: No. Macie rację.
3: I tego brakuje, bo polityka na szczeblu centralnym kojarzy nam się ewidentnie z pyskówką, najchętniej jakieś durne setki wygadywane do mikrofonów albo na mównicy sejmowej, a nie z pracą i rozwiązywaniem problemów. A tym de facto powinna być.
1: Tak. No dobrze, słuchajcie, przeczytam kilka wpisów naszych słuchaczy. Rysiek Lewak pisze tak. Każda tego typu akcja będzie wykorzystywana przez, przepraszam za słowo, ale cytuję, ojej, przełączyło mi się. Uciekło mi, dobrze, już
3: cenzura.
1: Mam. Nie, tak, to Blue Sky by cenzurował. Wykorzystywana przez ekskrementy polityczne. Owsiak, Jolanta, Kwaśniewska, Trwoga, Sierakowskiego i drony wyborcze i agregaty. Ale jeszcze raz, ekskrementy. Zdecydowanie mniej tych niż, którzy się angażowali. Tredwe, dobrze, że namiestnik nie przyjechał, część zbiórki poszłaby na taczki. Lord Moore, może i to była zasada bez polityki w zbiórce, ale zdaje się, że już została mimo wszystko politycznie wykorzystana. Jeżeli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu. No, na pewno ktoś próbował ją wykorzystać, jak się da. Pan Boomer, zbiórka Łatwoganga połączyła Polaków, więc to oczywiste, że politycy prawicy weszli z brudnymi łapami, żeby ją solidarnie, żeby tę solidarność obrzydzić. Tutaj, że uzdążyłem, to nie. Jeszcze tutaj mam kilka wpisów. Radar. Zderzenie akcji Łatwoganga ze sposobem uprawiania polityki egoistycznej na siebie przez populistów PiS i Konfy to przepaść. Kiedy spytałem na kanale Zero o akcję prawicy dla ogółu, ich internet zasypał mnie przykładami duchownych. Caritas, etc. Prawica nadal nic nie rozumie. No, pan Mariusz Zbemowa przypomina posłankę Lichocką i resztę spisu, którzy wystawili środkowy palec chorym onkologicznie. Karol Nawrocki chciał się ogrzać w tej spontanicznej akcji, ale na szczęście dostał odmowę. Wero, ta zbiórka była niesamowita. Chwała im za to. Jednakowoż czekam na czasy, gdy takie zbiórki nie będą potrzebne, bo ci właśnie durni politycy zmienią realia tego kraju na lepsze. Tak dla zmyłki. No to będzie o tyle trudne, że to wymaga od nas na przykład poświęcenia w postaci większych składek, a na to w Polsce niestety przyzwolenia niestety nie ma. Pani Marzena jeszcze napisała tak, no właśnie, bez polityki im pomogła, wersja do polityków jest coraz większa, nie do polityki jako takiej. Na grupie patronów coraz częściej są głosy, że politykom na antenie mówimy nie. No na szczęście u nas się nie zaprasza polityków, oni są tylko w serwisach, w setkach ewentualnie, natomiast nie jest tak, że prowadzimy z nimi tu jakieś dialogi i musimy słuchać tych dziwnych, wydumanych przez PR-owców tłumaczeń. Tutaj pan Marek przypomina, ale to za chwilę, panie Marku, porozmawiamy o tych próbach zmiany konstytucji, które chce wprowadzić prezydent. No dobrze, to teraz w takim razie zajmijmy się drugą dobrą informacją. To znaczy Andrzej Poczobut został uwolniony. No, długo na to czekał. Długo trwały te prace nad jego uwolnieniem i to w ogóle były jakieś szachy, nawet już nie 5D, a 8D chyba, bo dostaliśmy od Mołdawian człowieka, który był w ich służbach szpiegiem po to, żebyśmy oddali tego Mołdawianina szpiega Rosjanom. Ten profesor, który został zwrócony w zamian za Andrzeja Poczobuta, profesor archeologii, miał jechać na Ukrainę i tam zostać osądzonym za nielegalne wykopaliska na Krymie, za niszczenie ukraińskiej kultury i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo duża sieć połączeń, dyskusji, no, trzeba było dogadać mnóstwo drobiazgów. Andrzej Poczobut przyjechał, jest z nami, leczy się. No ale mówi, no ja wrócę na Białoruś, ja chcę tam wrócić, to jest moje miejsce, tam są ludzie, którym jestem coś winien, którym jestem winien to, żeby z nimi być. No i tak się zastanawiam, kurczę, jak ci ludzie, którzy tak się napracowali przy tym jego uwolnieniu, w tej chwili o tym myślą. Darek.
3: Co, nie podejmuje się oceniania, bo to ciężko się postawić w sytuacji takiej, jak w jakiej był Andrzej przez te ponad 5 lat. I w jakiej w ogóle jest od samego początku lat, właściwie życia, tak? Bo przecież ten Łukaszenka jest od zawsze tam, rządzi. Więc absolutnie nie podejmuje się oceniać tej decyzji, ale bardzo takie znaczące i dobitne było to, co premier Tusk mówił, te pierwsze słowa, pytanie, które zadał Andrzej, czy będzie mógł tam wrócić. On mówi, jesteś wolnym człowiekiem. Wolność polega także na tym, że można podejmować takie decyzje. I być może będzie to decyzja tragiczna, bo może się zakończyć ponownym uwięzieniem i potem będziemy się zastanawiać, co dalej. Ale nie można mu tego odmówić. No, to jest jego życie.
1: No tak, oczywiście, że tak.
3: Jego wiarygodność i wszystko. Znaczy,
1: jego
3: ja całym
1: też.
3: Sercem byłbym za tym, żeby nie wracał, ale no jeżeli tak postanowi, to w ogóle nikt nie ma prawa go tutaj powstrzymywać. I zobaczymy, jaką decyzję podejmie. No to jest tragiczny wybór, bo albo zostajesz opozycjonistą na emigracji, którą też, umówmy się, może zrobić dużo dobrego, ale to nigdy nie będzie tak wiarygodne, jak świadczenie swoim życiem na miejscu, że on stawi czoło Łukaszence tam na miejscu. Więc absolutnie nie chciałbym się postawić w tej sytuacji, żeby musieć tak wybierać, ale cokolwiek zrobi Andrzej, to będzie jego wybór, jego życie. To jest wolność.
1: No tak, na tym wolność polega rzeczywiście. Może, no dobrze, Marcin.
4: No, w sumie niewiele mam do dodania do tego, co Darek powiedział. No, to uwolnienie miało wymiar w dużej mierze humanitarny, no bo to przecież są lata w kolonii karnej i to jest coś, co no, po prostu być może ratuje mu w tym momencie życie, bo każdy ma najtwardszy nawet, no, jakiś próg po przekroczeniu którego są poważne problemy i tu cieszą informacje o tym, że Andrzej Poczobut jest w lepszym stanie niż się spodziewano przy tym. Natomiast no, co do samej kwestii powrotu, to no, nieraz nam udowodnił, że jest człowiekiem misji. W związku z czym on tak rozumie, przynajmniej tak jak dzisiaj mówi, tak rozumie swoją misję, że powinien być tam na miejscu i powinien tam działać, co prawdopodobnie skończy się jakimiś kolejnymi problemami, kolejnym aresztowaniem, bo reżim Łukaszenki no, paradoksalnie nie słabnie. No, nie słabnie.
1: Nawet się wzmocnił także, niestety.
4: Dokładnie tak. No, w tej chwili ten układ z Trumpem i tym podobne, to znowu jest jakaś kroplówka i tlen dla Łukaszenki. Co można powiedzieć? No, to oby nabrał jak najwięcej sił, bo jeżeli faktycznie podejmie decyzję o tym, że wraca, to będzie mu bardzo dużo sił potrzebnych, być może więcej niż kiedykolwiek. Natomiast no, sama wrócę jeszcze na moment do kwestii tej układanki i uwolnienia. To trochę zobaczyliśmy, jak to się dzieje w przypadku osób, które nie są szpiegami, bo w przypadku wymiany szpiegów jest to dosyć proste. Wycenia się po obu stronach złapanych szpiegów i wymienia. Tutaj ta układanka musiała być bardziej złożona i powiem tak, wielki szacunek dla środowiska Gazety Wyborczej, co się rzadko już w tej chwili zdarza, nie zapomniało i przypominało nam codziennie o Andrzeju Poczobucie. I wielki szacunek dla ludzi ze służb, którzy ten układ byli w stanie zmontować, byli w stanie wynegocjować. I dla wszystkich, ja już tutaj nie wejdę, bo oczywiście jak to w Polsce dyskusja post factum...
2: A to wejdź
4: zrobiła
2: w ogóle...
4: Zrobiła się obrzydliwa. Jak prezydentowi się nie udało z łatwogangiem, to próbował wejść w uwolnienie Andrzeja Poczobuta jako główny sprawca. Nie, powiem uczciwie, nie chcę się tego komentować. To jest tak obrzydliwe, że po prostu przed gardło mi nie przechodzą, ale na pewno na antenie nie mógłbym powiedzieć, co myślę, bo nie wolno takich słów używać na antenie. Natomiast dobrze, że odzyskaliśmy jakąś bazową sprawność porozumiewania się z innymi partnerami i budowania tego typu układów, bo to chyba tylko tego typu układ mógł dać wolność Poczobutowi. No i jeden kłopot z tego będzie wynikał, ale mam nadzieję, że nie będzie duży. To jest kwestia jednak pretensji Ukrainy, że profesor archeologii nie zostanie przekazany i nie będzie osądzony przez ukraiński wymiar sprawiedliwości, ale mam nadzieję, że nasza dyplomacja jakoś tam po świchu przygotowała Ukraińców na to.
2: Magdalena. Czy znowu powiedziałabym, tak jak Marcin zaczął, niewiele do dodania.
1: Ale Marcinowi całkiem dobrze poszło.
2: Tak, właśnie.
4: Nie, jestem w radio, znam swoje obowiązki. W radiu się nie milczy, tylko trzeba gadać.
1: No, czasami milczenie też ma znaczenie.
2: Ale w tym przypadku patrzymy, wiecie co, jakby kilka wątków, które mi przeszły przez głowę. Po pierwsze, rzeczywiście, już poza tym, że mówimy, że to jest wspaniały, szczęśliwy moment i tak, to pierwsze, co powiedział Donald Tusk w odpowiedzi na to, czy on tam może wrócić, to jesteś wolnym człowiekiem. I znowu bym powiedziała tak, zajmując się wolnością, nie tylko liberalną wolnością od wielu lat, mam takie wrażenie, że możemy powiedzieć, że Andrzej Poczobut jest poniekąd sumieniem naszej wolności. I jakkolwiek byśmy sobie patrzyli na to, rozważali, jakie my mamy rodzaje wolności, te pozytywne, te negatywne, do czego jesteśmy wolni, do czego mamy prawo, co nam gwarantują nasze konstytucje, nasze konwencje, to z jednej strony jest to wszystko, a z drugiej strony jest moment decyzji człowieka, dla którego coś jest istotniejsze niż jego indywidualna, jednostkowa wolność. I tym czymś jest wolność narodu, tym czymś jest wolność słowa, tym czymś jest wolność i suwerenność jego narodowej wspólnoty. I to jest, kiedy my patrzymy jeszcze w dobie, słuchajcie, autorytaryzmów, w dobie populizmów, ja nie lubię tego słowa świadectwo, ale na takie absolutne, no właśnie, świadczenie życiem, że jest coś ważniejsze niż ja, jest coś, co mnie przekracza, za co ja jestem odpowiedzialny, za co ja jestem odpowiedzialna. To jest ten punkt, na który myślę, że bardzo, bardzo musimy się teraz patrzeć i musimy nie oceniać tego, czy Andrzej Poczobut zdecyduje tak, czy zdecyduje inaczej, bo to jest jego wolna decyzja, ale też mieć z tyłu głowy, że jeżeli on tam wróci, to będzie trudno, ale równocześnie on już wie, jak jest trudno. I to, co mówił, że w zasadzie to, że go nie złamano przez te lata, to jest, słuchajcie, to jest heroizm tak naprawdę tego człowieka. Tak. Natomiast druga strona to jest nasze myślenie o sprawności dyplomacji. Kiedy słuchaliśmy tego specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych, Cola, kiedy on opowiadał, że to było 5 kolejnych spotkań i to były kolejne rozmowy z Łukaszenką, A dlaczego nie? A dlaczego nie? Ale co? I tak naprawdę ja mam wrażenie, że to było takie po prostu wydzieranie po kawałku tej wolności dla Poczobuta, które no, stało się ciałem. I oczywiście Łukaszenka w tej chwili szuka tego zbliżenia z Zachodem. Szuka możliwości przecież, bo my tak naprawdę wiemy, że to jest wymiana 5 za 5. Natomiast co jeszcze pod spodem tych się tutaj wydarzyło, przecież to chyba to w różnych przypadkach były często zniesienia czasowe embarga.
1: Tak jest.
2: To było ograniczenie, prawda, znaczy zniesienie części ograniczeń, jakie pojawiały się dla Białorusi.
1: Na linie lotnicze, na części dla linii lotniczych.
2: Więc cała masa rzeczy, o których my albo nie wiemy i się dowiemy, albo o których nawet nie będziemy nigdy mieli pojęcia, stoi również za takimi sytuacjami. Za samą zgodą na to, żeby takie wymiany się dokonywały. A ta wymiana tak, z naszego punktu widzenia, ale myślę też nie tylko z naszego polskiego, ale z takiego punktu widzenia wolnościowego świata jest spektakularna.
1: Tylko słuchajcie, czy my nie patrzymy na bohaterstwo człowieka z tego takiego naszego romantycznego punktu widzenia, z tego mickiewiczowskiego, czy z czasów słowackiego, wielka emigracja i dla nas to poświęcenie dla ojczyzny.
2: Ale to poświęcenie wtedy było zupełnie inne.
1: Ale też było z narażeniem życia gdzieś, tak? Przynajmniej w niektórych przypadkach.
2: A gdzie się Mickiewicz, przepraszam?
1: No Mickiewicz akurat nie, ale wiesz, ale on opisywał, że tak powiem, pewien heroizm. Ludzie byli wysyłani wtedy na Sybir. No, różne rzeczy się działy. I my mamy zaszczepione gdzieś, nie wiem, w sercach, w głowach ten romantyzm tego poświęcenia. A może powinniśmy, kurczę, zacząć myśleć pozytywistycznie? Prowokuję was oczywiście.
2: Ale to jest pozytywistyczne. To jest decyzja, która ma pociągnąć za sobą konkretne skutki. Decyzja, która pociąga za sobą pokazanie, jak wygląda działanie konkretnego reżimu i czemu świat powinien się przeciwstawiać. Tu nie ma romantyzmu. Tu są fakty.
3: Poza tym każda rewolucja potrzebuje symboli.
1: Tak. No tak, potrzebuje symboli, to prawda.
4: Słuchajcie, nie, ale to jak można, bo tak ja nie odbieram postawy Poczobuta. Znaczy jakiś romantyzm w tym jest oczywiście. Tego się nie da uniknąć w momencie, bo to są decyzje także podyktowane pewnymi emocjami. Natomiast ja nie odbieram tego jako właśnie taką bohaterszczyznę. Wielokrotnie opisywaną. To jak to, ale on doskonale zna realia, z jakimi się styka na Białorusi, a kto jak kto, to my powinniśmy pamiętać, że jako kraj, który ileś razy doświadczył zniewolenia, nigdy nie został wyzwolony przez emigrację. I o tym sobie powiedzmy, żaden rząd londyński nie pomógł nam wyjść z PRL-u, żaden hotel Lambert nie pomógł nam wyjść z zaborów i mógłbym mnożyć po kolei. Prawda jest taka, że wolność dla tej społeczności, dla tego kraju rodzi się tutaj. Nie da się jej zrobić z Londynu, Paryża. Podobnie jak wolności dla Białorusi i Białorusinów nie da się zrobić z Warszawy. Ona musi gdzieś się urodzić w Mińsku, Homlu czy gdziekolwiek.
1: No dobrze, słuchajcie, to już nie będziemy dyskutować o tej przepychance rzeczywiście, bo czasu coraz mniej, a przepychanka była malownicza, bo ona nie dość, że działa się u nas, to jeszcze działa się na szczeblu międzynarodowym. Wplątany został w to ambasador, a na sam koniec pan Kolpowie napisał, ale przecież to my to wynegocjowaliśmy i właściwie sprawa jest zamknięta. Kilka wpisów naszych słuchaczy. Radar pisze, powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś to wysokie ryzyko utraty jego życia. Łukaszenka i Putin nie dają drugiej szansy przeżycia. Nawalny się o tym przekonał. Jeżeli jednak wróci, przysłuży się Łukaszence, bo znów go zamkną i znów będą mogli wymieniać go na swoich szpiegów. Taki prezent. Ja się właśnie tego wariantu z Nawalnym niestety najbardziej boję, a tu są jego dzieci, jest żona. No ale tak, każdy ma wybór. House of Usher, choćby nie wiem, jak się zmieniły realia, wszystkiego nie da się przewidzieć, dlatego takie zbiórki zawsze będą potrzebne, spontaniczne, ale niekoniecznie regularne. One świadczą, że człowieczeństwo nie zniknęło. To a propos zbiórki Łatwoganga. Slawiur, uwielbiam bez sarkazmu postać Andrzeja Poczobuta, ale decyzja o powrocie w paszczę ciepłego człowieka co najmniej nierozsądna. Tretwe, Andrzej Poczobut to żywy, namacalny przykład, jak groźny jest system dyktatorski. Uważajmy, na kogo głosujemy. Trochę rozumiem pana Poczobuta. Jest w Polsce, ale nie w domu. To tutaj tyle na Blue Sky'u, a jeszcze mam jakieś maile i to liczne. Pan Marek, ja się już od paru dni nad tym zastanawiam, że pan Poczobut chce wracać, a może to jest tak, że my na Zachodzie dawno zaniedbaliśmy, zapomnieliśmy o takich wartościach jak lojalność, przyjaźń i miłość do sprawy. Dla mnie ten człowiek naprawdę zasługuje na najwyższy szacunek. No i masz pozdrowienia, Darku, od pana Marka.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pan Marek cię pozdrawia. Pani Marzena z kolei pisze, że może da się przekonać, że teraz byłoby dobrze, żeby pracował z emigracji, bo będzie jak z Nawalnym. No, życzymy Andrzejowi Poczobutowi zdrowia. Rzeczywiście no, zrobi to, co będzie uważał za stosowne. Mam nadzieję, że może to parę osób natchnie do tego, że znaczy, opór ma sens.
3: Nie można mu zarzucić tego, że robi to z niewiedzy.
1: Tak,
3: bo
1: tak,
3: poznał
1: tak,
3: ten system
1: tak, tak,
3: przez 5 lat doskonale.
1: No nie tylko właśnie przez 5 lat.
3: No tak, ale przez ostatnie 5 lat, szczególnie dogłębnie.
1: Tak, i to jest ten przykład ideowości w polityce, w opozycji do tego, o czym mówiłam wcześniej. No dobrze, kochani, to porozmawiajmy chwilę o naszym panu prezydencie. Bo pan prezydent po pierwsze zawetował znowu dwie ustawy, a po drugie postanowił powołać Radę do Spraw Konstytucji, która to rada będzie pracowała nad zmianą konstytucji w kierunku, zdaje się, że oczywistym, czyli wzmocnienia pozycji prezydenta albo wręcz stworzenia systemu prezydenckiego w naszym kraju. No i to, co mnie fascynuje, to, że już w tych radach jest 566 osób, a w ogóle...
3: stare dane.
2: 13 czy 14 lat, 556 było w tych
1: radach. No właśnie, tak mi się wydaje. A 980 teraz, osób pracuje w pałacu.
3: Co rano słyszałem o jakiejś kolejnej radzie.
1: No to jest właśnie ta o konstytucji.
3: Nie, jeszcze jakaś, jedna? Jeszcze jedna jakaś była.
1: Sorry, nie nadążam za radami. Znaczy jest jeszcze ta rada do spraw nowych technologii. To jest przecież.
3: Proszę pani.
1: No dobrze. Rada do spraw konstytucji. Karol Nawrocki bierze się za zmianę konstytucji. Na razie, co prawda, jakoś większości konstytucyjnej nie widać.
2: Ale on chce do końca kadencji nad tym, żeby Rada pracowała. Tak, jego pierwszej.
1: I czyli jakby PiS doszedł do władzy, to wtedy będziemy forsowali tę zmianę konstytucji, żeby właściwie PiS też zmarginalizować, bo prezydent jest najważniejszy. To chyba najpierw Marcina zapytam o to. Co ty sądzisz na temat tych planów pana Karola Nawrockiego?
4: Nie, no jestem pełen podziwu, to znaczy jest, też pełen podziwu jestem dla was, że próbowaliście się doliczyć tych rad prezydenckich, bo ja w którymś momencie sobie odpuściłem. Uznałem, że to już za duże liczby, tak? Ja trzymam się tych mniejszych. Wszystkie te działania, które widzę, jeżeli chodzi o budowywanie się kolejnymi radami, zatrudnianie tam kolejnych ludzi, to dla mnie jest realizacja jakiegoś ogólnego planu zbudowania faktycznego zaplecza Karola Nawrockiego, który tego zaplecza, obejmując stołek prezydencki, nie miał. Nie jest tak, że on idzie w tej chwili jakkolwiek w kolizję z PiS-em, ale moim zdaniem jego otoczenie na tą kolizję chce być przygotowane w taki sposób, żeby mieć swoich ludzi i swoje zaplecze. Przy okazji te rady będą robiły mnóstwo szumu medialnego i będą nami wstrząsać kolejne, nic nieznaczące propozycje i rozważania, bo to one temu będą służyć, no, łącznie z rozważaniami na temat konstytucji, gdzie możemy znowu sobie podyskutować, że mamy ten system mieszany, który jest wadliwy, co nam zresztą pan prezydent przy każdym pakiecie zakresie ustaw, które dostaje na biurko bądź w każdym pakiecie nominacji do podpisu, udowadnia, że ten system nie został stworzony na te czasy. Został stworzony na czasy, kiedy jednak zakładano współpracę między pałacami dużym i małym i generalnie to był taki system, który gdzieś miał tyle głowy konsensualność polityki po kompromisie. Żyjemy w zupełnie innym systemie, więc ja się zgadzam, że jest wadliwy. Natomiast chciałbym zobaczyć tego, który zbuduje jakąkolwiek większość konstytucyjną za jakąkolwiek zmianą, która nie będzie zmianą kosmetyczną konstytucji. W związku z czym możemy, ja rozumiem, pan prezydent powoła radę, która będzie mówiła, że powinien być system prezydencki jak w Stanach. Notabene dzisiejszy prezydent Stanów Zjednoczonych jest bardzo dużym argumentem przeciwko systemom prezydenckim i to takim pewnym argumentem walącym w głowę, nie tylko sugerującym. Ktoś powie, że jednak kanclerski, bo ten niemiecki się bardziej sprawdza i to może rząd może powołać taki instytut pracy nad konstytucją, gdzie wyjdzie, że premier powinien być najważniejszy, a każdy NGOs jeszcze zorientowany politycznie może powołać swoje. Ale to jest... W lubelskim jest takie powiedzenie o młóceniu słomy. I to jest wszystko młócenie słomy. To jest robienie takiego ruchu politycznego, który de facto nie jest politycznym, tylko jest czysto medialnym. To znaczy służy do tworzenia nowych przekazów i służy do jakiegoś tłumaczenia rzeczywistości systemem, a po drodze jednocześnie mamy to, co mamy, czyli mamy weta, które pokazują, że szczególnie weto teraz to
1: dotyczące
4: jedno
1: rozwodów.
4: Z tych dwóch najświeższych, dotyczące rozwodów, że dokąd Polska nie przyjmie sejmowo ustawy, takiej zbiorczej, że w kwestiach wszystkich obyczajowych obowiązują zasady Kościoła katolickiego, to prawa strona sceny politycznej nie będzie usatysfakcjonowana sytuacją w Polsce, ponieważ w kwestie rozwodów w kraju, w którym jedna trzecia dzieci jest ze związków pozamałżeńskich, rozwodów przy potężnych utrudnieniach, jeśli chodzi o udzielenie rozwodów. W rozwodach jesteśmy chyba na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o procent. No i wychodzi prezydent doskonale do tego przygotowany, z doświadczeniem w branży stręczycielstwa i zaczyna moralizować i mówić, że rozwód jest zły. Znam całą paletę rzeczy złych i znam całe grono osób, które w życiu nie powinny się na tematy moralności wypowiadać. Pan prezydent jest na tej liście. Może nie w samym czubie, bo tam są lepsi od niego w tym kręgu, ale nie powinien się wypowiadać. Zresztą podobnie jak kwestia nowelizacji kodeksu wyborczego. Tutaj pan prezydent też daje taki sygnał lekko złej woli w tej materii.
1: To zaraz doktor Magdalena Baran się wypowie na ten temat, tylko właśnie państwo, to znaczy do Toresa i Darek rzucili się do telefonów i sprawdzili, że powstała Rada do Spraw Polonii i Polaków za granicą.
2: 64 osoby.
1: 64 osoby, państwo sobie wyobrażają. Ale najzabawniejsze jest to, że rzeczywiście w składzie tej rady są Angelika Borys i...
2: Andrzej Poczobut,
1: no to ja zaczynam mieć wrażenie, że tam są, że tam są łapanki do tej rady i nawet człowiek nie wie, a może w jakiejś radzie prezydenckiej być.
3: Ale przewodniczący są też.
4: Ale to przepraszam, jak już szukacie, to sprawdźcie nasze nazwiska.
0: No właśnie, to był, słuchaj, mój następny odruch.
3: Ale słuchaj, służyć w radzie, której przewodniczy Konstanty Radziwiłł, a drugą przewodniczącą jest Anna Maria Anders. Czemu nie?
0: Doktor Magdalena Wara. Co się, to ja zostanę na tej chacie, na chacie konstytucyjnej może. Chociaż nie. Słuchajcie, przeglądałam sobie jakiś czas temu. Nie widziałam naszych nazwisk, ale rzeczywiście trzeba googlać. Natomiast jakiś czas temu przeglądałam te rady. No i kiedy w tej radzie do spraw rodziny znajdujemy człowieka, który swego czasu przygotowywał instrukcję dla szkół, w jaki sposób dziecko molestowane przez nauczyciela powinno się zachować, żeby tego nauczyciela przypadkiem nie obrazić i nie wywołać u niego odruchy zemsty wobec tego dziecka. I jak tak naprawdę nie powinno go to dziecko zniechęcić do końca. Czy mamy pamiętnego pana w Radzie do spraw nowych mediów, co do którego wiemy, że szerzy rosyjską dezinformację. No to jakbyśmy tak sobie po kolei, w tej chwili te już ponad 600 osób sprawdzili nazwisko po nazwisku, to podejrzewam, że wielu kwiatków tego rodzaju byśmy się jeszcze doszukali. I nie mówię tylko o takich kwiatkach, które że tak powiem, są takie stricte katolickie, ale powiedziałabym takie prawo katolickie, ale takie, które zahaczają o łamanie prawa i łamanie obyczajów. I myślę, że mnie porażają te prezydenckie rady pod tym względem. Natomiast może najpierw, jeżeli chodzi o tą Radę Konstytucyjną, pan prezydent chyba zapomina o tym, na pewno o tym zapomina. Kiedyś Stanisław Jerzylec tak pięknie napisał, że konstytucja państwa powinna być taka jak konstytucja obywatela. Ja myślę, że pan prezydent ma głęboki problem z konstytucją obywatela, z rozumieniem obywateli tego państwa, dokładnie ze spojrzeniem w tej chwili na to, że 1/3 dzieci rodzi się poza związkami małżeńskimi, że mamy tęczowe rodziny, że mamy ludzi żyjących w związkach partnerskich, że jesteśmy na takim, a nie innym miejscu, jeśli chodzi o rozwody, że nasze podejście do edukacji się zmienia, że tak naprawdę nauczyliśmy się korzystać z naszych wolności. I pan prezydent zapomina, że jakby owszem, ta połowa społeczeństwa, powiedzmy, na niego głosowała, ale jest ta druga połowa i to są obywatele dokładnie tego samego kraju. I ci obywatele, myślę, że się, wracam do tego młodego pokolenia, oni się coraz bardziej rozwijają i oni się robią coraz bardziej aktywni. Czy to jest aktywizm polityczny? Jeszcze nie, ale często to jest aktywizm społeczny. Oni działają w wielu towarzystwach, stowarzyszeniach, fundacjach, biorą udział w różnego rodzaju akcjach i tam uczą się tego, że można inaczej. Więc jeżeli pan prezydent uczy się i podsyca podział, to im to nie odpowiada. A więc pan prezydent o konstytucji obywatela zapomina. I zapomniał o niej również, wetując te ostatnie ustawy, to weto dotyczące tak zwanych szybkich rozwodów, które zresztą przecież ta ustawa też była przepracowywana bardzo długo, bo tam były długie konsultacje z PSL-em, obostrzenia, tak, ale w końcu udało się tym naszym partiom koalicyjnym dojść do konsensusu. I tak naprawdę wiecie, ja jestem też mediatorem, negocjatorem. Jak spotykałam ludzi w sytuacji rozwodowej, to przecież naprawdę podpisanie w mediacjach konkretnych ustaleń dotyczących tego, w jaki sposób dzielimy majątek, pójście z tym i załatwieniem tej sprawy od ręki tak naprawdę ułatwia nam wszystkim życie. Oczywiście. Ale być może ułatwia też ludziom zakładanie kolejnych rodzin. Ułatwia ludziom bycie sobą, bycie prawdziwym, budowanie, tej prawdziwej konstytucji obywatela, takiej, jaki ten nasz obywatel jest. Więc jeżeli, ja może tak życzę, żeby chyba, czasami myślę, życzę panu prezydentowi, żeby jeszcze bardziej, jeszcze większe grupy obywateli stracił ze swojego radaru, bo wtedy może nie będzie komu na niego głosować.
1: Może tak. Darek, tam jeszcze jest taki ładny wątek, że to małżeństwo to ta podstawa do tego, żeby dzieci wychowywać. Dzieci rodzą się też poza małżeństwami.
3: Tak, taka głupia małżeństwo, sprawa. Małżeństwo nie jest absolutnie warunkiem koniecznym do tego, żeby się dziecko urodziło. Co innego jest konieczne.
4: Ale to widać, że nie miałeś wychowania do życia w rodzinie, tylko uczyłeś się jakiejś głupiej biologii.
0: Znaczy pan prezydent chyba powinien wiedzieć o tym, że dzieci się nie rodzą tylko w małżeństwach.
1: Z rodzinnej.
3: Słuchajcie, najbardziej mi się podobało odwrócenie tej logiki prezydenckiej, bo on przekonywał, że to jest za poważna sprawa, żeby tak oddać notariuszowi, że trzeba przed sądem to zważyć i tak dalej. To dlaczego małżeństwa nie zawiera się przed sądem?
2: Na przykład. Dlaczego nie dostaje się zgody sądowej właśnie, na małżeństwo, właśnie. Prawda?
3: Może czasami by się przydało.
2: Niektóre by się przydało na posiadanie dzieci też.
1: Kochani, kończymy, bo już tylko zostało 20 sekund. Ja tylko pytaniem pana Mariusza zostawię państwu na koniec. Ile kosztują podatników te pseudorady od Karola Nawrockiego? Ostatnio Batyr wspomniał, że nie jest oszczędnością uproszczenie procedury rozwodów. To może niech płaci członkom rad z własnej kieszeni.
3: One są chyba warte tyle, co wydrukowane one są te chyba,
1: diplomy tak, one chyba są. Rada pod patronatem Tytusa DZO chyba nie przejdzie, a Michał Porycki słuchaj na daje, to hausowaszer. No dobrze, kochani, muszę, no tutaj bardzo państwo mają dobre pomysły, ale już musimy kończyć. Doktor Magdalena Baran, Dariusz dziękuję. Ćwiklak, Marcin Celiński, Grzegorz dziękuję, Muranowicz z państwem zostanie.
4: Dobrego weekendu.
1: Dobrego weekendu państwu życzymy. Teraz już bez polityki kiwają państwo palcami w bucie i szczęście i zen i przyroda.
3: I święto Konstytucji.
1: No, o!

0: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Trwają uroczyste obchody Dnia Flagi na Placu Zamkowym w Warszawie. Na wieży zegarowej Zamku Królewskiego podniesiono biało-czerwoną flagę z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy.
1: Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, dla naszej działalności, dla naszej codziennej pracy. Ale flaga przemawia do nas każdego dnia. Jest to symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków budowania naszej narodowej wspólnoty. Zamknięta w nim jest i radość, i nadzieja, ale też walka, cierpienie.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a przed Pałacem Prezydenckim wręczono też nominacje generalskie. Dzisiejsze obchody zbiegają się także z Dniem Polonii i Polaków za granicą. Z tej okazji prezydent powołał Radę do spraw Polonii i wręczył odznaczenia działaczom polonijnym. Na jej czele stanął Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia i ambasador Polski na Litwie. Wiceprzewodniczącymi zostali Anna Maria Anders i Tadeusz Antoniak. Rada ma wspierać współpracę z Polonią i wzmacniać więzi Polaków mieszkających za granicą z krajem. NATO reaguje na decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części wojsk z Niemiec. Chodzi o około 5 tysięcy żołnierzy, którzy mają opuścić Europę w ciągu najbliższego roku. Rzeczniczka sojuszu Alison Hart podkreśliła, że decyzja Waszyngtonu pokazuje, jak ważne są większe inwestycje Europy w obronność i większa odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo. NATO zapewnia jednocześnie, że mimo zmian utrzymana zostanie zdolność do odstraszania i obrony, a współpraca ze Stanami Zjednoczonymi trwa. W tym samym czasie USA ostrzegają sojuszników, w tym Polskę, przed możliwymi opóźnieniami w dostawach broni. Powodem są malejące zapasy w związku z konfliktem z Iranem. Opóźnienia mogą dotyczyć m.in. systemów Patriot, choć, jak podkreśla Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, te opóźnienia nie powinny być znaczące. Eksperci wskazują jednak, że odbudowa amerykańskich zapasów może potrwać lata. Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk, który ocenił, że największym zagrożeniem dla NATO jest dziś postępujący rozpad sojuszu i zaapelował o odwrócenie, jak to ujął, tej katastrofalnej tendencji. Trwa majówka, a ekolodzy przypominają o odpowiedzialnym wypoczynku na łonie natury. Długi weekend to czas wyjazdów nad rzeki i do lasów. Niestety często pozostają tam śmieci. Jak podkreśla Izabela Sałamacha z operacji Czysta Rzeka, po naszej obecności powinny zostać wyłącznie dobre wspomnienia, a nie odpady.
2: Zabierz, co przyniosłeś. To prosta zasada. Jeśli torba, którą przyniosłeś z prowiantem, była pełna i ciężka w drodze na piknik, tym łatwiej będzie zabrać ją pustą i lekko w drodze powrotnej. Śmieci najlepiej posegregować w domu lub wyrzucić do publicznych śmietników z odpowiednimi oznaczeniami dotyczącymi frakcji. Tam mają szansę na drugie życie. Zamień jednorazowe talerzyki i plastikowe butelki na naczynia wielokrotnego użytku. Są trwalsze, ładniejsze i nie zostają w lesie na pokolenia. Podczas spływu kajakowego czy rejsu łodzią rzeka staje się twoim domem. Nie wyrzucaj do niej puszek ani nie do

0: kawałków.
1: Tylko tej wiosny wolontariusze sprzątający rzeki zebrali już ponad 646 ton śmieci, a w sprzątaniu wzięło udział ponad 41 tysięcy osób. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Mary Jane Girls i All Night Long. To chyba jeden z najczęściej samplowanych kawałków w historii R&B i hip-hopu. Pięknie go wykorzystała chociażby Mary J. Blige. No a co do Mary Jane Girls, to wydały ten utwór na debiutanckim krążku z nazwą grupy w tytule w 1983 roku. No i w tym samym czasie zostaniemy. Także przy debiucie, ale tutaj z funkowego świata Ricka Jamesa przeniesiemy się do katalogu Salsoul Records i singla Falling in Love od Surface.

I po Falling in Love Surface mogę już śmiało zaznaczyć, że takiego wiosennego, ciepłego klimatu będziemy się dzisiaj trzymać. Wręcz myślę o tych utworach jako takim przyjemnym czasie, kiedy to nie wiadomo, czy w głowie zawraca nam ktoś, czy to zawraca nam w głowie zapach kwitnących mirabelek. Dlatego też teraz trochę inny język emocji i numery z polskiego hip-hopowego podwórka lat 2000 i tych kolejnych lat, czyli 10. No i najpierw Jimson i mały SS. I tutaj lojalnie uprzedzam, w tym bloku będą tematy dla dorosłych i będą też przekleństwa.

0: to ej. Ja znam uczucia lżejsze niż nieważko, ej.
1: Trzymałem to gorąco w 2005 tutaj. Jedna miłość, ej. Za to wszystko, co było. Za to wszystko, co się skończyło.
2: I tu poznaliśmy właśnie cały skład odpowiedzialny za ten kawałek, właśnie wydany w 2005 roku, nieoficjalnie, no bo na nielegalu. Mały SS i Jimson i utwór Kwiatki, Łączki i Miłość. Ja jestem fanką storytellingu w rapie i chociaż z perspektywy 21 lat niektóre te nawijki mogą się wydawać już bardzo kwadratowe, no to umówmy się, że to był czas, który obfitował w rewelacyjną zabawę słowem i formą. I moim jednym z ulubionych krążków końcówki lat 2000 jest debiut Tetrisa, czyli album Dwuznacznie. Sięgaliśmy po numery z tego wydawnictwa, wtedy trochę bardziej refleksyjne, a tym razem taki chyba najbardziej filmowy na tej trackliście, czyli Portimao.

0: i przypomina te z PRL-u.
1: Dzień dobry. Hrabin. CH. Hrabin N. CH.
0: Ja pierdolę.

O tym debiucie Tetrisa można mówić wiele, ale przede wszystkim pojawiały się w tamtym czasie takie hasła jak jest to jeden z najbardziej dojrzałych debiutów w polskim rapie. No też gościnnie wystąpili m.in. Ostry, Łona albo Wena. 2009 rok, album Dwuznacznie. I Tet miał już za sobą kilka świetnych mixtape'ów. Przy niektórych z nich współpracował z DJ-em Tortem i tutaj jest to kwestia nieprzypadkowa, bo następnym utworem w tym polskim hip-hopowym bloku będzie współpraca DJ-a Torta z Rasem z Razmentalizmu i epka wydana przez nich pod hasłem, albo inaczej projekt Maui Wowie.

Mówiąc tamtym językiem, który się w latach 10. lat 2000 przewijał, jeżeli chodzi o rapowe utwory, no to mogłabym chyba powiedzieć, że Raz i Tort są grubymi kotami. No a ich epka Maui Waui jest na przykład dostępna na Bandcampie. Tu na takie leniwe popołudnie będzie jak znalazł. No tym bardziej, że gdy wyszła te 14 lat temu, była nazywana definicją letniego klimatu i dobrego życia. Także polecam, bo taka definicja jest idealna. No a teraz zmienimy bieg z leniwego flow na new disco i bardziej klubowy groove.

Cardell, Funk Machine i Shoot Your Shot, czyli nowoczesny ukłon w stronę lat 80. No ale taki funkowy groove może mieć też różne oblicza i po tej drugiej stronie może być wciąż taniec, ale bardziej miękki. Także Breakbot i Baby I'm Yours.

Czy ktoś z Państwa tańczył do tego w 2010 roku, gdy Baby I'm Yours zostało wydane? Albo później, gdy już opanowało kluby? Jak coś olga.bobienko@nowyswiat.online. Mieliśmy już jedną wstawkę jakby filmową. No to teraz będzie taka wzięta żywcem z filmu, ale przemielona przez melancholijną elektronikę.

Oczywiście nikt tego tak jak Nancy Sinatra, ale Kid Francesco Lee zrobił z Bang Bang też taką piękną i minimalistyczną opcję, choć w charakterystycznym dla siebie klimacie. Ten utwór Kid wydał w 2016 roku. Rok później pojawił się z kolei album Play Me Again i ten numer z Julią Minkin.

I to jest klasyczny, ciepły i taki śródziemnomorski klimat w tej muzyce Zaklęte, za który odpowiada duet Kit Francesco Lee i Julia Minkin. Ktoś mógłby powiedzieć, że ładna muzyczka do ładnych okoliczności przyrody i trzymając się tego, ale łapiąc w porównaniu do reszty dzisiejszych utworów świeżynkę, bo sprzed niecałego miesiąca, to teraz narracja i szersza panorama i French 79. Climbing a mountain, feeling like a proper trailblazer, an adventurer. But how many have scraped up that peak before me?

The Adventurer, czyli numer znowu przestrzenny i wręcz letni, ale z emocjonalnym ciężarem i trudnymi pytaniami w warstwie tekstowej o to, kim naprawdę jesteśmy. I do tego chociaż z inną mocą, bo wręcz dosłowną i potężną, wchodzi też Paolo Nutini ze swoim Iron Sky. Tyle, że w remiksie z większą ilością basu, napięcia i innego cia. Tak to określę, a odpowiada za to Hudson Mohawk.

Iron Sky z albumu Caustic Love. Mimo 12 lat od premiery ten utwór ciągle uderza mocno i zresztą mam takie poczucie, że w tym remiksie nie tylko udało się nie utracić emocji z tego utworu, ale jeszcze je podkreślić, podkręcić wręcz. No, ja co prawda nie będę już na koniec dociskać śruby, tylko wyciszymy się z czymś, co dobrze pokazuje, gdzie Folsi byli w 2019 roku. Kończymy Dreaming Off, czyli kawałkiem z pierwszej części albumu Everything Not Saved Will Be Lost, czyli płyty bardziej rytmicznej i bardziej tanecznej w takim feelingu, ale nadal płyty opartej na gitarach. No i ten szczyt się świetnie nadał do reinterpretacji z takiej bardziej klubowej strony i takich reinterpretacji nie brakuje. No i ja bardzo chętnie sięgam po nie z wydawnictwa Collected Reworks, z którego to pochodzi remix Joe Cortiego. No i właśnie ten remix zachowuje emocje oryginału, ale też pięknie ją przesuwa w stronę house'u. Także tym też zamkniemy ten, mam nadzieję, dzisiejszy ciepły set i ja dziękuję bardzo za wspólną godzinę. Olga Bobienko, do usłyszenia w Serce Bitem za 2 tygodnie i dobrego dnia.

0: Minęła 14:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Jutro prezydent Karol Nawrocki powoła pierwszych członków Rady do spraw nowej konstytucji. W jej skład wejdą politycy, eksperci i przedstawiciele różnych środowisk. Rada ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej do końca kadencji prezydenta. To początek zmian ustrojowych. Nawrocki wskazuje m.in. na potrzebę wzmocnienia roli głowy państwa.
1: Ja nie mam poczucia, że chcę wprowadzić na siłę system prezydencki, tylko dbam o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybranego w bezpośrednich wyborach, który zgodnie z konstytucją jest gwarantem ciągłości państwa polskiego.
0: Tłumaczył prezydent na kanale Zero. Docelowo projekt ma trafić do parlamentu, a następnie zostać poddany pod referendum. W Ukrainie kolejna fala rosyjskich ataków. W Chersoniu dron uderzył w autobus. Zginęły 2 osoby, 7 zostało rannych. W Charkowie bezzałogowiec wleciał do mieszkania. 1 osoba została ranna, ale nie doszło do eksplozji. Ataki objęły też inne rejony kraju. Prezydent Wołodymyr Zełański oskarża Rosję o celowe uderzenia w cywilów i mówi o brutalnym polowaniu na ludzi. Wracamy do kraju. W nocy na jeziorze Salińskim na Pomorzu doszło do tragicznego wypadku. Przewróciła się łódź, którą płynęło 5 osób. 2 z nich nie żyją. Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 23:00. Jednej osobie udało się dopłynąć do brzegu, 2 trafiły do szpitala, a ciała kobiety i mężczyzny, oboje mieli po 28 lat, zostały wydobyte z wody przez nurków.
2: Jeżeli chodzi o znalezienie i namierzenie osób, które były pod wodą, to zostały namierzone przez sonar, który był wpuszczony przez specjalistyczną grupę sonarową z Choczewa, a następnie wpuszczono tą specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Gdańska, która potem wyciągnęła tych poszkodowanych na brzeg. Warunki były bardzo trudne, jeżeli chodzi o kwestie przejrzystości jeziora. Jezioro też było bardzo mało przejrzystości, było w tym jeziorze i nie było w ogóle możliwości o to, żeby coś zobaczyć.
0: Mówił Grzegorz Hinse z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika. Badanie wykazało, że w krwi miał ponad 1,5 promila alkoholu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. A na koniec zmieniamy temat. Teraz sport. Już za 45 minut Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Bogdanką Luk Lublin w 3 meczu finału siatkarskiej Plus Ligi. Po 2 spotkaniach jest remis 1-1. O tym, jak trudne będzie to starcie, mówi trener obrońców tytułu z Lublina Stefan Antiga.
3: Będzie bardzo ciężko. Teraz po 1 trzeba oczywiście analizować, ale opocząć, trzymać dalej koncentrację i być ten gracz na takim poziomie na wieży.
0: Drużyny walczą do 3 wygranych spotkań. Dotychczas wygrywali gospodarze. Warta gładko w 3 setach, Lublinianie 3-1. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Niesamowity koreański zespół Lee Nalci otwiera ten odcinek programu. Sam Brian Eno powiedział o nich niedawno, że ta grupa zmieniła całkowicie jego sposób patrzenia nie tylko na Koreę, ale także na muzykę i taniec, przyznając, że nigdy nie słyszał takich dźwięków. 7 osób tworzy ten skład, z czego aż 4 to wokaliści, co sprawia, że jak to niektórzy określają, ich utwory fragmentami brzmią, jakby słuchali próbujących się ze sobą porozumieć zwierząt, bo rzeczywiście styl śpiewania mają ci artyści bardzo oryginalny, a to zapewne wpływ bardzo mocnych inspiracji pansori, czyli gatunku koreańskiej muzycznej opowieści wywodzącej się z XVII wieku. W wersji tradycyjnej pansori przedstawiane jest przez 2 ludzi, śpiewaka i bębniarza, ale w wykonaniu zespołu Lee Nalci instrumentarium jest, tak jak słyszeliśmy, zdecydowanie bogatsze. Jeszcze wracając do tych znanych nazw, bo wspomniałem przed chwilą o referencjach, które tej grupie wystawił sam Brian Eno, można też przy okazji rozmowy o Lee Nalci powiedzieć o Davidzie Byrne, bo to właśnie jego wytwórnia już za kilka tygodni wyda 6-utworowe nowe wydawnictwo Koreańczyków. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki, ja nazywam się Mikołaj Kierski, a kolejne prawie 20 minut spędzimy w Ameryce Łacińskiej. Zaczynamy od nowego singla Gwatemalczyka Gabriela Dinero.

Gabriel Dinero mieszka w Londynie, ale to artysta gwatemalski. Publikuje już od kilku lat, ale uwagę szerszej publiczności zaczął zwracać w zeszłym roku, czego ukoronowaniem było opublikowanie pierwszego dłuższego wydawnictwa w listopadzie, a teraz powrócił z nowym singlem. To właśnie ta piosenka sprzed chwili, No me importa lo que digas, czyli Nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia, ponownie w wykonaniu Gwatemalczyka, taki ciepły, gitarowy pop. Mam wrażenie, że to taka muzyka, o której nie można za wiele powiedzieć, ale jednocześnie jest to niesamowicie chwytliwe brzmienie i też wydaje mi się idealnie pasujące do słonecznego, sobotniego popołudnia. Zdecydowanie więcej mogę natomiast powiedzieć o kolejnym utworze, począwszy już od samego tytułu albumu, z którego ta piosenka pochodzi, bo te ledwie trzy słowa, Al menos Flores, właściwie otwierają przed nami świat niezliczonych historii, legend i mitów związanych z prekolumbijską historią Meksyku. Jako że Miguel Buenrostro zaczerpnął ten tytuł z jednego z wierszy autorstwa Nezahualcoyotla, władcy azteckiego państwa miasta Texcoco, który był jednym z inicjatorów tak zwanego azteckiego trójprzymierza i przywódcą, za którego panowania Texcoco przeszło swój złoty wiek, dzięki czemu w relacjach europejskich historyków nazywane było nawet Atenami zachodniego świata, a sam Nezahualcoyotl dał się zapamiętać również jako król poeta, którego twórczość rezonuje nawet obecnie po prawie 600 latach.

Inspirację poezją prekolumbijskiego władcy Nezahualcoyotla, czyli poszczącego kojota, popchnęły meksykańskiego artystę Miguela Buenrostro do zatytułowania swojej najnowszej płyty Al Menos Flores. Tak przy okazji dowiadujemy się, że słowo kojot pochodzi z jednego z języków azteckich i przywiezione zostało do Europy przez Hiszpanów, ale może wystarczy już tych informacji o czasach zamierzchłych. Miguel Buenrostro, czyli autor muzyki, której przed chwilą wysłuchaliśmy, jest najbardziej znany ze swojej wirtuozerskiej gry na perkusji, dzięki czemu w przeszłości współpracował z szeregiem bardzo znanych latynoskich artystów, w tym m.in. z megagwiazdą, czyli Mon Laferte. Teraz postawił jednak w końcu na siebie i przygotował wspomniany solowy album, na którym swoje skomplikowane perkusyjne rozwiązania rytmiczne połączył z muzyką elektroniczną, jazzem i wokalami autorstwa zaproszonych gości. A co do tych różnych rytmów, na płycie słyszymy nie tylko rytmy latynoskie, takie jak kumbia, ale także na przykład zachodnioafrykański afrobeat. A po dwóch propozycjach autorstwa artystów z Ameryki Środkowej przeniesiemy się teraz do Ameryki Południowej. Wywołałem przed chwilą kumbię, teraz jeden z przykładów twórczości peruwiańskiego zespołu o nazwie Grupo Caracol, który słynął zarówno właśnie z kumbii, jak i salsy. Nam zaprezentują się teraz w tej drugiej odsłonie.

Los Pregones del Ayer, jeden z utworów, które w 1987 roku znalazły się na płycie Arroyando Viene, nagranej w Limie przez peruwiański zespół Grupo Caracol. A ostatnia dziś propozycja z Ameryki Łacińskiej to zapowiedź trzeciego albumu argentyńskiego artysty i badacza Gregorio Quirosa, który postanowił przyjrzeć się muzyce huayno, czyli gatunkowi właściwie stricte andyjskiemu, ale ten artysta postanowił zrobić to przez szerszą perspektywę instrumentarium z całego kontynentu, próbując potraktować folklor Ameryki Łacińskiej jako wspólną sprawę. I pierwszym przykładem takiego podejścia jest singiel Carayanta, w którym niespodziewanie słyszymy kolumbijską marimbę, co pozwala zaprezentować muzykę huayno w zupełnie nowym świetle.

Karajanta, chociaż jak słyszeliśmy przed chwilą bardziej Karaszanta, bo śpiewająca w tym utworze gościnnie Anna Richard jest Argentynką. W każdym razie jest to nazwa andyjskiej rośliny obecnej na terenach Boliwii, Peru i północnej Argentyny, która słynie ze swojej wytrwałości, będąc w stanie przeżyć w suchych i skalistych warunkach krajobrazu andyjskiego, i jednocześnie jest to tytuł pierwszego singla, który zapowiada album argentyńskiego artysty Gregorio Quirosa. Tymczasem przenosimy się do Afryki, gdzie pozostaniemy już właściwie do samego końca programu. Zaczynamy od spojrzenia w przeszłość i albumu, który z tego całego szeregu wydawnictw sprzed dekad, przypominanych teraz przez przeróżne wytwórnie, zrobił na mnie chyba największe wrażenie od bardzo dawna. Mowa o twórczości mauretańskiego artysty Yassina Nany.

8 utworów nagranych w drugiej połowie lat 80. przez Mauretańczyka Yasina Nane możemy znaleźć na wydanej niedawno antologii jego twórczości, opublikowanej pod tytułem Modern Pop from Mauritania. I rzeczywiście jego muzyka była na tamte czasy bardzo nowoczesna, ponieważ artysta ten sięgnął po automaty perkusyjne, syntezatory i gitary elektryczne i odważnie połączył je z muzycznymi strukturami charakterystycznymi dla rejonu Sahary, inspirując się m.in. reggae, soulem i new wave'em. A moja kolejna propozycja to również muzyka z Sahary, ale z zupełnie drugiej strony kontynentu, mianowicie z Sudanu. Usłyszymy za chwilę głos Sulaf, artystki, która w ostatnich latach zaśpiewała gościnnie na albumach legend muzyki pustynnej, czyli zespołów Tina Riven i Imarhan, a teraz wyrusza już w solową podróż, zapowiadając swój debiutancki album z singlem Nada.

0: Kiedy wymieniłem przed utworem nazwy zespołów Tina Riven i Imar Khan, można było spodziewać się, że sudańska artystka Sulaf tworzy również w nurcie saharyjskiego bluesa, ale jak słyszeliśmy, jest zupełnie inaczej. Singiel Nada to bardzo ciekawa mieszanka nubijskiego folku z muzyką elektroniczną, bo jest to utwór, w którym tradycyjna lutnia arabska, czyli ud, łączy się z dźwiękami syntezatorów. Pora teraz na jedyną dziś w programie muzyczną nie nowość. Utwór wydany w roku 2023 autorstwa bardzo ciekawego składu Loboko, który tworzą młody kongijski wokalista Yoni Jungu Sungu i legenda muzyki z Konga, czyli basista Nguma Lokito, znany m.in. z działalności w supergrupie Sukus Stars, a towarzyszy im Morgan Greenstreet, perkusista, którego znamy już ze współpracy ze świetną botsłańską artystką Lolise.
1: Loboko music, bana mayele. Simba di ekenge, zalama ye.

Utwór brzmiący jakby został wyciągnięty z odkurzonej po latach zagubionej płyty winylowej, oryginalnie opublikowanej w latach 80. w Zairze, ale tak naprawdę to kompozycja całkiem młoda, bo opublikowana ledwie 3 lata temu, z tym, że członkowie tria Loboko zdecydowali się odrzucić jakiekolwiek współczesne narzędzia produkcji muzyki, stąd to takie surowe brzmienie ich singla Ekenge. Na program zakończymy dwoma wydawnictwami, które zapowiadałem w ostatnich miesiącach singlowo, a teraz dostępne są już w całości. Pierwszym z nich jest debiutancki album S. Williamsa, opublikowany po wielu latach jego aktywnej działalności na scenie muzycznej i dokładnie po 2 dekadach, odkąd producent opuścił swoją ojczyznę, czyli RPA.

S.A. Williams i jeden z utworów z jego debiutanckiej płyty Dala What We Must, opublikowanej w całości tydzień temu. Oprócz tego, że to w końcu jego pełnoprawny solowy debiut, to jest to również jego najbardziej zespołowe wydawnictwo w karierze, bo krążek ten współtworzyli artyści z Wielkiej Brytanii, Meksyku, Kenii czy ojczyzny artysty, czyli RPA. A na sam koniec najbardziej afrykański skład w Finlandii, czyli Majo, zespół, który odświeżył swój wydany 3,5 roku temu album Water of Life i zaprezentował go teraz w nowych, bardziej elektronicznych wersjach, zachowując na szczęście wokale autorstwa Senegalczyka Ismaila Sane i Mauretańczyka Gilberta Kay. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynamy od tragicznych informacji z Anielina w województwie łódzkim. Tam doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. Nie żyje 15-latka. Do zdarzenia doszło przed południem w kuchni budynku. O szczegółach mówiła dla TVN24 Katarzyna Grela z policji w Wieluniu.
1: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, w trakcie używania butli z gazem propan-butan doszło najprawdopodobniej do jego ulotnienia, nagromadzenia się oparów, a następnie do ich zapłonu. Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 15-latka. Jej matka również została poszkodowana w tym zdarzeniu. Przetransportowana została śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.
0: Jak ustalono, gaz ulatniał się z rozszczelnionego wężyka. Okoliczności wybuchu wyjaśniają teraz służby. Zmieniamy temat. Dziś w Warszawie uroczystości z okazji Dnia Flagi. Przy tej okazji prezydent Karol Nawrocki wręczył awanse 12 oficerom Wojska Polskiego, w tym jednemu kontradmirałowi. Prezydent mówił o odpowiedzialności za przyszłość kraju i roli sił zbrojnych w budowaniu bezpieczeństwa. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz akcentował konieczność współpracy ponad podziałami.
2: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała. To pokazuje, że odpowiedzialność za Polskę jest czymś więcej niż zwykłą emocją. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
0: Podczas uroczystości przekazano też flagi szkołom i organizacjom polonijnym. Ten drugi to symboliczny gest jedności z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Bielsko-Biała zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Europie. 15 maja rusza 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Czego możemy się spodziewać? O tym mówi aktorka teatru Lalek Bania Luka imienia Jerzego Zicmana Martyna Gajak-Grzeszczyk.
3: Święto teatru na Podbeskidziu. Wyjątkowa edycja z okazji 60-lecia. Teatry z Francji, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Belgii, Holandii, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Izraela, Słowenii, Litwy oraz Polski. Spektakle, wystawy, warsztaty i wydarzenia plenerowe.
0: Festiwal to nie tylko prezentacja najnowszych trendów teatru lalek i formy, ale także przestrzeń międzynarodowego dialogu artystycznego. Najlepsze spektakle powalczą o Grand Prix. Więcej o festiwalu usłyszą Państwo na naszej antenie w poniedziałek po godzinie 13. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Etykieta zastępcza.
5: Dzień dobry Państwu, Grzegorz Muranowicz za konsolą, Kuba Ferlin za mikrofonem i tak sobie tydzień w tydzień wspólnie zastępczo etykietujemy. W sobotnie popołudnie, tym razem miło muzomania odbędzie się w pełni zgodnie z planem, a my razem spędzimy czas stulecia dziwów, czyli czas do godziny 16. A na dziś zaplanowałem temat silnie związany z wolnym czasem. Już pozostawimy tematy literackie na inną okazję, bo dziś mam dla Państwa przegląd polskich festiwali i tego, kto i co zagra na stradach w polskich miastach w tym roku. Mniej więcej rok temu w jednej z etykiet zastępczych za wtorkowe klimaty na raty miałem dla Państwa podobną propozycję i sporo osób słuchających pisało, że to był użyteczny przewodnik, to też w tym roku postąpimy podobnie. Zaczynamy w Warszawie, gdzie już pod koniec maja rozpocznie się Orange Warsaw Festival.

29 i 30 maja to te dwa wieczory na torze wyścigów konnych Służewiec zajmie właśnie Orange Warsaw Festival. Jak co roku, jeden z pierwszych takich dużych festiwali, a w tym roku festiwal, który bodaj najpóźniej ogłosił swoje gwiazdy i artystów, którzy uzupełnią skład dwóch scen, z których składa się teren festiwalowy właśnie Orange Warsaw. No i największe gwiazdy to niewątpliwie Olivia Dean, która wybrzmiała przed momentem, Louis Capaldi, TV Girl, Dominic Fike, autorka jednej z najlepszych zeszłorocznych płyt FKA Twigs, no i Blood Orange, czyli Def Hynes, od wielu lat jeden z moich ulubionych twórców, również w zeszłym roku wydał płytę, którą dość szeroko Państwu prezentowaliśmy, płytę Essex Honey. No i tak się układa, że silna brytyjska reprezentacja opanowała Orange Warsaw Festival. To dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że oczywiście ta dzisiejsza selekcja festiwalowa z natury rzeczy jest w pełni subiektywna, ale otwarta na Państwa propozycje w komentarzach na grupie patronów. Proszę się dzielić wiedzą, proszę się dzielić doświadczeniami. Jestem pewien, że to będzie cenne dla wszystkich słuchająco-komentujących. No a tymczasem Służewiecki Orange Warsaw Festival już za nami i tak jak mówiłem, to ta brama do festiwalowego sezonu. Po tym wydarzeniu już niczym konie podczas Wielkiej Warszawskiej Festiwale startują do maratonu czy też gonitwy, która kończy się dopiero we wrześniu. No a my wraz z tą gonitwą przenosimy się do Katowic na jeden z moich ulubionych elementów na tej polskiej mapie festiwalowej. Tauron, nowa muzyka i porcja elektroniki, jazzu, muzyki świata, hip-hopu i eksperymentów wszelkiej maści.

Sasha Ring, czyli Aparat, już dobrych kilka razy pojawiał się na Nowej Muzyce, ale to taki festiwal, który i przyciąga stałych fanów, i artystów, którzy wracają, doceniając atmosferę w katowickim MCK-u i w okolicach Muzeum Śląskiego. Sama okolica i sam teren tego festiwalu sam w sobie robi wrażenie. Wśród artystów, którzy w tym roku wystąpią tam, m.in. Fish Amada Sound System, Hania Rani, zespół Bokka, Princess Nokia, Aparat i Mode Selector, tym razem osobno, przed chwilą Aparat na antenie, ale oprócz tych zespołów czy projektów cała masa fantastycznych, jak zwykle, DJ-ów zaprezentuje się na kilku scenach Nowej Muzyki. Od późnego popołudnia do godzin porannych następnego dnia trwa zabawa na tym festiwalu. Dobrze o tym Państwo wiedzą, ci z Państwa, którzy tam już byli. W zeszłym roku rozdawaliśmy wejściówki na ten festiwal, w tym roku nie wiem jak będzie, postaramy się o to oczywiście, a zamknie to wydarzenie jak zwykle świetny DJ Robak w Rumę w zeszłym roku. Również tak było, byłem tam do godziny 7, bo mniej więcej o 7.40 miałem pociąg do Warszawy i mogę poświadczyć, że no, nawet mimo trudów związanych z porą już nie nocy, a dnia, było to naprawdę fantastyczne wydarzenie i bardzo chętnie wrócę tam w tym samym wymiarze. 4-6 czerwca to gwoli podsumowania Tauron Nowa Muzyka Katowice, a gramy duet Herbert i Momoko, czyli Matthew Herbert i Momoko Jill. Oni również pojawią się na scenie podczas tego festiwalu.

Elektronicznie zrobiło się na jakiś czas. Taka charakterystyka letnich festiwali na Śląsku, ale pora na przeciwwagę i festiwal nieco mniejszy, ale tylko skalą, wcale nie klasą. Ze wsi Budzi w Cisnej na Podkarpaciu to od wielu lat wydarzenie, które łączy przede wszystkim fanów rocka, przede wszystkim fanów polskiego rocka, nawet powinienem dodać. A w tym roku m.in. Fish Amade, Trupa Trupa, Varieté, Pijama Porno, Strachy na Lachy, Sztywny Palazzi, no i wiele, wiele innych. Trzy dni w sumie grania to termin od 26 do 28 czerwca. No i oczywiście piękne okoliczności przyrody, Cisna, Podkarpacie, Bieszczady. No i myślę, że nawet ten słynny deszcz w Cisnej nie przeszkodziłby w docenianiu polskich i nie tylko polskich artystów na scenie, a w naszej selekcji muzycznej właśnie z tego festiwalu również dwa składy, Trupa Trupa, a zaraz po nich Fish

Wracamy z południa Polski do Polski centralnej, a konkretnie do Poznania, który przez tydzień pod koniec czerwca stanie się kulturalną, szczególnie teatralną i muzyczną stolicą Polski, bo to właśnie tam od 21 do 28 czerwca odbędzie się Malta Festival, święto teatru, święto sztuk performatywnych, szeroko rozumianych, no i oczywiście święto muzyki w tym roku chronologicznie na scenach muzycznych, między innymi Benjamin Clementine, Devendra Banhart, The Blaze, The Blessed Madonna, Beirut, Efterklang, King No One i Tudor Cinema Club, a tego jest jeszcze więcej, proszę sprawdzić we własnym zakresie, no ale eklektycznie z naciskiem na artystów, którzy łączą muzykę z innymi dziedzinami sztuki, no i też trochę nostalgii się pojawi na pewno. Dla mnie najważniejszym punktem tego festiwalu kilkudniowego jest niewątpliwie koncert mojego absolutnie ukochanego Devendry Banharta. Już od wielu, wielu lat to jest taki artysta, którego darzę szczególnym szacunkiem i szczególnym uwielbieniem, no ale z wielkim zaciekawieniem będę też obserwował inne koncerty. No a do wydarzeń muzycznych trzeba jeszcze dołożyć całą masę wydarzeń teatralnych. No i mamy festiwal Co się zowie. 21-28 czerwca, świetnie, że powrócił do takiej skali i do takiej jakości festiwal Malta. No a przy okazji rozmowy o tym festiwalu, no oczywiście musi się pojawić Devendra Banhart.

The Cure, Nick Cave, The Bad Seeds, Florence and the Machine, David Byrne i wiele, wiele, wiele, wiele innych zespołów i artystów na czterech scenach największego polskiego festiwalu Open Air Festival. Festiwalu, który łączy interesy doświadczonych słuchaczy współczesnej klasyki, jak i tych, którzy trzymają się tego, co modne i co w tej chwili piastuje najwyższe miejsca na listach przebojów. Od 1 do 4 lipca cała ta koncertowa uwaga skupi się właśnie na podgdyńskim lotnisku Kosakowo. No i jak to często bywa, warto zerknąć też na to, co dzieje się na nieco mniejszych scenach niż ta główna, na scenie namiotowej i na tak zwanym alter stage'u. Tam m.in. Ethel Cain, Hanna von Haswolf, Idols, Viagra Boys. No i to właśnie te dwa zespoły teraz przed nami, również Państwu dobrze znane i mam nadzieję, że lubiane.

Open Air Festival zna oczywiście każdy. Niekiedy w ostatnich latach fanów frustrowało to, że to festiwal trochę dla każdego, ale przez to również dla żadnej konkretnej grupy odbiorców. No ale a propos festiwali niewątpliwie, jak to się mówi, targetowanych, czy też przeznaczonych właśnie dla określonych grup odbiorców, czy też po prostu fanów konkretnych gatunków, no to tydzień po Openerze w Łodzi po raz kolejny odbędzie się Święto Muzyki Elektronicznej, to największe polskie. Audio River to cała masa najlepszych DJ-ów i producentów muzyki elektronicznej, nie tylko z Polski, nie tylko z Europy, ale z całego świata. No a największymi gwiazdami w tym roku niewątpliwie legendarny zespół The Prodigy, duet Disclosure i znów, tak jak w przypadku nowej muzyki, sporo artystów, którzy powracają do najpierw do Płocka, a teraz do Łodzi, dla publiczności i dla atmosfery szczególnej dla Audio River, m.in. Mograb, Mind Against, czy też już klasyczny polski duet Cats and Dogs, klasyka gatunku i trochę elektronicznych nowości, jak zwykle na Audio River, tym razem w Łodzi, 10-11 lipca, a w playliście, no nie mogłoby być inaczej, The Prodigy.

The Prodigy, czyli headlinerzy tegorocznej edycji festiwalu Audio River. A my na moment przeniesiemy się za granicę naszego pięknego kraju, bo mimo to, że nasza festiwalowa mapa jest naprawdę bogata, to może warto również przemyśleć urlop i festiwal w ramach tegoż w jakimś innym miejscu w Europie. W sierpniu w okolicach Budapesztu odbywa się słynny Sziget Festival, tam m.in. Florence and the Machine, George Smith i Somber. A jeśli bliższe są Państwu klimaty północy, pozdrawiamy Janka Jęczego, to może warto obrać kierunek Roskilde i wybrać się na charytatywny, ale nie mniej spektakularny i duży po prostu festiwal na przełomie czerwca i lipca właśnie w Roskilde. Tam również The Cure, Gorillaz, Little Sims i wiele, wiele więcej. Również jest w czym wybierać w każdym razie. No i jest jeszcze jedno miejsce, jedno wydarzenie, bardzo popularne wśród polskich słuchaczy i wśród kolegów i koleżanek z redakcji Radia Nowy Świat. Festiwal Colors of Ostrava, tam w tym roku między innymi 21 Pilots, Skunk Anansie, Lord, Moby, ale też polskie grupy, takie jak Daltonists, Klawo czy Sojuz. No i to właśnie jako ilustracje, jako oprawa muzyczna, wzmianki o tym festiwalu, to one wybrzmią, a ja dodam, że Colors of Ostrava to nieco przedłużony weekend od środy 15 lipca do soboty 18.

Wracamy po tej krótkiej europejskiej przygodzie do kraju. A że z Ostrawy niedaleko do Katowic, to myślę, że wiedzą Państwo, że już teraz pora na temat OFF Festiwalu, legendarnego wydarzenia wśród fanów muzyki alternatywnej. Jak co roku na początku sierpnia właśnie do katowickiej Doliny Trzech Stawów zjadą się tłumy słuchaczy spragnionych najciekawszych postaci idących gdzieś z krajem tego wartkiego potoku, jakim jest rynek muzyczny. Jak co roku znajdzie się miejsce dla tych, którzy na scenie są od kilku lat i są odkryciami, ale i dla tych, którzy już na estradzie grają od lat kilkudziesięciu. Johnny Marr, LSD and the Search of God, albo Einsturzende Neubauten, to są reprezentanci właśnie tej drugiej grupy, a wśród tej pierwszej grupy młodych artystów cała masa postaci również znanych Państwu z anteny Radio Nowy Świat, Wednesday, Black Country New Road, no i sporo polskich artystów, Mlecze, Błoto, również grupy, które wystąpiły w naszym koncert hallu, ale też na przykład Product May Contain, świetny jazzowy projekt. No i można by tak naprawdę długo wymieniać, ale w jednym zdaniu odkrycia weterani, no i wszystko co pomiędzy, to OFF Festival na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach 7-9 sierpnia, a tam na dużej scenie również dwa zespoły, które teraz przed Państwem, Flaming Lips i Amel and the Sniffers.

A już na koniec powrót do miasta, w którym przeżyłem pierwsze 21 lat życia. Do miasta, które nazywam domem, czyli do Torunia, bo to tam festiwalowe lato się kończy. 4-5 września festiwal Nada, nieco mniejszy, ale bardzo dobrze obsadzony polskimi artystami. Między innymi wśród artystów, którzy wystąpią w Toruniu, bracia Kacperczyk, Koma, Kasia Lins, która na pewno będzie chciała toruńskiej publiczności pokazać obywatelkę KL z jak najlepszej strony. Zresztą Kasia Lins jest laureatką toruńskiej nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. Waluś Kraksa Kryzys oprócz tego, no i kolejny znany z naszego holu skład Omasta. I to właśnie chłopaki z Krakowa zakończą to nasze spotkanie. Dziękuję Państwu za wspólne dzisiejsze 2 godziny. Mam nadzieję, że to polskie festiwalowe lato będzie obfitować w same piękne wspomnienia i że gdzieś na jesień znów usłyszymy się i podsumujemy to, co działo się w lato i podsumujemy swoje wrażenia. No i oczywiście mam nadzieję, że będziemy się widywać pod scenami. Do usłyszenia i do zobaczenia. Grzegorz Muranowicz realizował, Kuba Ferlin mówił, a na koniec Omasta zagra.

0: Kaczyński podkreślał znaczenie ciągłości państwa i odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju, a także rolę sił zbrojnych i współpracy sojuszniczej.
1: Chciałbym, abyście mieli także głębokie przekonanie, że najważniejsza jest siła Wojska Polskiego, ale mieli też świadomość, że jako zwierzchnik sił zbrojnych oczekuję od polskich generałów, aby umacniać nasze międzynarodowe sojusze, dzięki którym także czujemy się silniejsi i stabilniejsi, w tym Sojusz Północnoatlantycki. Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
0: Podczas uroczystości wyróżniono oficerów za ich doświadczenie, gotowość do służby i zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa Polski. Wczorajszej nocy na Pomorzu doszło do tragicznego wypadku. Na jeziorze Salińskim przewróciła się łódź z 5 osobami na pokładzie. 2 osoby nie żyją. Do zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. 2 kolejne trafiły do szpitala. Ciała kobiety i mężczyzny zostały odnalezione przez nurków. O akcji ratowniczej mówi Grzegorz Hinz z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
2: Po przybyciu na miejsce zdarzenia już stwierdziliśmy, że 3 osoby są na brzegu, już dostały się w jakiś sposób. Natomiast 2 osoby znajdują się pod powierzchnią wody. W związku z powyższym musieliśmy reagować szybko i wezwać specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska. I na miejsce również została zadysponowana nasza powiatowa grupa, specjalistyczna grupa sonarowa z OSP Choczewo. Wtedy te działania miały taki większy sens z tego powodu, że było to ciemno, działania nocne.
0: Policja zatrzymała 33-letniego sternika. Badanie wykazało, że był pijany, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Wypadki w wodzie niestety nie są rzadkością, zwłaszcza podczas ciepłych weekendów. O zasadach bezpieczeństwa przypomniał dla TVP Info ratownik WOPR Jacek Ukleja.
3: Najważniejsze jest, żeby mieć na pokładzie kamizelki asekuracyjne. W razie załamania pogody, zmiany pogody, zakładamy kamizelki. One przy jakichś wypadkach czy wpadnięciu do wody utrzymują nas na wodzie, nawet po utracie przytomności. Po prostu kamizelka też ma odblaski, więc my jak płyniemy łódką ratowniczą, to szybko możemy zareagować i taką osobę podjąć z wody. Pamiętamy też o tym, żeby z alkoholem uważać, nie wchodzić do wody, nie pływać ani rowerkami, ani kajakami pod wpływem alkoholu.
0: Służby przypominają, że nad wodą kluczowe są rozwaga i odpowiedzialność uczestników wypoczynku. Jutro Polska będzie najcieplejszym europejskim krajem. Już dziś jest ciepło, temperatura w większości regionów przekracza 20 stopni, a na zachodzie sięga nawet 25-26 stopni Celsjusza. Na niebie dominuje słońce, jedynie na południowym wschodzie pojawia się więcej chmur, ale bez opadów. Najchłodniej jest na Podkarpaciu, tam termometry pokazują około 20 stopni, a jutro jeszcze cieplej, miejscami nawet do 26 stopni. Pod koniec dnia od północnego zachodu zacznie jednak przybywać chmur, możliwe będą przelotne opady i pierwsze majowe burze. Właśnie rozpoczyna się piłkarskie święto na PGE Narodowy, finał Pucharu Polski. Górnik Zabrze mierzy się z Rakowem Częstochowa. Zabrzanie grają o 7 triumf w historii, pierwszy od ponad 50 lat. Raków ma na koncie 2 zwycięstwa i należy do ścisłej krajowej czołówki. Co ciekawe, w tym sezonie Ekstraklasy to Górnik dwukrotnie okazał się lepszy od drużyny z Częstochowy. O wynikach tego spotkania będziemy informować w kolejnych godzinach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Czy jest ktoś dzisiaj z nami? Majówka na pełnej, upał aż strach. Jest co robić z pewnością, ale już widzę na mojej facebookowej stronie, że niektórych najwytrwalszych słuchaczy nawet majówka nie odciągnęła od Radia Nowy Świat. Uśmiecham się. Dziękuję za zdjęcia, komentarze. Jak zwykle niepoprawnie bardzo. Czekam na więcej. W studiu Grzegorz Muranowicz, Kinga Krasuska, a przywitał nas utwór znany, ale przekonałam się ostatnio, że najlepiej brzmi ponad chmurami, dlatego postanowiłam się z nim tak szybko nie rozstawać. To pozostajemy w temacie. Album Cloud Atlas Symphony przed nami.

Ależ się podniośle zrobiło, to tak, żeby uczcić majówkę, w dodatku tak piękną pogodę. Utwór wieczny wybrzmiał właśnie na naszej antenie, dlatego teraz kontynuacja tytułowej myśli. Piosenka Pytanie. Who needs forever?

Piosenka Who Needs Forever pojawiła się w filmie Śmiertelna sprawa z 1966 roku. W jazzowym rozmarzeniu trwać jeszcze będziemy.

sześciokrotny laureat nagrody Grammy, Billy Childs, z tydzień temu wydanej płyty Triumvirate, na której wrócił do swoich wczesnych nagrań i je przearanżował. W jazzie zakochany jest także artysta, który w tle, ale bardzo odważnie łączy ten jazz z innymi gatunkami. Nie inaczej jest na ostatniej krótkiej płycie Between Us.

No, nóżka troszkę chodzi. Mamy majówkę, więc wszystkie chwyty dozwolone. Z życzeniami około grillowymi tytuł Everyone Around Me Dance.

Miałam się rozwodzić na temat płyty G. Margaret, ale tutaj nasi słuchacze mnie zaskoczyli i dostarczyli mi plik truskawek. To będzie moja pierwsza seria w tym roku. Jestem zauroczona. Dziękuję za bukiet, dziękuję za obecność. Ja myślałam, że ktoś zabłądził, bo kroczył tutaj na naszym podwórku, w cudzysłowie, ale nie. No jestem zawstydzona, zauroczona. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

płyta bardzo eteryczna, no chciałoby się zniknąć w tym głosie. Dlatego nie bez powodu kolejny utwór nosi tytuł Disappear.

I dobiegliśmy do roku 89, w którym to premierę miał na przykład album Heart of Stone.

1989 roku na listach przebojów królował utwór, który za moment, ale jak to często bywa, w oryginale go nie posłuchamy.

Nie mogłam się powstrzymać i oczywiście już zaczęłam jeść truskawki. Zaprośmy oczywiście naszym zwyczajem autora na antenę, Phil Collins.

Phil Collins w coverze, przyznają Państwo, dosyć melancholijnym, a dlatego w nawiązaniu teraz utwór Shades of Blue.

0: W 2019 roku Kelsey Lou już zwróciła moją uwagę, bo na fundamencie soulu i R&B wprowadzała nas w taki nieoczywisty, przydymiony, czarno-biały, pięknie smutny świat. W najnowszych singlach idzie co najmniej o krok dalej i jeszcze bardziej bawi się muzyką. Nowy album już 12 czerwca, a ja nie mogę się doczekać. Najnowszy promujący go singiel ukazał się przedwczoraj i brzmi tak.
1: See the rock in my hand.

Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Akcja strażaków w Halinowie koło Warszawy. Płonie budynek marketu. Zajęta ogniem jest powierzchnia 1500 m2.

Pistorius zaznacza, że obecność Amerykanów w Europie leży w niemieckim interesie. U naszych zachodnich sąsiadów pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy. A tak ruch Stanów Zjednoczonych ocenił w rozmowie z telewizją ARD Dawid Sirakow z Atlantische Akademii, ekspert do spraw relacji amerykańsko-europejskich. W ostatnich latach, szczególnie w odpowiedzi na rozszerzanie się agresywnej rosyjskiej wojny na Ukrainie, doświadczyliśmy zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w Europie. Pod tym względem można by wręcz powiedzieć, że stanowi to swego rodzaju normalizację liczebności wojsk. Jest też komentarz ze strony szefa polskiego rządu. Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend, napisał na platformie X premier Donald Tusk. W serwisie jeszcze sport. Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze gra z Rakowem Częstochowa. Po pierwszej połowie 1-0 dla Górnika. Mecz w Warszawie to nie jedyne, czym żyją dziś kibice piłki nożnej. W ramach 31. kolejki Ekstraklasy Motor Lublin podejmie Lecha Poznań. Niełatwego starcia spodziewa się trener gości Nils Fredriksen. Motor to drużyna dobrze grająca piłką. Spodziewamy się trudnego meczu na wyjeździe, bo u siebie Motor też jest silniejszy niż na wyjeździe. Myślę, że będzie to walka o kontrolę nad piłką, ponieważ to dwie drużyny grające przeciwko sobie, z których każda chciałaby posiadać piłkę i kreować sytuację. W tabeli rozgrywek Lech zajmuje pierwsze miejsce, Motor jest 12. To był serwis Radia Nowy Świat.

Mimo majówkowych zajęć część z Państwa pisze. Wiem, że dzisiaj część też bardzo duża słuchaczy zagłębia się w polskie utwory, ale dziękuję, że mimo wszystko niektórzy nawet przyznali się, że przerwali odsłuchiwanie polskich utworów po to, żeby być z Radiem Nowy Świat. Tym szerzej się uśmiecham. Bardzo sielsko i majówkowo na Państwa zdjęciach, bardzo kolorowo, no ale pogoda sprzyja. Nie da się ukryć. Arms and Sleepers za nami. Ich najnowszy utwór bardzo przenosi mnie w klimat downtempo lat 90. I chciałabym oczywiście, jak zawsze, Państwa tam teraz porwać.

Zdecydowanie przesadziłam z ilością truskawek, no ale jak otwierać sezon, to na bogato. Dziękuję jeszcze raz wspaniałym słuchaczom, którzy dostarczyli mi klimatu majówki i wiosny. Pani Lucyna na Facebooku pisze bardzo trafnie. W ten ciepły dzień przesyłam trochę śniegu. Dokładnie państwo wiedzą, co lubię, co cenię. Bardzo się cieszę. Za nami fragment Massive Attack EP. Tak nazywa się krążek, z którego pochodzi utwór, który przed chwilą został wydany w 92 roku, kiedy to swój debiutancki album wydała Tori Amos, a od wczoraj możemy cieszyć się jej 18. płytą.

0: Tori Amos z wczoraj wydanej płyty In Time of Dragons. Z tego, co już zdążyłam zauważyć przez niektórych tak zwanych krytyków muzycznych, została przyjęta dość chłodno. Faktycznie absolutnie w żadnym momencie nie znajdziemy na albumie czegoś, czego do tej pory Tori muzycznie nie stworzyła. Nie ma tam świeżości, nowości. Teksty są momentami dosłowne. Z tym, że akurat mnie to nie przeszkadza. Uważam, że ilość poezji jest wystarczająca. Tori według Pitchforka żywo komentuje sytuację polityczną, głównie w Stanach Zjednoczonych. Ja uważam, że ten album ma równie duży wydźwięk osobisty i możemy też w tych mitycznych opowieściach i postaciach odnaleźć jakieś lustra.
1: That is not strawberry moon.
2: Is that Schoenberg?
1: We're not having a song.
2: Yes, we are.

W tak truskawkowej audycji nie mogło zabraknąć utworu Strawberry Moon. Słuchacze, którzy mnie dziś odwiedzili, chyba podejrzeli moją playlistę przed audycją, ja nie wiem. Na nowej płycie głos Tori brzmi fenomenalnie. Mam wrażenie, że z albumu na album jest coraz lepszy. Aranżacje są typowe dla Tori, przepełnione czułością, z drugiej strony charyzmą, mistycyzmem, tak jak nas przyzwyczaiła przez lata. Nie uważam, że jest to jej najlepszy album, ale absolutnie jest to wydawnictwo, bo którego nie można przejść od tak. Jestem szalenie ciekawa, jak zabrzmi to na koncercie. Na Facebooku słuchacz Grzegorz tradycyjnie chwali się, że był, widział, wie. Zakładam, że na Wyspach Brytyjskich, fajnie. Na szczęście Tori Amos w Polsce też się pojawi, dokładnie 12 maja na Torwarze. Czekam z niecierpliwością. Mam już nawet swoją ulubioną piosenkę z płyty In Times of Dragons. To utwór numer 4.

Open up the sky, just open up the sky to your garden as it blossoms and it blooms. Jak zawsze te teksty rozkosznie płyną na granicy rzeczywistości i metafory poezji i prozy. Mam wrażenie, że muzycznie na nowej płycie Tori możemy znaleźć taką przekrojowość. Momentami możemy poczuć się również jak w latach 90., kiedy Tori wydawała pierwsze albumy. Z kolei echa lat 80. słyszalne są na wczoraj wydanej płycie White Flowers.

płyta Did Something in Me Break jest dziełem duetu młodej Amerykanki Lily Miller i znanego na folkrockowej scenie Damiena Jurado. Ale ci państwo w duecie na albumie pojawiają się raz, bo utwory są przeplatane. Raz śpiewa Lily, raz Damien i przyznam, że jakoś mnie to rozczuliło. Całość osadzona jest w kojącym akustycznym klimacie. To taka kołysanka tuż przed snem albo sen, który nazywa to, co w ciągu dnia jest trudno określić.

Ach, ten Damien mógłby tak kojąco śpiewać do ucha bez końca. Słuchając nowej płyty Lili i Damiena słychać przyjaźń. Dlatego nie bez powodu kolejna nowość nosi tytuł I'll Be Your Friend.

Brytyjka Ruti rozpaliła moją ciekawość tym nowym singlem. Jest kolorowo, charyzmatycznie, świeżo. Będę śledzić z uwagą, gdzie skieruję swoje muzyczne kroki. Pozwolą Państwo, że wrócimy jeszcze do mojego ulubionego utworu z jej repertuaru.

Ruti urodziła się jeszcze w latach 90., dokładnie w roku 99., a ja z przyjemnością porwę Państwa teraz w tę dekadę po raz kolejny.

Ten utwór już na zawsze będzie mi się kojarzył z dzieciństwem. Pamiętam, że budził mnie wielokrotnie do przedszkola. Jak przez mgłę, ale pamiętam. I nie wyszłam z łóżka, dopóki nie zostałam przytulona. A w maju zawsze częściej wspomnienia z dzieciństwa do mnie wracają. Tak już mam. O tych wczesnych latach śpiewa też Ganczarska w najnowszym utworze. I dlatego to właśnie on zamknie nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy gorąco za dziś. Dziękujemy, że wybrali Państwo Radio Nowy Świat w tę majówkę. Byli z Państwem Grzegorz Muranowicz i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Górnik Zabrze o krok od zdobycia Pucharu Polski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie kończy się właśnie finałowy mecz turnieju z Rakowem Częstochowa. Górnik prowadzi 2-0, trwa doliczony czas gry. Bramki zdobyli Roberto Massimo w 32 i Maksym Chłań w 65 minucie. Jeśli Górnik Zabrze dopnie swego, będzie to 7 Puchar Polski wywalczony przez tę drużynę. Ostatni raz ekipie udało się tego dokonać w roku 72. Przypomnę, triumfator Krajowego Pucharu rozpocznie latem występy od 3 rundy eliminacji Ligi Europy. Możliwe jednak, że zagra w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Dojdzie do tego, jeżeli Górnik lub Raków zajmie jedno z dwóch pierwszych miejsc

0: każdego dnia, za którą serdecznie dziękuję.
1: Prezydent powołał też członków Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą. To kolejna taka rada powołana przez Karola Nawrockiego. Na jej czele staną Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia zarządów PiSu i były ambasador Polski na Litwie. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 osób zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w miejski autobus w Chersoniu na południu Ukrainy, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko przedstawił raport o pracy naszych służb, które pomagają Ukraińcom po rosyjskich atakach. W Chersoniu doszło do brutalnych ataków, drony atakowały transport cywilny, dochodziło do ataków na minibusy.
1: W Charkowie na wschodzie kraju rosyjski dron uderzył w blok, były też ataki na infrastrukturę energetyczną w obwodzie mikołajowskim oraz ostrzały w kilku innych częściach Ukrainy. Na koniec tego serwisu jeszcze raz piłka nożna. Piłkarze Górnika Zabrze triumfatorami Pucharu Polski pokonali w finałowym spotkaniu 2-0 Raków Częstochowa. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
4: Mięta do popkultury.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, tu Katarzyna Oklińska. Witam się dziś z Państwem jako, mam nadzieję, że nie zabrzmi to zbyt patetycznie, ale nowy człowiek, nowa kobieta i nowa dziennikarka po tygodniowej wizycie studyjnej w Kijowie zorganizowanej przez Centrum Mieroszewskiego i Instytut Ukraiński. Zostałam zaproszona do stolicy walczącej z rosyjską agresją Ukrainy, aby poznać perspektywę tamtejszych twórców i przekazać Państwu, że walka na froncie to nie jedyne pole walki tego dzielnego kraju. I właśnie dlatego dzisiejszy magazyn w dużej mierze poświęcimy temu tematowi. No i od razu uprzedzę, że nie będzie to jedyne miejsce na naszej antenie, gdzie będę mówić o doświadczeniach z Kijowa i o wspaniałych muzykach, reżyserach, aktorach, pisarzach, różnego rodzaju działaczach i działaczkach kulturalnych, których tam poznałam i z którymi rozmawiałam. Dziś zapraszam na spotkanie z Oleną Apczel, Ukrainką, żołnierką Gwardii Narodowej, jak sama mówi, w poprzednim życiu reżyserką, doktorką filozofii i badaczką historii sztuki.
6: Wiele mniej czasu mój mózg zajmuje się myślami o tym, że mogę umrzeć od rosyjskich pocisków, niż to, jak przeżyć w tym systemie bardzo archaicznym, tak, hierarchicznym, patriarchalnym.
5: Z Oleną Apczel porozmawiamy o tym, jak zmieniło się jej życie jako artystki, gdy postanowiła walczyć na froncie, no i jakie trudności spotykają kobiety w armii. Nie będzie to jedyny temat dzisiejszej mięty. Zajrzymy sobie do książek razem z czytelniczką, 17-letnią Wiktorią, bo ciągle obie z Wiktorią wierzymy, że czytanie może nas uwrażliwiać, a szczególnie gdy wybiera się takie książki jak ta, pod tytułem O czym marzą gwiazdy na niebie.
7: Popłakałam się na tej książce. Książka O czym marzą gwiazdy na niebie jest książką o ludziach i o ich relacjach.
5: Nie zabraknie popkultury. Olga Bobienko przygotowała dziś przegląd kulturalny poświęcony serialowi Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma. Dziś nie może zabraknąć ukraińskiej muzyki, dlatego zacznijmy sobie muzycznie godzinę 18 z zespołem Ocean Elze.

0: Przenosimy się do Kijowa, to właśnie tam, na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego, spotkałam się z Oleną Apczel, Ukrainką, żołnierką Gwardii Narodowej, jak sama mówi, w poprzednim życiu reżyserką, doktorką filozofii i badaczką historii sztuki. Muszą Państwo wiedzieć, że przed tym, jak poznałam Olenę Apczel, organizatorzy wyjazdu zapowiedzieli, że zabierają nas teraz, grupę polskich dziennikarzy, do Centrum Weteranów. Zbyt wiele czasu na wyobrażenia tego spotkania nie było, bo czas był zorganizowany bardzo skrupulatnie, ale w głowie pojawiło mi się wyobrażenie spotkania z 80-letnimi seniorami, którzy opowiedzą nam o wojennych doświadczeniach z czasów, które już nie dotyczą mojego pokolenia. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że podczas wizyty w Kijowie aż nadto zdawałam sobie sprawę z tego, że jestem w strefie wojny, no i miałam oczywiście świadomość, że to spotkanie z weteranami trwającej, pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. No ale kompletnie nie spodziewałam się, że na miejscu zastanę kobietę prawie w moim wieku, która jest operatorką dronów i pracuje w zwiadzie, a całą swoją reżyserską i artystyczną karierę musiała poświęcić, chciała. Czuła taki obowiązek, ale chciała, na rzecz obrony kraju. To jedno z tych spotkań, po których trzeba odetchnąć i zebrać myśli. Tak właśnie miałam. Posłuchajmy Oleny Apczel.
1: Dla mnie i dla mojej rodziny wojna się zaczęła, jak i dla wszystkich, moim zdaniem, adekwatnych osób, lutym 2014 roku. Jestem z regionu donieckiego. Najpierw był okupowany budynek mojego ojca, który mieszkał na Krymie, i potem z czasem mój dom został na linii frontu w tak zwanej szarej zonie, i potem później, kiedy wojna się rozwijała pierwsze 8 lat, pomiędzy 18 a 19 rokami, to zostałam jakby bez zupełnie budynku. I na początku, przez to, że była aktywną uczestniczką rewolucji godności, wiadomo jak Majdan, to oczywiście po tym wszyscy też aktywnie ludzie dołączyli się do pomocy armii, która najpierw się składała z ochotników i ochotniczek. I wiele razy jeżdżąc też na front, pomagając różnym brygadom, jednostkom, to jakby więcej i więcej w to się wkręcałam. Ale jednocześnie zajmowałam się działalnością wolontariuszkiej, pomagając uchodźcom i uchodźczyniom wewnętrznym. Gdzieś też pomagaliśmy różnym budynkom dziecka, jakieś projekty próbowali robić, zwłaszcza z nastolatkami z linii rozgraniczenia. I potem, oczywiście jak każdy i każda z nas, kto kiedykolwiek się zajmował ochotnictwem, to pamiętajmy, że mamy zawsze ten okres wypalenia się i wracania, więc mając taki okres też się przemieściłam się i byłam emigrantką w Polsce, potem w Niemczech. Dalej wróciłam też do wolontariuszstwa, coś pomagałam. W którymś momencie zdecydowałam, że jakby te wartości, które propaguję, tak, czyli solidarność, odpowiedzialność, wdzięczność, które po prostu w sposób adekwatny i naturalny mnie pokazali, że następnym krokiem musi być stać częścią sił obrony. Więc już po 22, 23 to musiałam tam w trudny sposób odmówić umowę, która była mnie trochę na dłużej w Niemczech, i wróciłam do Ukrainy i potem dołączyłam się do Sił Obrony.
0: Jaka myśl spowodowała, że dołączyłaś do Gwardii Narodowej, że postanowiłaś walczyć? Czy była taka myśl, że z tej emigracji do Ukrainy wróciłaś?
1: Ja myślę, że jakiejś konkretnej myśli nie ma, to są po prostu, tak wygląda, długotrwałe przemyślenia, tak? Na początku oczywiście, ja pamiętam te pierwsze takie przemyślenia, 15, 16 rok, dlaczego moje koleżanki są tam, a ja nie, i te próby. Ja przyjeżdżałam, gdzieś pomagałam z rannymi, pomagałam w hospitalach, potem też jakieś treningi przechodziłam, jakby zbadać swoje granice, czy jestem gotowa do czegoś. Przez to, że zajmowałam się turyzmem, też trochę więcej rozumiał, co jest takiego życia w namiocie, czy jakieś takie, to co zazwyczaj nie do końca jest zrozumiałe, że tu nie tylko chodzi o to, że ty jesteś z karabinem, ale jest mnóstwo innych rzeczy, które trzeba się dowiedzieć. Więc tak krok po kroku, tak, nauczyłam się, bo nie byłam, na przykład nie prowadziłam samochodu, więc nauczyłam się tego, niczego nie rozumiałam w medycynie, więc nauczyłam się tego, jakieś treningi, tak po trochu, gdzieś treningi ze strzelb, z różnego rodzaju broni. I to między z performansami, spektaklami, badaniem i też pedagogiczną robotą. To jakby doszło i też musiałam poprawić zdrowie, bo odpowiedzialnie podeszłam do tej myśli, że będąc tam nie będę miała przestrzeni, więc porobiłam jakieś tam operacje i tak dalej, więc nie było nigdy jakiejś konkretnej myśli.
2: Eugenia Kuzniecowa w powieści Drabina opisała proces właśnie dojrzewania do decyzji emigranta z Ukrainy, który zamieszkał w Hiszpanii, aby powrócić, no i walczyć, dołączyć się do tej walki. Ale tym bohaterem był mężczyzna, ty jesteś kobietą. Czy wśród kobiet w Ukrainie walka wręcz to jest popularne, może to nie jest dobre słowo, powszechne zjawisko? Czy jest wiele kobiet w ukraińskiej armii?
1: Nie powszechne oczywiście, dalej zostajemy się patriarchalnym światem i tutaj też pytanie do tego, z jaką szybkością jest dojrzewanie i też zmiana perspektywy feministycznej, która z zachodniej perspektywy jest bardziej, nawet w danym wypadku mogłabym nazwać to prowokacyjnie pacyfistyczną, która nie do końca używa swoich zasad, tak, czyli prawo być w bezpieczności, w bezpieczeństwie, z poczuciem bezpieczeństwa, które jest fundamentem feminizmu, nie do końca przechodzi nam na rozumienie tego, czym jest wojna, tak? Czyli ja tam walczę o swoje bezpieczeństwo i to niczym się nie odmienia od jakiekolwiek rodzaj bezpieczeństwa, kiedy na przykład propagujemy bardzo proste rzeczy, czyli podać osobie rękę, zapłacić tą samą płatę za pracę i tak dalej. Czyli tutaj mojemu ciału i mojej przyszłości niebezpiecznie, więc staję po tej stronie. Ale oczywiście to są też szlach, bo byłam, nie wiem, 15 lat temu taką samą zwykłą mizoginką, jak każda z nas, która nie do końca rozumiała, jak to działa i nie wspierała koleżanek. Musiała się jakąś rewolucję wewnętrzną przejść, żeby to zrozumieć. Na ten moment w ukraińskiej armii jest blisko 100 tysięcy kobiet, z których parę dziesiąt tysięcy to już oficerki i te, które zajmują bojowe stanowiska. Co jeszcze 6 lat temu nie było tak rozpowszechnione, też właśnie przez to, że do 2018 roku nie istniało prawo zajmowania stanowisk bojowych i o to walczyły różne organizacje, zwłaszcza organizacja Kobiecy Ruch Weterancki i Weteranka, Niewidzialny Batalion, które też musieli ogromną pracę zrobić, dlatego żeby my dostali prawo zajmować 63 stanowiska bojowych, które byli w tym zakazane. No i plus oczywiście w środku armii zostaje wielu poziomów seksyzmu i tu jest pytanie, czy jesteś gotowa też rozumieć, dlaczego tu jesteś i niestety zajmuje mi dużo przestrzeni, gadania o tym, walka z tym, przerobiania tego. Często mnie na przykład pytano, jak ja daję radę z tym poczuciem lęku, że Rosjanie mogą mnie zabić i tak dalej. I ja myślę, że wiele mniej czasu mój mózg zajmuje się myślami o tym, że mogę umrzeć od rosyjskich pocisków, niż to, jak przeżyć w tym systemie bardzo archaicznym, tak, hierarchicznym, patriarchalnym.
2: W którym nie ma kamizelek kuloodpornych dla kobiet chociażby.
1: Niestety. Teraz to pytanie dzięki dużej ilości wolontariuszkich ruchów pozamykane, ale niestety to pytanie zostaje dalej trudnym i fizjologicznie. Przy tym wszystkim, że my mamy departament, który dba o gender równości i tak dalej, ale tu jest tak, że armia nie jest czymś, czym nie jest społeczeństwo. To jest takie same ludzi, absolutnie różnie i to jest koncentrat. I ja myślę, że w każdym społeczeństwie, nie wiem, każda z was i każdy z was może sobie wyobrazić, że nagle musicie razem pracować z kimś, z kim wcześniej za żadnych innych warunków nie spotkalibyście nigdzie, oprócz może być kolejki, ale nawet w kolejce by się nie spotkali. Czyli to jest coś, co dla współczesnego człowieka nie jest wyobrażalne, że wy nagle musicie być bardzo blisko z tak różnymi ludźmi, z tak różnych miast, sposoby myślenia, zainteresowań i tak dalej. Więc tutaj ten koncentrat po prostu jest taki, z którego nie można wyjść, ale który też trudno zmienić, bo to nie jest ludzie, którzy się łączą przez to, że mają jakieś wspólne wartości. Oni łączą przez to, że my musimy zawalczyć o wartości w sytuacji, w której jesteśmy pozbawione najważniejszej wartości, czyli prawa na godność, prawa w ogóle podejmować jakiekolwiek decyzje. I ja to rozumiem. Ja rozumiem, że to są plata. tak? I plata za poczucie bycia obywatelką i plata za moje osobiste jakieś rozumienie tego, czym jest świat, i że ja nie jestem żadnym dodatkiem, tylko jest taką samą osobą, jak jakikolwiek mężczyzna i tak dalej. Ale w końcu nie masz możliwości oprócz takich spotkań jak z wami pogadać na ten temat, bo tego rodzaju myślenie języka po prostu nie każdy może zrozumieć. Mój kolega nazywa to susalne złoto, czyli jest nas dużo świadomych, myślących, ale jesteśmy rozmazane po całej linii frontu i każdy marzy, o fajnie by było, gdyby mieli taką jedną jednostkę tego rodzaju ludzi z wartościami czy tamtego, ale jakoś tak ewolucyjnie to wygląda, że po prostu musisz dużo kompromisów przejąć, żeby mieć prawo walczyć o prawo. Ja pamiętam tą jasną myśl, że ta wojna trwała dłużej niż Druga Światowa, a jakby co to oznacza? Jest o tej Drugiej Światowej tyle napisano, tyle zrobiono i tego jest niewystarczająco. Czy może być cokolwiek wystarczająco o tamtej? Więc dla mnie koniec, myślę, że się nigdy nie wydarzy. Może być powstrzymywanie, może być też jakieś umówienia domowe, ale potem będzie tak długi okres odnawiania się też. Oczywiście marzę, jest i prostymi słowami. Zwłaszcza zawtra chciałabym pojechać na jakąś wyspę i pisać książki. Nigdy tym się nie zajmować, nigdy do tego nie wrócić. I pospać normalnie. Ale to jest niemożliwe, bo dlatego, żeby się wojna skończyła, to wszyscy musieli działać wcześniej. Wszyscy nie działali wcześniej, więc mamy teraz to, co mamy. Nierozwalona jest Rosja. Dopóki Rosja się nie rozpadnie na kawałki, u tej wojny nie ma końca. To może być pauza na 20 lat na przykład i potem ja babcią będę się nauczała młodych dziewczyn, jak używać turnieketa. Więc chciałabym marzyć, ale niestety będzie póki co jak będzie.
0: Mówi Olena Apczel podczas naszego spotkania w Kijowie. Do rozmowy z ukraińską żołnierką, a przed wojną reżyserką, doktorką filozofii wracamy za chwilę. Teraz Postman.

0: Wracamy do Centrum Weterana w Kijowie, gdzie spotkałam się z Oleną Apczel, Ukrainką, żołnierką Gwardii Narodowej, przed wojną reżyserką, doktorką filozofii, badaczką historii sztuki. W pierwszej części rozmowy Olena Apczel mówiła nam o swojej kobiecej perspektywie na wojnę, o osobistych doświadczeniach od 2014 roku, gdy Rosja zaczęła zajmować wschodnie ukraińskie ziemie. Jeszcze o tej kobiecej perspektywie powiemy, ale powiedzmy też, czym teraz zajmuje się artystka, filozofka i badaczka. Jak wojna zmieniła jej rzeczywistość i codzienność?
1: Oczywiście absolutnie się zmieniła. Niczego tego, co było wcześniej. Nie mogę za dużo wytłumaczyć, co teraz robię. Pracuję w zwiadzie, w bojowym dziale. To była moja decyzja, żeby... Oczywiście mnie wszyscy zapraszali tam do stanowisk różnego rodzaju z komunikacji, bo ja tym się umiem zajmować, do tak zwanego kulturnych sił i tak dalej. Ale ja sobie pomyślałam, że jeśli już taką decyzję podejmuję, to idę jakby do bojowego działu. I zaczynała jako operatorka dronów, potem się zajmowałam ewakuacją w piechotnym dziale. Teraz trochę inną pracę robię, więc totalna zmiana wpływa absolutnie na wszystko. Ja wcześniej chyba nigdy nie myślała tak dużo o ciele i co to oznacza, kiedy nie ma przywilejów fundamentalnych, czyli na sen. 6-7 godzin, kiedy jego nie ma, jak to zmienia nas na neurologicznym poziomie, na poziomie naszych hormonów. I to też jest niezbadana rzecz, bo nie ma książek napisanych na temat tego, jak kobiece ciało się zmienia. Tak, że dlaczego waga się zmienia przez to, że ja mogę nie używać w ogóle tyle jedzenia i być w ruchu, ale hormony się zmieniają. Co to oznacza dla mnie w tym wieku, tak? Bo ja nie jestem nastolatkiem, który jeszcze ma nadzieję na odnowienie, tak? Już wchodzę w ten wiek 40+ i już wiem, że nigdy nie będzie jak wcześniej, w jaki sposób mogę się wesprzeć i to nie chodzi o sublimaty i jakieś tam bio coś, bo tu są, muszę tu. Dalej najważniejsze, co też jest trudne do uświadomienia, że my tutaj walczymy o prawo na wartości i prawo na prawo, będąc absolutnie tego pozbawione. Bo system armii w każdym kraju jest tak zbudowany, że ty nie masz prawa na nic. Na swój czas, na wybór jedzenia, na czas używania tego jedzenia, na swój sen, na to, co ubierasz, kiedy mówisz, co mówisz, do kogo mówisz, kiedy milczysz, kiedy robisz, co robisz, z kim spisz, gdzie jedziesz, w którym momencie. Ty nie możesz być zmęczony, wypalony. Nie ma takich przywilejów. To, co pięknie zadziałało w prawie, tak, że człowiek pracując może się wypalić i potem dostać urlop z tym związany. To jest totalnie absurdalne, czyli jesteś w reżimie Feniksu, zmarł, proszę się obudzić i dalej robić. Tak? Nie ma przywileju umrzeć od zmęczenia. Więc ja myślę, że te zmiany też dla mnie jest ciekawe. Ja nie mam czasu, żeby to jakoś zafiksować, ale antropologicznie to jest tak ciekawe, co to oznacza zupełnie przemyśleć pojęcia zmęczenia. Jak mnie ktoś mówi, że jesteśmy zmęczeni wojną, czy moi koleżanki, czy ktoś w ogóle, ja sobie myślę, w ogóle co wy macie na myśli? Bo to jest niemożliwe. Kategoria zmęczenia totalnie zniszczona w moim życiu teraz. Nie ma czegoś takiego, gdy robisz lub umarł. Jakby nie ma tam tych takich subtelnych kolorów, tych uczuć. To jest tak filozoficznie. A teraz próbuję oczywiście jakoś też, zwłaszcza w takich spotkaniach, troszeczkę wrócić do tego, jakim jestem, tak? Czyli nie ma też tej przestrzeni być filozofką, bo nikt mnie nie będzie słuchał. To nie o to chodzi w tej wojnie, tak? Muszę umieć strzelać, robić dobrze opatrunki, zwiat i tak dalej, tak? Tam inne narzędzia pracy, bardziej widtociowate, I don't know, czyli lepszą być w czymś, tak? Czyli to jest zadanie takie... Lepszą być codziennie, tak? Bo od tego zależy, czy przetrwamy. Tak? Uwaga, zmieniła się ta kategoria, zmieniła się kategoria też wyczuwania lęku, czyli ja nie mogę nie spać podczas artostrzału, bo sen jest przywilejem i najważniejszym zadaniem. Czyli ja muszę nauczyć swój mózg nie słyszeć szachedy i tak dalej, na co reaguje normalnie, to jest normalnie reagować każdemu człowieku, czyli my zmuszeni przyzwyczajać swoje ciało, zmieniać swoją psychikę, dlatego żeby po prostu przetrwać, co też ciekawe.
0: A jako kobieta spotykasz się też z takim ostracyzmem społecznym? Dlaczego nie zostałaś rodzić dzieci, tylko poszłaś do armii?
1: Oczywiście, to jest też jasna sprawa. Z mojego kręgu takich rzeczy nie brzmi. Na początku te ludzie, którzy sobie pozwalali coś podobnego, po prostu odpadli. Było też taki ciekawy problem, że część moich koleżanek zwłaszcza bardzo dużo mówili takie frazesy, że o Boże, Olenka, kochana, jesteś tak utalentowana, tyle robiłaś jakiejś dyplomacyjnej pracy w kulturze i dalej by mogłaś. I mnie to odbierało siły. Bo jak już podejmujesz decyzję i jest ta umowa podpisana, a podpisana ona jest do końca wojny i rozkazu prezydenta o demobilizacji i nigdy nie wiadomo, kiedy to może się odbędzie, to już w tej chwili ta taka nostalgia i żalowanie w ogóle nie pomagają, tak? Czy to nie jest energia wsparcia? Przy tym wszystkim, że ja rozumiem, że oni szanują i cenią, tylko to też dla mnie następny poziom myślenia feministycznego. Stań z nią i wybierz jej wybór, tak? Więc też musiałam tutaj uczyć koleżanek, w jaki sposób mnie wspierać, że lepiej mnie, nie wiem, wyszli czekoladę i szampunie w paczce i malunki od swoich dzieci, niż mówić mi o tym, że ja popełniłam błąd w tym wyborze. A ogólnie mój kręg adekwatnie to, na to patrzy. W tym często spotykam takie komentarze, tak, że to są niekobieca sprawa. Najtrudniej mi się wydaje tym dziewczynom z takich bardziej tradycyjnych, religijnych rodzin, bo oczywiście od nich jest oczekiwane, że oni będą taką berechynią i wiadomo, nawet znam takie wypadki, kiedy brat i siostra poszli i potem on wraca i on jest bohaterem. A do niej jest pretensji, dlaczego zmarniała, zestarzała, komu będzie też potrzebna teraz. Oczywiście zmienia się nasz stan naszych hormonów i reprodukcyjna, nasze zdrowie, o którym w ogóle nie mówiono i oczywiście potem powrócić do stanu poprzedniego, żeby nie czuć się wypełnioną tym kortyzolem, bo jest trucizna kortyzolowa przez stres. To zmienia totalnie cykl i tak dalej, ja to czuję na swoim ciele. O tym nie ma takich programów, nie ma w ogóle rozumienia, jak to działa. Oczywiście takie kobiety, ja znam dwie siostry, które porzucili swój powrót do rodzin i teraz zamieszkali sami, żeby nie czuć tego bólu rozczarowania, zamiast tego, żeby się poczuć wsparte jako bohaterki.
0: Olenko, na koniec w takim razie pytanie, czego ci życzyć? Ja, gdy tutaj przyjeżdżałam do Kijowa, dostawałam słowa wsparcia nie tylko wobec mnie od bliskich, żebym była tutaj bezpieczna, ale przede wszystkim takie prośby, żeby przekazać Ukraińcom i Ukrainkom słowa wsparcia i podziękowania za to, że są dzielni, więc przekazuję ci te słowa od moich bliskich, od moich przyjaciół, od mojej rodziny. Ale czego, powiedz, można ci życzyć, oprócz oczywiście pokoju?
1: Dziękuję za przekazane. Przekazuję serdecznie z powrotem. Niech to się krąży. A ja myślę, że tutaj muszę rzucić coś takiego trudniejszego. Proszę mnie życzyć, że dacie rady zadbać o wasze dekolonizacyjne myślenie i przekazać to tym, którym z tym jest trudniej. Żeby u nas było więcej przestrzeni, żeby nie tłumaczyć jakieś rzeczy, które jest jasne w tej chwili. I żeby tą robotę domową była wykonana też tymi, kto nas wspiera. Tak? To jest mega ważne, co utrudnia komunikację i wyszukiwanie na to czasu. I też rozumiem, że to strasznie zabrzmi, ale proszę się skutecznie przygotować, chodzić na kursy taktycznej medycyny i tak dalej. Niech to się nigdy nie przyda. Ale jeśli przyda, żeby nie czuli się tego szoku, który na przykład niektóry, nawet Ukraińcy i Ukrainki poczuli w 22, bo nie przeżyli adekwatnie tych pierwszych 8 lat wojny. Więc niestety w tych czasach warto życzyć mnie, że dacie rady troszeczkę więcej przygotować do trudnych czasów.
0: Apeluje ukraińska żołnierka Olena Apczel i nie ukrywam, że trudno słucha się tych słów, stojąc twarzą w twarz z ochotniczką ukraińskiej armii, która od 2014 roku naraża swoje życie w obronie ojczyzny, w obronie Europy, podczas gdy ja w całym ciele czuję tylko strach. No i wstyd. To jest coś, co towarzyszyło mi w Kijowie przez cały tydzień pobytu w tym miejscu. Wstyd za swój strach podczas kilku dni w kraju ogarniętym wojną, podczas gdy Ukraińcy żyją pod pełnoskalowym ostrzałem od ponad 4 lat, a wojna toczy się tam od 2014 roku. O dzielności Ukraińców i Ukrainek będę Państwu opowiadała na antenie w poniedziałki w porannym paśmie w audycji Nowy Świt po godzinie 9.40. Już teraz zapraszam także do wysłuchania piątkowego wydania audycji Cały Nasz Świat po 11.00, w której Tomasz Ławnicki i Patryk Rabiega ugoszczą mnie w programie, a ja postaram się podsumować to, co zaobserwowałam w Kijowie.

0: Teraz w mięcie przegląd kulturalny przyznam Państwu, że bardzo chciałabym w jakiś sensowny sposób połączyć pierwszą część, ukraińską część audycji z tym, co zwykle w tym programie Państwu serwuję. No ale nie sposób zgrabnie przejść od wojny do kultury, choć podczas kilkudniowego pobytu w Ukrainie to właśnie z twórcami i twórczyniami kultury rozmawiałam. No i wniosek jest jeden. Cała ukraińska kultura mówi teraz jednym głosem. Trudno mówić o czymś innym. Ale Ukraińców i Ukrainki ratuje śmiech. Poczucie humoru to jest coś, czego nie brakuje naszym dzielnym sąsiadom z Kijowa. No i mam wrażenie, że to deska ratunkowa, gdy fala smutku i zwątpienia, a także strachu i przygnębienia próbuje zatopić. No więc my też obierzmy teraz ten kurs i spróbujmy, jak co tydzień w mięcie, posłuchać o czymś, co pomoże zatopić myśli i z pomocą przychodzi Olga Bobienko i przegląd kulturalny. Po 20 latach od ostatniego odcinka, a 26 latach od premiery pierwszego, na mały ekran wróciła pewna nietypowa rodzina. Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma to czteroodcinkowy, nostalgiczny powrót do lat 2000. W całości jest już dostępny w jednym z serwisów streamingowych. I o tym serialu teraz więcej, Olga. Yes, no,
1: maybe. Powroty kultowych seriali stały się dziś normą, a jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma jest kolejnym przykładem tej mody. To nie tyle nowy rozdział, co spotkanie po latach, oparte na nostalgii i bardzo dobrze znanych twarzach. Oryginał był kiedyś świeży, bezczelny i formalnie odważny, a nowa wersja sprawdza, ile z tej energii przetrwało próbę czasu. Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma skupia się wokół 40. rocznicy ślubu jego rodziców, czyli wydarzenia, które staje się pretekstem do ponownego zebrania całej rodziny. Problem w tym, że Malcolm od dawna żyje z dala od bliskich i skutecznie odciął się od swojego chaotycznego domu. Dorosły Malcolm ma dziś własne życie, pracę, partnerkę i nastoletnią córkę, o której jego rodzice nie mają w sumie pojęcia. Ucieczka od rodzinnego chaosu przyniosła mu pozorny spokój, ale rocznicowa impreza szybko może się zamienić w nieuniknioną konfrontację z przeszłością. Największym atutem jeszcze bardziej zwariowanego świata Malcolma, oprócz sentymentalnego powrotu do tej historii, jest obsada. Tu oczywiście szczególnie wyróżnia się, jak zresztą zawsze, Bryan Cranston, który kradnie każdą scenę. Serial momentami odzyskuje dawną energię i absurdalny humor, a klimat oryginału jest wyraźnie wyczuwalny. Ale są też minusy, bo 4 odcinki to jednak trochę za mało. Fabuła bywa pospieszna i przeładowana wątkami, a część postaci dostaje tylko chwilę na ekranie. Dlatego też niektóre sceny wydają się być wstępem do kolejnej odsłony, a nie takim typowym rozwinięciem pełnoprawnej historii. I won't make it worse. Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma to przede wszystkim sentymentalna podróż. Nieidealna, momentami chaotyczna, ale dająca sporo frajdy tym, którzy mieli z Malcolmem do czynienia w latach 2000. Od ostatniego odcinka minęło 20 lat, także można mówić o tym, że jest to bardziej epilog niż taki typowy nowy początek. Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma jest jak próba przypomnienia, dlaczego pokochaliśmy tę rodzinę. I to właśnie zdaje egzamin. Broni się klimatem, grą aktorską i duchem oryginału.

0: Tamino i Habibi muzycznie za nami, a w studiu Radia Nowy Świat 17-letnia Wiktoria. Czytelniczka przyszła dziś do nas z książką O czym marzą gwiazdy na niebie. Maną Farżetą w tłumaczeniu Bożeny Sęk z przepiękną okładką Zosi Frankowskiej. Zacznijmy od tego, że jest to powieść dla wszystkich powyżej 15 lat.
1: Popłakałam się na tej książce. Książka O czym marzą gwiazdy na niebie jest książką o ludziach i o ich relacjach. Na samym początku mówi o teorii, która mówi, że wystarczy przejść ciąg tam 5 osób, że jedna osoba zna kolejną osobę, tamta osoba zna kolejną osobę i w ten sposób jesteśmy w stanie zahaczyć o całą kulę ziemską, niezależnie od kraju, od stanu finansowego, wszystkiego. I trochę na tym też się opiera ta książka, aczkolwiek mnie znacznie bardziej urzekła taka psychologiczno-relacyjne podłoże tej książki i to, jak opisuje właśnie jak ludzie wpływają na ludzi i nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jedna bohaterka wpływa na jednego bohatera i on przez to wpływa na jeszcze inną bohaterkę, która nawet nie zdaje sobie do końca sprawy z istnienia tej pierwszej. I jednocześnie każdy z bohaterów zmaga się z takimi własnymi problemami, jakimiś skomplikowaniami życiowymi, z czymś, z czym możemy się spotykać sami na co dzień i nie być w stanie na przykład tego sobie jakoś ułożyć.
0: Wiktoria mówi, że utożsamia się z bohaterami.
1: To, co jest fajne w tej książce, to to, że bohaterowie są ludzcy i że nie są w żaden sposób wyidealizowani i podejmują pochopne decyzje, podejmują błędne decyzje. Mamy tutaj zarówno nastolatków, mamy starszą panią w podeszłym wieku, mamy ojca. Dzięki temu tak naprawdę każdy może w tej książce znaleźć coś dla siebie. Z łatwością można znaleźć sobie taką postać, z którą się jest tak bardziej związanym. Głównych bohaterów jest 5. Jest 15-letni chłopiec, który postanowił, że nie wyjdzie z pokoju nigdy więcej i że tutaj zostaje. Jest chyba 17-letnia mniej więcej, też nastolatka, która zmaga się z natarczywą miłością. Jak czytałam opis, to myślałam o takiej miłości między po prostu dwojgiem ludzi w podobnym wieku i relacji romantycznej. Cóż, ta książka zaskakuje, ale żeby to sprawdzić, trzeba ją przeczytać, bo jest to skomplikowane. Jest ojciec tej dziewczyny, któremu wymykają się absolutnie wszystkie ukochane kobiety jego życia i sam już nie wie, o co jemu samemu chodzi. Jest instruktorka teatru, która ma bardzo duży lęk przed bliskością z ludźmi i nie potrafi wchodzić w głębokie relacje. I jest starsza pani, która nie radzi sobie z żałobą i utratą swojego męża i nie wie tak naprawdę, od czego ma zacząć dalej swoje życie i jak dalej je ciągnąć. Te osoby w jakiś bardzo skomplikowany sposób zaczynają na siebie wpływać i to tak naprawdę jest opisane w tej książce. Autor tak po prostu się przypatruje z daleka ich relacji. Nawet cała książka jest w ten sposób zbudowana, jakby rzeczywiście ta historia się wydarzyła, co dodaje jeszcze takiej właśnie prawdziwości tej książki i pozwala uwierzyć w to, że rzeczywiście takie rzeczy się dzieją i to jednocześnie jest piękne i trochę przerażające.
0: Jak już powiedziałyśmy, to opowieść dla wszystkich od 15 lat.
1: Ta książka jest z pewnością dla starszych czytelników. Ja bym dała od 14-15 roku życia, tak jak podaje wydawnictwo, bo po prostu mówi o bardzo trudnych sytuacjach i nawet dla osób w takim wieku może być to czasami trudne, zależy od wrażliwości i tego, co się dzieje wokół nich. Ale tak, z pewnością jest to książka dla starszych, aczkolwiek powiedziałabym na przykład, że nie dałabym za to górnej granicy wieku. Nie jest to książka w żaden sposób infantylna, chociaż oczywiście starszemu czytelnikowi może być ciężej zrozumieć nastolatków, tak jak widziałam niektóre recenzje, ale mimo wszystko uważam, że nawet właśnie starsze osoby znajdą w tej książce coś, co je uderzy i do nich przemówi i w jakiś sposób. Jestem bardzo zadowolona, że ją przeczytałam. Czytałam ją w 3 dni. Moi nauczyciele nie byli z tego zadowoleni, ale tak, przeczytałam ją dosyć szybko, jak na to, w jakim tempie obecnie czytam. I no, jest to przepiękna książka i bardzo mnie wzruszyła, poruszyła jednocześnie. Złamałam swoją zasadę, ołówkiem mam podkreślone kilka fragmentów, nie znajdę ich teraz, ale są takie fragmenty, które miałam takie, o ja nie mogę, to jest mocne.
0: No i jeśli nie dla takich chwil czytamy, to proszę mnie przekonać. O książce O czym marzą gwiazdy na niebie, Maną Farżetą w tłumaczeniu Bożeny Sęk z przepiękną okładką Zosi Frankowskiej opowiadała nam 17-letnia Wiktoria.

Tori Amos i jeden z utworów z jej najnowszego, świeżutkiego albumu. Zaraz powiem, dlaczego słuchamy Tori Amos, bo jest konkretny powód. Ale zanim o tym powodzie, jeszcze chciałabym Państwa zaprosić na cykl ukraińskich spotkań po mojej wizycie studyjnej w Kijowie. Zaczynamy w najbliższy poniedziałek w audycji Nowy Świt po 9.40. Właśnie o tej porze, w poniedziałki po 9.40 przez najbliższe tygodnie będę się z Państwem dzieliła perspektywą ukraińskich twórców i tym, co przeżywali i przeżywają, a także potroszę tym, jak ja przeżyłam pobyt w Kijowie ogarniętym wojną. Słyszymy się więc w poniedziałki po 9.40. No a teraz kończymy spotkanie w audycji. Mięta do popkultury. Takiej właśnie audycji. Obiecałam Tori Amos, to czas na wyjaśnienia. Mam dla Państwa bilety na koncert Tori Amos w Polsce, konkretniej w Warszawie 12 maja. No i to jest ten moment zapowiadany od dawna. Wiem, że Państwo na to czekają, a więc to jest ten moment, kiedy powinni Państwo do mnie pisać, jeśli takie dwuosobowe zaproszenie chcą dostać. Podaję swój adres mailowy katarzyna.oklińska@nowyświat.online. Bilety na koncert Tori Amos 12 maja w Warszawie czekają. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Nazywam się Katarzyna Oklińska. No i co nam pozostaje? Słuchamy wspólnie Tori Amos.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęła 19:00, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Puchar Polski w rękach piłkarzy Górnika Zabrze. W finale turnieju pokonali oni ekipę Rakowa Częstochowa 2-0. Odebrane z rąk prezydenta trofeum wzniosło wraz z zawodnikami legendarny piłkarz Górnika Stanisław Oślizło. To 7 zdobyty Puchar Polski w historii Górnika Zabrze, pierwszy od 54 lat. Sprawdziła się taktyka trenera Michała Gaszparika, tak w TVP Info mówił z obrońca Górnika Zabrze Rafał Janicki.
2: Dużo detali, bardzo dużo detali. I począwszy od meczu z rezerwami Leki, analiza taka dokładna, gdzieś tam później rzuty karne, przed każdym meczem pucharowym rzuty karne.

0: miejsce pierwsze, to zagra w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. 2 maja to dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto ćwierć wieku temu ustanowił Senat. Zdaniem marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej powodem do radości jest uwolnienie po 5 latach z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi.
1: Pokazał, że polskość ma dla niego ogromne znaczenie. Wyszedł z tego więzienia niepokonany i niezłomny. Stał się dla nas wszystkich, dla Polaków i dla całej Polonii bohaterem. Chciałam spełnić także jego życzenie i podziękować wszystkim, o co prosił, którzy przez ten cały czas wspierali go, kiedy przebywał w więzieniu.
0: Świętowanie Dnia Polonii i Polaków za granicą, między innymi w Wilnie, ulicami litewskiej stolicy przeszła coroczna Parada Polskości. Na początek sport i na koniec też w serwisie jeszcze żużel. W Landshut w Niemczech zaczyna się właśnie cykl Grand Prix. W finałowej czwórce dzisiejszych zmagań debiutant Kacper Woryna i walczący o rekordowy 7 tytuł mistrza świata Bartosz Zmarzlik. W kwalifikacjach odpadł Dominik Kubera, w ćwierćfinałach Patryk Dudek. W planach na ten sezon 10 turniejów, z czego 3 turnieje w Polsce. W tym gronie zadebiutuje Łobuć. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: talk about.
1: Tak jest, chyba musimy o czymś porozmawiać, proszę państwa.
2: Muzyka odśrodkowa.
1: Jan Niebudek przy mikrofonie, dziś do 20 jak co tydzień, no może z małymi wyjątkami, no bo czasami się zdarza, że chwilę dłużej jesteśmy razem, no ale dzisiaj godzina, proszę państwa, godzina majówkowa, więc będzie trochę bardziej na luzie, no ale to, że na luzie nie oznacza, że nie ma nowości. No i przed chwilą taka nowość, na którą pewnie cały świat muzyki pop czekał, a więc Madonna i Sabrina Carpenter w utworze Bring Your Love. No takie trochę spotkanie pokoleń. Chodź kochana, ja powiem ci jak to jest. Mniej więcej tak można by streścić tę piosenkę. Jak to jest w tym życiu, jak to jest w tych klubach, jak to jest na tej scenie. No ale Sabrina już to świetnie wie. Zresztą ten koncert, cały koncert, który dała na festiwalu Coachella, do którego zaprosiła Madonę, był tego najlepszym dowodem. Oczywiście w utworze wyprodukowanym przez Stewarta Price'a, jak całe Confessions, część druga, no słychać nawet dosłowne cytaty z Express Yourself, ale myślę, że także i z Voga. No więc mamy Madonnę, mamy Sabrina Carpenter dziś na początek. Dziś będzie taniec, będzie też no, jedna łza, ale duża bardzo łza. Będzie sporo muzyki house, będzie też wątek taneczny, no bo kilka dni temu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca, święto choreografów, choreografek, tancerzy, tancerek, wszystkich osób, które poprzez ciało się wyrażają, poprzez ciało coś nowego tworzą, przekazują, budują nowe wspólnoty, jakkolwiek utopijnie to brzmi, uzdrawiają świat poprzez taką metaforę, którą można na przykład w wideoklipie zawrzeć. No i tutaj już nawiązuję do artysty, którego za chwilę usłyszymy. Świetne dwa nagrania od Young Leana i choreografia w wideoklipie, znakomita choreografia Damiana Jalet.

No właśnie, a to jest taki wideoklip, proszę Państwa, w którym oglądamy młodych chłopaków, uczniów szkoły, takiej szkoły z internatem, ale co oni zaczynają robić tam? Jaki jest ten ruch, jaka jest ta choreografia i co to nam mówi, czego to jest metaforą, no nie wiem, dorastania, wolności, szukania własnej tożsamości w tłumie, w grupie, ale też tego, jaką siłę ta grupa ma, jaką siłę ma wspólnota. Wszystko bardzo, bardzo, w bardzo pojemnym świecie ruchu języka ciała. Właśnie takie piękne historie na Międzynarodowy Dzień Tańca. To Yang Lin za nami. Teraz będziemy, proszę Państwa, w świecie płyty, której autorzy pojawią się w przyszłym tygodniu w audycji w środku dnia. Konkretnie będzie to czwartek. Tomasz Mreńca, Tomka mieliśmy już okazję gościć, jest wybitnym skrzypkiem, kompozytorem, jazzmenem, ale też nade wszystko i z tego być może najbardziej znany twórcą muzyki ambientowej. Tutaj łączy swoje siły z Piotrem Paduszyńskim, pianistą, ale też, jakby go określić, kompozytorem na papierze, proszę Państwa, albo na papier, bo on potrafi przelać na papier to, co już ktoś stworzył. Ale ja i tak tego nie oddam. On sam musi o tym opowiedzieć, co takiego robi. Proszę może nie googlować, nie sprawdzać Piotra przed naszą czwartkową rozmową. Dwa utwory, Gravity Ends Here i Connection Lost, teraz przed nami.

Connection Lost, to brzmi groźnie na antenie Radia Nowy Świat wypowiedziane, ale jeśli dodaje się szybko, że to jest tytuł utworu, no to myślę, że już jesteśmy spokojni. A wcześniej Gravity Ends Here, a więc Piotr Paduszyński i Tomasz Mreńca, proszę Państwa, będą z nami w czwartek. To zapowiedzi nasze wewnętrzne, a zapowiedzi zewnętrzne, to znaczy nie zapowiedzi, tylko ogłoszenia są takie, że Fred Again, artysta, o którym w świecie muzyki elektronicznej w ostatnich latach chyba najgłośniej, właśnie poinformował, że wszystko, 108 godzin muzyki z jego trasy USB znalazło się w serwisie YouTube i zresztą nie tylko tam, bo także na przykład na SoundCloudzie można posłuchać, można zobaczyć te misteria muzyczne, to święto rozrywki, miejsce i czas, w którym łączy się to, co uznawane za wysokie, więc to bardziej takie alternatywne, wiedzą Państwo, jak to jest z tym kategoryzowaniem, z tym, co bardziej popularne, więc już nie będę może nawet dodawał, że uznawane często bywa to, co popularne, za niższe, no ale usłyszeć spod ręki Thomasa Baumgartera i Freda Again na przykład nagle Ashera, to było, myślę, spore wydarzenie i też rodzaj oczywiście jakiegoś żartu. Tak czy inaczej, muzyka i strona wizualna i przepiękne oświetlenie w tych halach, w których Fred Again grał z gośćmi znakomitymi, poza Baumgarterem, tam był przecież między innymi na przykład Caribou, jeden z naszych ulubionych artystów, to wszystko można już oglądać i znaleźć w sieci. Świetna informacja, jednym słowem. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

nas zresztą wszystkich gości wypisał Fredegen w poście informującym o tym, że można całą trasę znaleźć w sieci i można ją oglądać i jej słuchać, więc ja nie będę wymieniał, no oczywiście tych dwóch artystów, Jamiego T i Bianco, których usłyszeliśmy w dwóch utworach Lights Burn Dimmer, a później Solo, no to wymienić muszę. Muszę też Państwu się podzielić tym, że czasami serwis streamingowy nasz ulubiony, to znaczy mój na pewno, bo kilka ich jest, ale ten mój, to potrafi miło zaskoczyć. No i na przykład ostatnio podczas zakupów spożywczych, kiedy posłuchałem już utworów, których chciałem posłuchać, on mi wybrał takie... Nie znałem go wcześniej, po prostu nie znałem wcześniej tego utworu. Świetny LCD Sound System i tak mi się świetnie kupowało do tego. Nie pamiętam, czy dużo wtedy wydałem, czy mało, ale pamiętam ten utwór po prostu.

zaskrzypiało tam na koniec coś. To James Murphy skrzypiał, proszę państwa, a skrzypiał na skrzypcach. Yet Innocuous LCD Sound System. Zmiana wybrzeża teraz następuje, bo właśnie ukazał się trzeci album grupy Foxtide, grupy, o której wcześniej nie słyszałem, ale znowu ów serwis mi ją podpowiedział. Po katowaniu Tame Impali i The Strokes podpowiedział mi właśnie zespół Foxtide, który to zespół pochodzi z San Diego. No i jest bardzo mocno osadzone w amerykańskiej tradycji, jak państwo sobie wyobrażają Kalifornię, San Diego. Może no jest takie mniej znane, no ale tam na przykład są uchatki, z którymi można pływać. Widziałem zdjęcia, znajomi byli, bardzo polecali to, ale nie można uchatek dotykać. Oczywiście to jest podstawowa sprawa. W każdym razie, jakie może być brzmienie San Diego, na czym może być oparte? No, proszę państwa, hasło surf rock na przykład, ale nie tylko. Proszę posłuchać dwóch utworów, Wait It Out i Heart in the Ground.

O, ja tam jeszcze więcej wpływów słyszę, tak teraz słuchając nawet różne takie brytyjskie, różnych czteroosobowych zespołów znanych na przykład. Ale dobrze, proszę Państwa, teraz ta łza, smutna wiadomość bardzo pojawiła się w kwietniu na amerykańskiej scenie alternatywnej, otóż amerykańskiej, kanadyjskiej, także północnoamerykańskiej, innymi słowy. Otóż zmarł Taylor Kirk, twórca grupy Timber Timber, grupy noir folkowej, grupy art popowej, grupy, która się bardzo kojarzyła z kinem, z wieczorem spędzanym z kieliszkiem wina, osadzona gdzieś mocno w brzmieniu lat 60., taka starsza trochę niż była w rzeczywistości, to znaczy niż się wydawała, może w ten sposób, albo wydawała się starsza niż była. Tak czy inaczej, szok dla wszystkich. Artysta zmarł nagle w wieku 44 lat. Velvet Gloves and Spit. I could not release.

Timber Chamber. No a ta nazwa, proszę Państwa, jak przy okazji doczytałem, wzięła się od takiej kabiny, czy też no, studia, chyba tego nie można nazwać, kabiny raczej drewnianej, w której Taylor nagrywał swoje pierwsze muzyczne utwory. Teraz już tego artysty nie ma wśród nas. My kończymy już dzisiejszy program, proszę Państwa, i ponieważ sporo było dzisiaj tutaj takich house'owych wycieczek, elektronicznych, tanecznych, beztroskich i ponieważ chciałbym, żeby taka właśnie była ta majówka, albo ten brak majówki raczej, no bo tak się to kalendarzowo układa w tym roku, no to na koniec jeszcze inny Kanadyjczyk, Tyga, ulubieniec sceny elektronicznej, no i ulubieniec australijskiej sceny elektronicznej, czyli Dom Dola w nowym utworze zatytułowanym, no po prostu, Don't Worry Baby. Do usłyszenia.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent wręczył 12 nominacji na stopnie generalskie i jeden admiralski. Karol Nawrocki podkreślał, że sojusze, w tym NATO, należy umacniać. Minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zwrócił uwagę na współpracę w kwestii awansów w wojsku.
1: Nie doszłoby do nominacji generalskich, gdyby nie wniosek ministra obrony narodowej, akceptacja prezydenta Rzeczpospolitej i kontrasygnata premiera. To jest obowiązek współdziałania nakreślony w Konstytucji. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy Konstytucji najważniejszych organów państwa.
0: W dniu flagi prezydent przekazał 16 flag państwowych, wcześniej powiewających na Pałacu Prezydenckim. Trafiły one do szkół mundurowych z całego kraju, a także do Polskiego Teatru Studio w Wilnie. Wypadek na Jeziorze Salińskim w województwie pomorskim. Przewróciła się łódź, na pokładzie której były 5 osób, kobiety i mężczyzny, nie udało się uratować. Mówi Grzegorz Hinc z Komendy Straży Pożarnej w Wejherowie.
2: Jeżeli chodzi o znalezienie i namierzenie osób, które były pod wodą, to zostały namierzone przez sonar, który był wpuszczony przez specjalistyczną

0: Na koniec zmieniamy temat. W serwisie sport przed jedynym dziś meczem piłkarskiej ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się za kwadrans z pierwszym w tabeli Lechem Poznań, mówi trener gospodarzy Mateusz Stolarski.
1: Na ten moment my jesteśmy 9. zespołem w tabeli, a mimo to ta przewaga punktowa nad tą strefą spadkową nie jest zbyt duża. Dlatego to jeszcze bardziej powoduje to, że musimy skupić się na tych 12 punktach, które mamy do zdobycia. Nie kalkulować, co musi się wydarzyć, żebyśmy byli stabilni w tej tabeli, bo wszystko dzisiaj zależy od nas.
0: Przypomnę jeszcze najważniejszą piłkarską informację dnia. Puchar Polski zdobył Górnik Zabrze. W finale turnieju na Stadionie Narodowym pokonał Raków Częstochowa 2-0. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: To były emocje, a teraz spokój i cisza. Wprowadzamy Państwa w stan łagodności.
3: Top. Lista Radia Nowy Świat.
2: Żartowałem. Zaraz się zacznie. Jak ja Państwu opowiem o tym, co się zacznie, to się Państwo chyba zastanowią, czy warto przerwać tę wielką majową trójcę kalendarzową. Lista małpa.nowyświat.online. Jan Janczy, Rafał Lewandowski i Michał Porycki. Pierwsza 20 notowania 214. To przecież Państwo decydują. Do piątku do 19 wszystko można klikać, przeklikiwać. Właśnie 4 minuty temu rozpoczął się nowy zestaw. Do głosowania można go znaleźć na stronie i w aplikacji i tak dalej. No a teraz statystyki. 5 utworów pójdzie w górę. 6 piosenek w tym samym miejscu od tygodnia. Mamy jedną nowość oraz 8 piosenek spadających. Mają Państwo jakieś 3 minuty, żeby spróbować odgadnąć, odpowiedzieć na pytanie, ile mamy maksymalnych spadków dzisiaj. Lista małpa.nowyświat.online. Myślę, że jakaś nagroda się znajdzie w postaci prezentu. Ale żeby nie było tak super smutnawo do 22, zaczniemy od najwyżej, najniżej, bo jedynej dziś nowej piosenki. Tori Amos jest na 20.

Gasoline Girls, Tori Amos. Najniżej, najwyżej, bo jedyna notowana dziś na miejscu 20 nowa piosenka, chociaż po dwóch tygodniach poza pierwszą, właściwie po jednym tygodniu poza pierwszą 20, dziś po raz pierwszy tu, do 22, 214 notowanie. Miałem sprawdzić, czy się Państwu udało. Nie, nikomu się nie udało trafić. Mówiłem o tym, że 8 piosenek dzisiaj robi spadek. Ile jest tych maksymalnie spadających? 5. Nie wiem, gdzie Państwo byli przez ostatni tydzień. Podejrzewam, mam przypuszczenia, nawet teorie, niekoniecznie spiskowe. Ale tak się właśnie wydarzyło. Z 5 utworami żegnamy się dziś i usłyszymy je po raz ostatni. Ci, którzy znają dobrze regulamin Tip Top Listy, już wiedzą, że w zestawie do głosowania już teraz ich nie ma, więc można sprawdzić, czy swoją ulubioną piosenkę jeszcze Państwo tam spotkają. Na 19 pierwszy największy spadek. Aha, bo nie mówiłem, że ten największy to zaledwie o 2 oczka. Tak też może być. 2 miejsca w dół, z 17 na 19. Jack White.

God and the Broken Ribs, czyli żeberka na grillu. Jack White, pierwsza z najbardziej spadających piosenek, a nie, sprawdziłem, pan Mateusz, rzeczywiście pan Mateusz przysłał wiadomość, że to musi być 5 maksymalnych spadków. Wszystko przejrzał, przeliczył, potwierdzam, panie Mateuszu, będzie upominek typu prezent. Lista listamałpanowyświat.online. To my, jeśli państwo piszą, grupa osób patronujących na Facebooku, to my, jeśli państwo reagują na Facebooku na wszystko to, co istotne, to co dzieje się tu i tam, dzieje się głównie w głośnikach. No a na miejscu 18, spokojnie, przerywamy jednopiosenkową strefę spadkową. To jest pierwszy z 6 utworów, które od tygodnia ani w górę, ani w dół, jeśli dobrze kojarzę. Tak, bo to jest na miejscu 18, z miejsca 18, U2 in a Life.

Niech się pan redaktor nie przejmuje, napisał pan Piotr. Skoro mamy maj, piąty miesiąc w kalendarzu, to jest 5 najbardziej spadających piosenek. No, pierwszą z nich już znamy, na 19 Jack White. Na 18 U2 In Alive, to z 18 na 18, czwarty tydzień w zestawie do głosowania. Tessa pisze, ja na ten przykład głosowałam, ale przyznaję, że tylko z jednego patronatu, bo właśnie po tym, że mam jeden głos, zorientowałam się, że drugi patronat wygasł. Ale dzisiaj już głosuję jak należy, na dwie ręce. Można, szanowni państwo? Można. Proszę brać przykład. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Jeśli ktoś ma ochotę zagłosować nie 10, tylko 20 razy, to podwójny patronat, albo proszę kogoś namówić, a potem przekonać, żeby głosował tak, jak państwo chcą, żeby było głosowane. Lista małpa nowyświat.online. Susan Vega to na 17, to z 19. I'm the great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stained. Clean crumbs from his typewriter.

słuchaczy, którzy wracają do nas od czasu do czasu, żeby sprawdzić, co słychać, a potem znowu znikają na tydzień lub dwa, a potem znowu wracają, informuję, że tak, to już po urodzinach, to znaczy po pierwszym roku spędzonym na Tip Top liście w pierwszej dwudziestce, jeśli chodzi o nagranie zatytułowane Chambermaid, Susan Vega na 17. Wielka majowa trójca, kalendarzowa trójca trwa i wiem, że Państwo dotarli do różnych ciekawych miejsc. Dziękuję za to, że dzielą się Państwo spostrzeżeniami, uwagami z tych miejsc albo związanymi z nimi emocjami na zdjęciach. Trochę tych emocji jest. Bardzo proszę, proszę o więcej. Grupa osób patronujących. Skrzynka na listy z małpą i kropką, lista listamałpanowyświat.online. Do godziny 22:00 tak tu sobie będę siedział, prezentował nagrania, mówił o spadkach i wypadkach oraz mówił o wszystkim tym, o czym Państwo chcieliby powiedzieć. Oczywiście będę także przypominał, że w zestawie do głosowania, co z tego, że wielka majówka, u nas wolnego nie ma nikt, w zestawie do głosowania pojawiły się nowe utwory. I nawet kilkoma się z Państwem dziś podzielę. Ale jeszcze nie teraz, bo jesteśmy na miejscu 16. Ach, byłbym zapomniał. Susan Vega poszła w górę z 19 na 17 i to był pierwszy taki ruch w pierwszej dwudziestce w notowaniu 214. Teraz wracamy do piosenek spadających, ale tylko o jedno oczko, czyli nie łapiących się na zasadę największy spadek wypadek. Dead Can Dance, Our Day Will Come.

Dead Can Dance po raz piąty. Pan Jakub, który jest naszym patronem, jest słuchaczem, trochę się chwali. Chwali się pięknym widokiem zachodzącego słońca, zarejestrowanym fotograficznie podczas majowego wyjazdu. Trochę chwali się także umiejętnościami fotograficznymi swojej znajomej, bo to ona to zdjęcie wykonała. Muszę panu powiedzieć, że rzeczywiście jak te wszystkie linie tu się spotykają, jak to wszystko ze sobą gra, jest linia horyzontu. Trochę nie w poziomie, ale to przecież nie ma żadnego znaczenia. Ręka w górę, kto zrobił choć raz dobre zdjęcie z horyzontem, ale krzywym horyzontem i było ładne i nikt go nie prostował w komputerze. Jest zachodzące słońce, są uczestnicy, żywi uczestnicy tej fotografii, jest plaża, jest jeszcze tak zwany transport lotniczy. Jak chcą Państwo zobaczyć, jeśli chcą Państwo zobaczyć to zdjęcie i moją oczywiście nadinterpretację połączyć z obrazami, to proszę w grupie osób patronujących się pojawić. O więcej tych przesyłek wciąż będę Państwa prosił już później także. Lista lista@nowyświat.online. Jestem tu cały czas, przeglądam i przeczytam. No to z piosenkami w takim razie do Państwa wracamy, bo to pierwsza dwudziestka. Co z tego, że gdzieś tam ktoś tam być może trochę odłączony od głośnika słucha, a właściwie nie słucha, tylko tak pół słucha tip-topu. Mogą sobie Państwo później odtworzyć z naszego magazynu z piosenkami i z nagraniami historycznymi, czyli tam, gdzie wszystkie audycje na antenie zaprezentowane występują. Podcasty polecają się wszystkim osobom patronującym. Już pewnie słychać w tle Florence and the Machine and the Everybody Scream, 36. tydzień, dziś na 15.

Wszyscy krzyczą, można sobie czasem pokrzyczeć, czasem człowiek musi tak po prostu, wewnętrznie też oczywiście. Krzyczenie milczące, czyli krzyczenie wzrokiem, jest jak najbardziej mile widziane. Ale to zupełnie inna historia, bo tu oczywiście krzyczymy w ważnej sprawie. Everybody's Scream. To jest w dół jak Dead Can Dance, ale podobnie także jedno oczko, nic się nie stało, nic się nie stało. Florence and the Machine, gramy dalej. Miejsce 15 już za nami. Za chwilę będę na 14 i ciąg dalszy piosenek, na które głosowali Państwo do piątku do 19, albo nie głosowali, ale bardzo chcieli głosować. Dziękuję za kolejne listy i wiadomości w tym tonie. Dziękuję za wszystkie wiadomości dotyczące tego, dlaczego głosów mamy za mało i jak namawiać tych, którzy z kolei nie wiedzą, na kogo głosować, żeby robili to po naszemu. Ach, to jest cała wiedza. 214 notowanie. Mam wrażenie, że co tydzień zastanawiamy się nad tym także. Pan Janusz napisał, że głosowanie to fajna sprawa. A do tego dorzucił jeszcze grafikę. Jak się Państwo przeniosą do grupy facebookowej, to Państwo zobaczą. No dobrze, ale robimy przerwę, bo w zestawie do głosowania jest nagranie The Black Keys. Stop arguing over me.

wczoraj mamy to nagranie. To z albumu Peaches, The Black Keys. Najnowsza płyta to jest, zdaje się, numer 2 na krążku. 20 lat wspólnego grania, 5 nagród Grammy, 10 milionów sprzedanych płyt. The Black Keys znowu z nowymi piosenkami. To musi cieszyć. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o głosowanie, od 39 minut na stronie i w aplikacji. Nowy zestaw utworów, wśród których oczywiście nie ma tych, które dziś wykonały największy spadek, a mamy ich aż 5 w pierwszej 20, ale jest 11 zupełnie nowych. 5 wypadających dziś utworów to oczywiście zapowiedź 5 nowości za tydzień. Czyli nie ma takiej złej informacji, która by nie była dobrą wiadomością, ale dopiero za 7 dni. 5 w górę, 6 w tym samym miejscu. Jedna nowość to, przypomnę, Tori Amos, Gasoline Girls na 20. No i 8 utworów spadających. Na 14 jest jeden z tych, które idą w górę. Biegną w zasadzie. Renata Przemyk, 7 tydzień.

To na 14, pani Renata. Biegamy po mapie. Pan Krzysztof w tej chwili wraca z zachodem słońca. Mam wrażenie, w lusterku zachód słońca się ładnie zaprezentował. Mam wrażenie, że to dokładnie ten sam, który wcześniej widziałem na zdjęciu pana Jakuba. Czy pan, panie Krzysztofie, jeździ po plaży? Nie, no przecież widzę, że nie. Ale są inni na plaży w Świnoujściu. Tu już słońce zaszło, pan Bartłomiej pozdrawia. I jeszcze dostałem wiadomość z Bogatyni, zdaje się. Tak, to pan Zbigniew. Tam nas państwo zabrali na różne wycieczki. No dobrze, czas przejść do kolejnej, najbardziej spadającej dziś piosenki. Mówimy dziękujemy, mówimy do usłyszenia i mówimy do zobaczenia na koncertach. Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God, Live God z tej trasy po 21 tygodniach. Dziś także najbardziej w dół z 11 na 13.

Nick Cave and the Bad Seeds koncertowo też po raz ostatni na 13 z 11. Wielkie majówkowe wietrzenie trwa. Piotr napisał, szkoda, że właśnie wyjechałem z Warszawy, bo złożyłbym wniosek formalny do marszałka o reasumpcję. Marszałek pewnie też wyjechał, więc nie byłoby komu rozpatrzyć, ale to przecież wszystko w Państwa dłoniach i w palcach, klikalcach. Do piątku, do 19 można jeszcze wszystko zmienić. To znaczy nie w dzisiejszym 214 notowaniu. Tu wszystko jasne. Na 12 to też po raz ostatni, bo z 10. 8. tydzień na liście, ostatni tydzień na liście. Depeche Mode, Universal Soldier.

A może by tak pan redaktor jeszcze raz wszystko przeliczył? Dostałem taką wiadomość, propozycję. Otóż pani Magdaleno, bo to pani Magdalena jest autorką tej jakże błyskotliwej sugestii, wszystko zostało policzone do piątku do 19 przez nasz system. Jerzy 2.0 czuwał nad prawidłowością przebiegu głosowania i tak wyszło. Depeche Mode, Universal Soldier z 10 na 12. A na 11... też chyba państwo zapomnieli i też chyba państwo nie głosowali. To, co ostatnio słuchaczki i słuchacze głosujący robią z ubiegłotygodniowymi nowościami, to zaskakuje nawet mnie. W ubiegłym tygodniu na 9, dziś na 11, dwa w dół. Tak, tak, też wśród tych 5 utworów, których słuchać będziemy dziś po raz ostatni. Boots on the Ground, Massive Attack i Tom Waits. Wrócę do państwa po wiadomościach.

0: Boots on the ground. Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Zaczniemy od komentarzy rządzących po decyzji władz w Waszyngtonie. Pentagon ogłosił, że w ciągu roku wycofa z Niemiec 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pozostanie ich tam około 30 tysięcy. Premier Donald Tusk napisał na portalu X, że największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej są nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby odwrócić ten katastrofalny trend, napisał szef rządu. A jak mówiła w TVN24 pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze jest utrzymanie jedności NATO.
1: Myślę, że jeszcze bardziej to, co się w tej chwili dzieje, czyli i te decyzje o wycofaniu żołnierzy z Niemiec, i te decyzje ze strony Białego Domu, że niecały sprzęt zamówiony wcześniej przez sojuszników dotrze do nich na czas, to wszystko najlepiej wskazuje, jak mieliśmy rację, podejmując decyzję o najpierw stworzeniu, a potem byciu największym beneficjentem mechanizmu SAFE. Bo dzisiaj robimy dokładnie to, o czym mówi i Pete Hegseth, i wcześniej mówił Donald Trump. Europa musi brać odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
0: Dodam, że na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się dziś ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy. Prezydent Ukrainy rozmawiał z premierem Słowacji. Musimy utrzymywać silne relacje dwustronne ze Słowacją, nawet jeśli istnieją różnice zdań, ocenił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca docenił fakt, że Słowacy odblokowali wsparcie Unii Europejskiej dla Kijowa i kolejne sankcje wobec Rosji. Przygotowujemy nowe decyzje w sprawie sankcji, kilka pakietów na dziś i najbliższą przyszłość. Kontynuujemy współpracę z partnerami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej i w innych częściach świata, ze wszystkimi, którzy są w stanie wzmocnić ukraińską obronę powietrzną i zapewnić Ukrainie większą siłę gospodarczą. Efekty tych negocjacji mamy poznać w maju. W serwisie jeszcze sport. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin zbliżają się do obrony mistrzowskiego tytułu.

0: stanie ich pokonać.
1: Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. W tym momencie Bogdanka Luk Lublin prowadzi 2-1, mecz numer 4 w najbliższą środę. I jeszcze jedna informacja. Po kilku tygodniach akcji ratunkowej Humbak, zwany Timim, opuścił Zatokę Wismarską. Przypomnijmy, ponad miesiąc temu zwierzę utknęło na Morzu Bałtyckim. Wiele razy wracało na bieliznę. Teraz udało się je przetransportować do Morza Północnego. Na świętowanie jest jeszcze za wcześnie. Zdaniem przyrodników Humbak jest osłabiony. O sukcesie będzie można mówić, jeśli Timi odzyska sprawność. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: ...214 notowanie tip-top listy. Tak, tak, dokładnie to notowanie, które wspierali Państwo swoimi głosami, kliknięciami do piątku do 19. Trwa. Za chwilę pierwsza dziesiątka i wszystko stanie się jasne. Jan Janczy, Rafał Lewandowski i Michał Porycki, to my przygotowujemy to, co w głośnikach, a to, co dzieje się na stronie i w aplikacji, to oczywiście głosowanie na kolejną listę 215, Jerzy 2.0 i cała ta wielka cyfrowa machineria.
3: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
2: Gorące pozdrowienia z Rudaw Janowickich od całej ekipy, która w piątek podejmowała próbę bicia gitarowego rekordu Guinnessa, a później łaziła po skałach i to w pionie. Pozdrowienia dla wszystkich od Ani, od drugiej Ani, chyba że pan Łukasz się pomylił i wpisał dwa razy tę samą Anię, Oli, Lidii, Darii, Maćka, Filipa, Adiego i Łukasza. Bardzo dziękujemy za przesyłkę. Lista listamałpanowyświat.online to jest właśnie miejsce, w którym przesyłki lądują, gdy Państwo zechcą wysłać je na nasz adres. Pani Anna w Kujawsko-Pomorskich Lasach, a pan Robert cały czas, o czym już w czwartek nam pisał w popołudniowym programie, w pobliżu granicy z Białorusią, aktywista pomagający ludziom w drodze, czyli inaczej migrantom. Przykry temat, ale gdy rząd łamie prawa człowieka, to ktoś musi być sumieniem narodu, napisał. A, z przyjemniejszych rzeczy spotkałem króla Puszczy. Załączam dowód. Rzeczywiście widzę. Chociaż król Puszczy postąpił z panem, panie Robercie, dość nieelegancko, odwracając się swoją jakże dostojną, ale jednak drugą stroną w obiektyw, patrząc no właśnie nie tym okiem, co trzeba. W każdym razie, panie Robercie, bardzo się cieszę. Dziękuję za te przesyłki fotograficzne, pamiątki i pocztówki z Podlasia. Już 6 minut po 21. Zaczynamy zatem pierwszą dziesiątkę na 10 z 13. 28 raz z nami. Kasia Lins, to moja krew.

Moja krew. To jest jedna z trzech kompozycji, które w pierwszej dziesiątce 214 notowania zrobią nam w górę ruch. Oprócz tego mamy dwie, które spadną. Jedna spadnie, a właściwie inaczej. Jedna należy do tych pięciu, które spadły dzisiaj najbardziej. Tak, tak. Pięć największych spadków. Kto włączył dziś listę, albo kto tak jak ja ją zobaczył po raz pierwszy w przesyłce wcześniej wygenerowanej po zliczeniu wszystkich głosów, ten oczom własnym i uszom rzecz jasna także nie wierzy. Pięć utworów w pierwszej dziesiątce w tym samym miejscu od tygodnia. To też sytuacja dosyć nietypowa. Słuchacz Jacek napisał z rozbrajającą szczerością, że tak bardzo nic mu się nie chce, że z lenistwa dopiero teraz się przywitał. W grupie osób patronujących: panie Jacku, to i tak dobrze, że w ogóle się pan przywitał. To i tak dobrze, że pan w ogóle pomyślał o tym, że chce się pan z kimkolwiek przywitać. Lista małpanowyświat.online, grupa osób patronujących na Facebooku i w ten oto sposób spędzamy czas. Do 22 z notowaniem 214. Na 9 jedno miejsce niżej niż tydzień temu. 15 raz posłuchamy tego nagrania w pierwszej 20. City Walls i Archive.

Tessa melduje, że Archive też już z głosami. Można głosować na stronie internetowej tiptoplista, nowyświat.online, / tiptoplista, głosowanie w aplikacji. Można głosować na piosenki, które są w zestawie. Do nowości jeszcze wrócimy. To Archive, 15 tydzień na liście, z 8 na 9. lista@nowyświat.online. Także przypominam, że przecież adres, ile można przypominać, mogą Państwo załączać. Właśnie dostałem jeszcze zdjęcie od pana Łukasza w nawiązaniu do wspinania się po skałkach. Jak to tak wygląda z dołu, to jak to musi wyglądać z góry? Strach się bać. Na miejscu 8. Najbardziej dziś w górę. O 4 miejsca z 12. Ulatam WW.

No i tak to ładnie pląka nam dzisiaj WW. Ulatam najbardziej w górę, 15 tydzień na liście, a w 214 notowaniu. I w zestawie do głosowania 11 nowych kompozycji, 11 nowych utworów. Chciałbym podzielić się teraz jednym z nich. Czyli jak Państwo pozwolą, zrobimy sobie krótki oddech, przerwę. Wrócimy za chwilę do miejsca 7. Natomiast mamy editorsów. I jeśli ktoś jeszcze nie zagłosował i jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, że jest Call It In, no to teraz już Państwo wiedzą, już teraz nie mogą Państwo mówić, że nie mówiłem.

Od 4 lat nie mieliśmy niczego nowego, a teraz bardzo proszę. I utwór UF podobno został nagrany w ubiegłym roku, latem, gdzieś na wsi w Gloucestershire, gdy między koncertami Editors i nagraniami prywatnymi, solowymi już wtedy nagraniami Toma Smitha właśnie został zarejestrowany. Call It In. Dopiero teraz mamy możliwość podzielenia się z Państwem tą pieśnią, co też czynimy z wielką radością i umieszczamy w zestawie do głosowania Editors. Można szukać, proszę bardzo, 11 nowych utworów i kłania się Państwu wraz z innymi, nieco dłużej tam przebywającymi piosenkami. No to jesteśmy na 7 zgodnie z obietnicą, a tu WW, tu Daria ze Śląska, tu na moment z 7 po raz, oczywiście, 7.

Przy okazji sprawdziłem, Daria ze Śląska pojawiła się w piosence na Tip Top Liście po raz siódmy. Mówię o utworach, w których słyszeliśmy jej głos. Oczywiście o jej solowych poczynaniach oraz o duetach, tak jak z Cortezem albo tu z redaktorem WW od Kill Billa wszystko się zaczęło. Tutaj WW i Daria ze Śląska na moment miejsce siódme, same siódemki. No, oprócz tego oczywiście, co wcześniej już mówiłem, że ani w górę, ani w dół. 214 lista. Na miejscu szóstym. Zapalenie przedrostka. To też z szóstego, jedenasty tydzień z nami. Mają Państwo jeszcze pół godziny, żeby dać znać, czy Państwo słuchają, czy Państwo raczej tak jednym uchem odróżniają Tip Top Listę od szumu, czy też szmeru tła. Jesteśmy w takich dniach, weekendach do tego przyzwyczajeni. Lista małpanowyświat.online. To spięty oczywiście, to spięty specjalnie dla Państwa.

Nie dość, że nie dość, że nie dość, że nie dość, nie dość, że żyję.

Najważniejsze, żeby nie dogonił nas przedrostek. Pani Ula napisała: słucham bez żadnych szumów w tle i to w czworonożnym towarzystwie wielogatunkowym. Uciszonym, jak rozumiem, bo wiemy z doświadczenia także antenowego, że czworonożne towarzystwo potrafi zagłuszać sygnał, dźwięk radia. Nie mówię tu tylko o moim sympatycznym koledze Klaudiuszu, który czasem z wnętrza swojego własnego domowego studia próbuje coś nadać, a tam się w tle coś innego wydarza i nadaje. Dziękuję pani Ulu za tę informację, ale my tu pozostajemy w kwestiach piosenkowych. Nieubłagani, mamy do 22:00 coraz mniej czasu i wszystko muszę państwu zaprezentować. Czytam także informacje z nieba, ale nie z klubu Niebo, ani nie z drugiej strony życia, gdy dogonił kogoś przedrostek, nie. Otóż na niebie łysy z zakamienic się jeszcze nie wychylił, informuje pan Jacek. Deserter, wolny wybieg, na 5, też z 5.

0: Tak, tutaj sobie siedzę i czytam i przeglądam jeszcze komentarze fotograficzne, że wczorajsza pełnia to dopiero wyglądała. To, co było, a nie jest i tak dalej, i tak dalej. Cieszmy się tym, co będzie dziś. Mam nadzieję, że u Państwa bez zachmurzenia. Jest szansa, że jutro w niektórych miejscach na termometrach pojawi się nawet 30 stopni Celsjusza. Nie wiem, jak Państwo to wytrzymają po czasie zimy nieco przedłużonej. Czy w Polsce nie może być jakaś taka strefa przejściowa między tym, co bardzo zimne i tym, co bardzo ciepłe? U nas musi być wszystko albo w lewo, albo w prawo, nie ma nic po środku. Ale tak to już wygląda. Mamy wielką majówkę, cieszymy się z tego, że jest, nawet jeśli jest taka średnio wielka, bo nie za długa. Lista @nowyświat.online. O tak, to właśnie tu dostaję od Państwa cały czas przesyłki fotograficzne, pocztówki cyfrowe. Chętnie wszystkie przyjmuję. Gdyby ktoś chciał coś dopowiedzieć własnym głosem, to też można się nagrywać. A u nas czas na ostatnią piosenkę, która dziś dołączyła do grona najbardziej spadających. Dwa w dół, niby nic, prawda? A to dziś największe spadki. 5 utworów mamy, które wykonały dwa w dół. Jack White, Nick Cave and the Bad Seeds, Depeche Mode, przypominam, Massive Attack i Tom Waits, a na czwartym, przed tygodniem jeszcze na drugim. Tylko zanim zaczniemy, niech przemówi głos rozsądku.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: Fish, MAD, tworzywo. Po raz ostatni zjeżdżamy tą windą.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgoroth. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprzona wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. Pieprzone 14 piętro. To wysoko.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. Pieprzone 14 piętro. To wysoko. Pieprzone 14 piętro. To wysoko.

I widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny, więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. Pieprzone 14 piętro. To wysoko.

że uprawia seks z moją nogą z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową i je w lampę w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na piątym

istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał. Bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to pieprzone 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. Pieprzone 14 piętro.

0: Fisze, Matę Tworzywo, 14 piętro. Ostatni raz, jeden z największych spadków dziś w pierwszej dwudziestce. Piosenka opuszczająca w związku z tym zestaw do głosowania. Panie redaktorze, zamiast informować o tym, że to piosenka dla dorosłych, powinna się pojawić tabliczka ostrzegawcza: nie słuchać w windzie. Właśnie słuchać w windzie. To jest taki może trochę poradnik, jak się zachować w sytuacjach bardzo awaryjnych. No ale już sobie nie posłuchamy, czekamy na nowe nagrania. Pierwsza trójka 214 notowania Tip Top Listy w Radiu Nowy Świat. Oto ona z trzeciego na trzecie. Kochana córeczko, złącz nogi.
1: Kochana córeczko,

co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu, sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają, nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

Pani Matylda i pan Radek w piosence o... o trosce chyba. Można tak interpretować tekst. Trzecie miejsce z trzeciego miejsca. Po raz trzeci na liście. 214 lista. 215 za tydzień. Zatem do wzięcia udziału w głosowaniu będę państwa namawiał, zachęcał i odsyłał na naszą stronę przy okazji nowyświat.online. Oczywiście przy okazji proszę kliknąć w sklep, bo pojawiło się tam trochę nowości, takich, które idealnie sprawdzają się podczas ciepłych dni i ciepłych spacerów. Przecież nie muszę nikomu tłumaczyć, do czego jest czapka z daszkiem. Tym bardziej, jeśli jest to czapka graficznie silnie związana z państwa, mam nadzieję, ulubionym albo jedną z ulubionych rozgłośni radiowych. Są jeszcze inne niespodzianki. Mamy słynny kocyk, który przecież jest ręcznikiem, albo odwrotnie, ręcznik, który może stać się kocykiem. Zestaw naklejek, które można przyklejać w różnych miejscach. Tylko proszę najpierw zapytać właściciela miejsca. Żeby nie było, że ktoś przykleił gdzieś, a potem ten ktoś, co był właścicielem, ale nie został zapytany, zrobi zdjęcie i będzie pytał, co to za jakieś Radio Nowy Świat i co to za przyklejanki, naklejanki. Także polecam, ale z uwagą. Do godziny 22, jeszcze przez 7 minut. Tip Top Lista 214, czyli pierwsza dwójka na drugim. To jest ostatni dziś skok z czwartego i właściwie wszystko stało się jasne, ale o tym, co jasne, opowiem za chwilę. Teraz tylko dodam, że to kompozycja zatytułowana Dźwięczność, że tu WW i Samitra Suvannarit i że to 24 tydzień na liście.

0: tego wszystko się zaczęło. Od tego utworu zaczęła się płyta Dźwięczność, która, mam nadzieję, już niebawem będzie pobrzmiewać w całości w domach, mieszkaniach, może samochodach osób, które w ubiegłym tygodniu ją od nas otrzymały podczas tip-top listy. Mam nadzieję, że przesyłki już są, albo są bardzo blisko. WW Samitras Suvannarit, drugie miejsce, dziękuję. Pan Przemek informuje, że księżyc już się wychylił. To ja zostawiam Państwa z księżycem, z redaktorem orlikowskim, czyli z domówką orlikówką po 22. Potem będzie jazz, czyli koncertowo po północy przyjazzujemy, a ja już mówię do usłyszenia. Nie tylko ja, Jan Janczy też mówi, Rafał Lewandowski trochę mówi, a trochę nie, bo on jeszcze z Państwem zostanie w pewnym sensie i Michał Porycki, kłaniamy się, dziękujemy. Wszystkich tych, którzy podróżują rowerami podczas wielkiej albo takiej prawie wielkiej majówki, chciałbym wyściskać tych, którzy w koszulkach z flagami Tour de Slezak jeżdżą tu i tam i dają się zauważyć też, bo wiem, że jesteście. Do zobaczenia na szlaku. Po raz drugi, na pierwszym, po raz drugi na liście niezwykły muzyczny reportaż. Piotr Bukartyk.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nuty antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z dzicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnazdko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pyta.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Taką informację przekazał szef gabinetu Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker przypomniał, że wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi 11 listopada ubiegłego roku został wyróżniony przez prezydenta najważniejszym polskim odznaczeniem. Za nami Dzień Flagi i Dzień Polaków i Polonii za granicą. Prezydent Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji na stopnie generalskie i jedną nominację na stopień admiralski.
1: Oczekuję od polskich generałów, aby umacniać nasze międzynarodowe sojusze, dzięki którym także czujemy się silniejsi i stabilniejsi, w tym Sojusz Północnoatlantycki. Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
0: Obecny podczas uroczystości minister obrony stwierdził, że dzień wręczenia nominacji generalskich jest wyrazem tego, że współpraca rządu z prezydentem jest możliwa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że nominacje generalskie wymagają wniosku szefa MON-u, akceptacji prezydenta i kontrasygnaty premiera. Piłkarze Górnika Zabrze zdobywcami Pucharu Polski w finale turnieju pokonali zawodników Rakowa Częstochowa 2-0. Radości nie krył Lukas Podolski. Napastnik dziękował kibicom. Górnik Zabrze wywalczył trofeum po raz pierwszy od 54 lat. To wyjątkowy moment, przyznał w rozmowie z kanałem Łączy Nas Piłka PZPN-u legendarny zawodnik Górnika Stanisław Oślizło.
2: Trudno przeżyć taką przyjemną chwilę, która się zdarzyła dzisiaj tutaj na stadionie, na którym ja zaczynałem reprezentacyjną karierę piłkarską dla Polski. No moi wspaniali młodzi następcy okazali się nad wyraz wymagającym rywalem i zasłużenie wygrali to spotkanie.
0: Triumfator Krajowego Pucharu zapewnił sobie grę w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Czescy strażacy walczą z pożarem

0: Polska już znajduje się w tej najcieplejszej masie powietrza, jeszcze trzyma wyż, ale już od zachodu zaczyna podchodzić niż. Efekt na wschodzie około 22 stopnie. Jedynie na północnym zachodzie może pojawić się więcej chmur i lokalnie przelotny deszcz, ale to w końcówce dnia.
1: Około 25 stopni spodziewajmy się w centrum Polski, nawet 28 na zachodzie kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Paweł Orlikowski z tej strony. Audycję realizuje Rafał Lewandowski. To jest domówka 269. No i tak się składa, że pierwsza w maju i jeszcze dodatkowo w majówkę, więc mam nadzieję, że Państwo ten nieco przedłużony weekend spędzają wyśmienicie albo przynajmniej po swojemu, tak jak chcą, w zdrowiu, oby. Przede wszystkim, jeśli chodzi o początek tej audycji, to był najnowszy singiel od Labyrintha, który się nazywa Prostitute. To jest oczywiście zapowiedź jego nadchodzącego, najnowszego albumu, który ukaże się za pod koniec miesiąca, 29 maja, dokładnie za 26 dni. No, w każdym razie, nie wiem jak Państwo, ja czekam, uwielbiam twórczość Labyrintha, stąd też chętnie sięgnąłem po ten singiel, który otworzył nam dzisiaj nasze spotkanie. Natomiast grania mam dziś całą masę dla Państwa przygotowaną. Z tego, co widziałem, to chyba jazz po polsku szykuje się jeszcze po północy, więc nie będę przeciągał, a na pewno chciałbym, żeby Państwo ten majówkowy weekend spędzili przede wszystkim w towarzystwie dźwięków, to znaczy muzyki. Więc teraz po prostu krótko i treściwie Barry Can't Swim, Sometimes I Feel So Alone Mixed.

Barry Can't Swim to z albumu Late Night Tales. To są takie miksy, które on tam umieścił. Łącznie 20 takich utworów. Ten minuta 40 niespełna, jeśli chodzi o czas trwania, ale jakże napakowany pięknymi dźwiękami. No dobrze, no to teraz trochę dłuższy Barry Can't Swim z albumu Loner z 2025 roku z utworem Kimpton.

Bary, który nie umie pływać, już za nami, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie z nim. No to teraz idziemy płynnie dalej do utworu, to jest połączenie. Na albumie Spiritual Milk, Camel Fat, taki duet producencki, produkujący muzykę elektroniczną, wzięli na warsztat utwór Sona, Renen, no i zrobili z tego istną perełkę. Posłuchajmy.

Renen w wydaniu Camel Fat, a oryginalnie od Sona oczywiście. 2023 rok, Spiritual Milk, jeśli chodzi o ten album. Polecam serdecznie, ale przede wszystkim dla utworu Renen, bo to taki najmocniejszy akcent tego albumu moim zdaniem. Sporo mocnych akcentów, wręcz pełen mocnych akcentów jest album Ambiguous Desire Arlo Parks, ten najnowszy z początku kwietnia, i sięgam ponownie z chęcią do tego, by zagrać Państwu kolejny utwór z tego albumu, tym razem Senses razem z Sampą.

Samfa z Wielkiej Brytanii, też bardzo znany. Samfa Lai Sisei, tak w rozszerzeniu, ale ten piosenkarz, autor tekstów, muzyk, producent nagraniowy z Londynu właśnie, no to występuje po prostu jako Samfa. No i tutaj razem z Arlo Parks w utworze, który przed chwilą mieliśmy okazję posłuchać, czyli Senses, to już za nami. Teraz bardzo chętnie sięgam po projekt, który Państwu, no w sumie też 100 domówek temu grałem singiel od JPL-a, czyli solowa twórczość Joa Lowenthala z zespołu Tora z Australii. Tak, dużo tego grania u nas ostatnio bardziej jako JPL niż Tora. Sam w sobie zespół, no ostatni album wydał w 2024, single też nie pojawiają się już od jakiegoś czasu, głównie to jest w ramach projektu JPL. No ale ja sięgam do 2023 roku po singiel Tangled. Dzień.

No i to było Tangled, JPL i zespół Tora. No to jakoś to trzeba mocno podbić. No to zaglądam do albumu Sacred Ground 2015 rok w ramach projektu Howling. To znaczy, że jeśli taki projekt i taki album to Rijex i Frank Wiedemann, tu z utworem Ex Machina.

Ex machina za nami. Długi, ależ pięknie napakowany fantastycznymi dźwiękami projekt Rajeksa i Franka Widemana Howling. No i powiem, że oczywiście nie jest to ostatni akcent z nimi na dziś i nawet... No dobra, nie będę zdradzał za dużo, ale kto uwielbia Rajeksa czy projekt Howling, to niech zostanie i najlepiej do samego końca. No to tylko tyle, puszczam oko, ale idziemy dalej płynnie z muzyką, bo przecież jak już wspominałem, to ona dziś ma być najważniejsza. Nie chcę przeszkadzać w wypoczywaniu majówkowym, więc po prostu przeprowadzajmy się przez te dźwięki. Sound Stacy przed nami. Ostatnio ogrom... jakiś taki, czy pik bardziej może powrotny popularności, bo te utwory to 2024-2025. Tu zaglądam właśnie do albumu Beginner Again po utwór Smile Game.

Sound Stacy za nami. Tak, wciąż niby wzrastająca indie popowa sensacja, gwiazda, ale tak, takie piki popularności wzrastające faktycznie tu mają miejsce. No to za nami Smile Game, przechodzimy płynnie do czegoś i nieco starszego, ale też bez przesady, 2022 rok. A do Jessie Wright przechodzę, która wtedy w ramach albumu Other Hand wydała utwór Give Me Love.

Jesse Wright i Give Me Love za nami, no to szybko, szybko po prostu zapowiadam singiel z 2024 roku, za którym stoją Lemon Tech. No i posłuchajmy utworu All Right.

Wspominałem, że Rajeksa jeszcze będziemy doświadczali dziś, no to teraz jest ten czas ponownie do jednego z moich ulubionych albumów Blood Moon, Rajeks 2022 rok, a tam pojawił się taki utwór jak Born.

Borderline, Rajex za nami. Co teraz? No to jeszcze raz Howling, czyli Rajex i Frank Wiedemann i jeszcze raz album Sacred Grand 2015 rok. 1 maja 2015 roku, więc niemal dokładnie 11 lat temu. 11 lat temu został wydany ten album, a brzmi jak byłby wydany rok temu. Posłuchajmy po prostu utworu Howling.

Howling w ramach projektu Howling, Rajex i Frank Wideman za nami. No to teraz raz jeszcze JPL, no i tu razem z nim, no poza Torą, która jako zespół wspiera swojego lidera, to jeszcze jest też Kovan Grinsven, no to pianista i również autor nie tylko muzyki, ale i słów, czasami no różnie tutaj generalnie występuje z nim raczej jako ten, który za instrumenty klawiszowe odpowiada. JPL Kovan Grinsven i Tora z utworem Peace of Mind.

Peace of Mind, JPL, Kovan Greensven. To z 2023 roku singiel. Domykamy pierwszą część naszego spotkania, tak, dopiero pierwszą, tyle dźwięków było, ale mamy jeszcze przed sobą całą drugą, no ale domykamy pierwszą utworem od Bon Ivera z albumu Volumes One. Takie selekcje wybranych utworów granych koncertowo na koncertach, podczas koncertów zarejestrowanych między 2019 a 2023 rokiem razem z 6-osobowym zespołem. No i tu stawiam teraz na to jedno z takich najmocniejszych akcentów, jeśli chodzi o Bon Ivera. Hejma, Pitchfork Music Festival z Chicago. 23 lipca 2023 roku i tak domykamy pierwszą część.

Dobry wieczór wszystkim, którzy na żywo i oczywiście... Chciałem zażartować dobry wieczór tym, którzy nas żywo i szczęść Boże tym, którzy z przyszłości, ale no tak, no to możemy tak nawet dzisiaj zrobić tym, którzy w podcastach. Dobrze, szanowni państwo, Kaleo, Way Down We Go versus Stripped. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, audycję realizuje Rafał Lewandowski. To jest druga część 269 domówki i majówkowy w niej nastrój. No i teraz właśnie Way Down We Go już wybrzmiało, to jest utwór z stycznia 2015 roku w tej wersji Stripped, także też już ma ponad 11 lat. A płynnie przechodzimy do pani Kelson, która co i Rausz i jakiś czas nam uświetnia domówki. Będzie taki tym razem z jej jednym z najmocniejszych utworów Set Me Free.

Coulson już za nami, Set Me Free. Teraz Portraits, taki album, Mary Wustate, też 2015 rok, 1 czerwca, czyli niespełna 11 lat, ale no już kiedyś to chyba wspominałem, że ten 2015 jawi się jako jakiś wybitny rok dla muzyki, którą ja uwielbiam, ale no oczywiście z przymrużeniem oka, bo pewnie by spojrzeć w 2013 czy w 2014 też by się jakieś znalazły tego rodzaju utwory. Pytanie, czy 2025, jakby się przyjrzeć, byłby też aż tak mocno nasycony dobrymi utworami. Pewnie za 10 lat będzie łatwiej to ocenić, gdy o dekadę będziemy wstecz sięgać i wtedy z rozrzewnieniem i z takim romantyzmem wspominali będziemy, ależ ten rok to był fantastyczny w dźwięki. Nie to, żeby teraz nie było, ale no tak to się układa, jak sobie myślę o tych projektach typu Rajex, Howling, typu właśnie tutaj Mary Wustate, gdzieś tam się jeszcze ten JPL przewijał, no to właśnie ten 2015 mocny, ale dobra, dość tego gadania, po prostu Mary Wustate i Holly Walker z utworem Midas.

To było Seaside. Teraz na chwilę wrócę nie do nowości, ale do grania, których go jeszcze nigdy Państwu nie prezentowałem, bo akurat sięgam teraz po twórczość Augusta Charlesa. To znaczy nie tak, że go nigdy Państwu nie grałem, natomiast... A nie, nawet sobie sprawdziłem. Dobra. Ten singiel też był w 92 domówce, tylko tyle, że czasami w tych platformach to oni tak to zapisują. No to cofam to, że widzą Państwo. Takie to jest to nasze majówkowe spotkanie. August Charles w każdym razie, taki alt-soulowy piosenkarz, który się urodził w Ndoli w Zambii, ale dorastał w Doncaster, więc już tak bardziej po brytyjsku. No, szanowni Państwo, właśnie chciałem powiedzieć, które te platformy czasami tak powielają te utwory i one są jakoś inaczej zapisane i niby nie prezentowałem, ale tak coś mi świtało, że ten August z tym utworem już się kiedyś pojawiał. No nie ma znaczenia, odtworzymy sobie to. W takim razie utwór z 2021 roku, z września, jesienny, ale niekoniecznie na jesień, tylko do słuchania, więc posłuchajmy utworu Blessed.

August Charles i Blessed za nami, no to teraz Elise Noah, duet. Sięgam właśnie po to, chociaż wiem, że akurat Eliza, czyli jedna, wydała swój najnowszy singiel niedawno, ale tutaj sięgam po to taki elektroniczno-soulowy duet Elise Noah, czyli Aaron i Elisa z Wiednia. Więc posłuchajmy sobie utworu Waits, to jest z albumu I Was Just About to Leave z 2022 roku.

Waits, Alice Noah za nami. Teraz będzie Fortet, 2017 rok, album New Energy. No i granie, które pierwotnie prezentowałem Państwu, znaczy no 100 domówek temu też, ale tak pierwotnie to jeszcze było i wcześniej prawie 145, coś takiego domówek temu. No dobra, posłuchajmy Fortet i Lush.

Fortet Lash za nami, a jak już jesteśmy przy graniu, które było kiedyś, 200 domówek temu w ramach 69. domówki, akurat tak się złożyło. Wtedy Jimek i na topie był z albumem do serialu Sexify. No i tam między innymi taki utwór jak Loading, 69% Fenomena, czyli takie ładowanie 69% Fenomena. Posłuchajmy sobie tego utworu.

Też się czasem zastanawiam.

Był w 69, pojawił się i w 269 loading 69% fenomena G-Mac za nami. No to jak już jesteśmy, to teraz Polska, Floryda. Taki album Szczyl, Jagatka, Mierzwa i utwór Krzyk.

Formuję z myśli burza, która wszystko znów zrujnuje. Nie znam zdań, które mogłyby zmienić tego skutek. Może uschnę jak wiatr w biurze, który pragnie trochę troski. A wszyscy wokół w pogoń, w świecie bez czułości. Dzisiaj popyt na nagości, wielkie biusty, piękne oczy. Bez jakiejkolwiek głębi, może nic nas nie zaskoczy.

Przypomniałem sobie tego Szczyla, bo to w ramach również tego, co było 200 domówek temu, a akurat album Polska Floryda bardzo lubiłem w tamtym czasie słuchać i to świetny album Szczyla, rapowy, rapowo-popowy, można by było wręcz powiedzieć tu Agatka Mierzwa razem z nim i utwór Krzyk to za nami. No to teraz będzie Elderbrook, 2020 rok, Why Do We Shake in the Cold, tak się nazywa album, a na nim utwór bardzo nośny, All My Love.

Elderbrook, All My Love za nami, no to teraz po prostu powiem Judd Hurt z albumu Hyper Romance 2020 rok również i utwór Burning Hour.

Szanowni Państwo, dwa utwory do końca majówkowego wydania 269 domówki. Majówka, domówka. Howling ponownie, Sacred Ground, Rijeks, Frank Wideman, Short Line.

Shortline, Howling Crying Frank Wideman za nami. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność na 269. domówce lub odsłuchiwania jej w przyszłości, czyli w podcastach. Nazywam się Paweł Orlikowski, audycję realizował Rafał Lewandowski. Oczywiście zostawię Państwa z dźwiękami mocnymi, charakterystycznymi, uwielbianymi w ramach tych, którzy lubią domówek słuchać. Za chwilę zdradzę, co to. Życzę tylko jeszcze wspaniałego końca majówki, spokojnych powrotów, jeśli w niedzielę powroty gdzieś z Polski czy ze świata. Wszystkiego dobrego po prostu i do usłyszenia za tydzień o stałej porze od 22 do północy. A żegnam się z Państwem dźwiękami z albumu Night Drive, czyli Chromatics, i tu wersja Chromatics, Running Up That Hill. Dobranoc, do usłyszenia.

Dobry wieczór Państwu. Będziemy więcej grać niż mówić. Za nami dwie kompozycje 530 i Aga. A przed nami Jerzmanowa. Bardzo się cieszymy, że Państwo przybyli tak licznie. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Gramy dalej.

Bardzo dziękujemy. Na szczęście gramy własne kompozycje, więc ktoś nam nie zarzuci, jak bardzo je deformujemy. Czego państwo jesteście świadkami? Chyba na pożegnanie, bądź nie, zobaczymy, jak wyjdzie to czasowo. Zagramy dla państwa utwór Two Persons. I z ogłoszeń parafialnych, gdyby chcieli państwo zabrać odrobinę naszej muzyki ze sobą do domu, to w szatni można nabyć płytę.

grali dla państwa. Łukasz Kluczniak, saksofon altowy. Robert Jarmużek, fortepian. Grzegorz Masłowski, perkusja. Ja się nazywam Marcin Lamp. Bardzo państwu dziękujemy. Dobranoc.